0: pracy warto o tym pamiętać. Na niebie będzie gromadzić się sporo chmur, ale na razie synoptycy deszczu nie przewidują. Momentami możemy z kolei liczyć na przejaśnienia. Wiatr, zwłaszcza po południu, trochę nam poprzeszkadza.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Halo, halo, dzień dobry, jesteśmy, witamy i od razu pytamy, a co my będziemy robić po szóstej?
3: Będziemy grać w grę.
4: Po szóstej też sprawdzimy, czy Polska 1 września już nie śpi o tej porze, tak jak wasi poranni prowadzący Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Gra Mister Zup, 4 po szóstej.

0: wiemy, jak państwo słuchacze kochani, ale my w Fleetwood Mac moglibyśmy słuchać bez końca. Fleetwood Mac w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry we wtorek 1 września. Dzisiaj rozpoczynamy nowy rok szkolny, nowy sezon radiowy. I zanim zabrzmi, a już zabrzmiał pierwszy dzwonek, zaglądamy do kalendarza.
1: Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Pisania Listów. Z kolei 60 lat temu amerykański inżynier Ralph Baer stworzył pierwszą na świecie konsolę do gier.
2: No, no i teraz proszę. Na boiskach pusto, bo chratać w gałę sobie można w domu po prostu. A czy ktoś z państwa słuchaczy kochany gra teraz w grę, czy wszyscy szykują się na pierwszy dzień roku szkolnego?
3: Zaczynamy pierwszy apel poranny wrześniowy, 22, 4, 4 i 3 z rano. No i bardzo chcielibyśmy się z wami usłyszeć. No to dzwońcie i chwalcie się, że nie śpicie, że już żyjecie, że tak samo jak nam, tak strasznie wam się chce zacząć ten nowy sezon. 12 minut po 6, Mojo i Lady. Numer do nas 22, 4, 4 i 3 z rano. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Czekamy na was. We'll be right back.

0: Sandra w te wakacje śpiewała na żywo w Polsce, ale że wakacje bardzo szybko zleciały, to mogliśmy nie zdążyć, więc w październiku będzie jeszcze kolejna szansa, a nawet dwie. Sandra na żywo w Polsce, a na razie w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 18 po 6.
1: A jak ktoś nie zdążył na urlop...
0: Nie było pytania.
1: Będzie granie i to jakie. Są i lat i grupa AMD byli niedawno u nas w Polsce i dali fenomenalny jeszcze wakacyjny koncert. Będzie można sobie tymi dźwiękami powspominać miłe chwile. Polecamy się.
2: Radio Złote Przeboje.

0: auto promocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
0: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
2: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź 3 dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
8: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz?
8: Uczucie pełności.
9: Dobrze. I ostatni.
8: Gazy.
9: Świetnie. A co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Travisto.
10: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto. I trawisz to. Aflofarm.
0: Reklama.

0: Przez ostatnich 8 tygodni budziliśmy was dźwiękami hawajskiej gitary i szumu fal, nie tylko fal radiowych, ale też fal morskich. No ale że mamy 1 września w kalendarzu, no to co tu dużo gadać?
1: Nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal.
2: No nie. Ale jesteście wy, nasi niezawodni słuchacze, poranni, kochani. W jakim nastroju się obudziliście tego 1 września? 22, 4, 4, 3, 0, dzień dobry!
3: Dzisiaj 1 września, jedni idą do szkoły, a ja zaczynam z mężem drugą turę wakacji. Wybieramy się do Pogorzelicy nad morze.
2: No i proszę, no i ten, flądry będą tańsze, rybka będzie tańsza, gofry będą tańsze, ale fruzolina to mogła się już skończyć niestety. 22 4 4 3 0 to numer dla spóźnionych na apel poranny. Można dzwonić, usprawiedliwień jeszcze nie wymagamy i ruszamy, proszę państwa, do Francji. To France, Maggie Reilly, Mike Oldfield jest w 6:30, tu Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry.

0: I don't wanna dance. Eddie Grant, który lubi wyspy, bo czasami przebywa na Barbadosie, a czasami na swojej prywatnej wyspie, w Gujanie, na rzece. No generalnie takie all inclusive nieustające. Szanujemy, wspominamy niedawne w Egipcie, Tunezji i innych Turcjach.
1: Tak.
0: Pozdrawiamy słuchaczy Radia Złote Przeboje, którzy tak jak my skończyli właśnie wakacje za 22 minuty siódma.
1: Dzień dobry, we wtorkowy poranek wam mówimy, za chwilę zaśpiewamy sobie razem. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym razem z Tilawem, a wcześniej sprawdzimy, jak wyglądają drogi do szkoły, do pracy 1 września o poranku.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula. Nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek McTools zawierający 246 elementów kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Złote przeboje w drodze.
3: Rozpoczął się remont ulicy Zesłańców w Sybiru w Legnicy. Remontowany odcinek został zamknięty dla ruchu. Chodzi o ważny łącznik między ulicami Moniuszki i Gwiezdną. Na czas pracy kierowcy muszą korzystać z objazdu. Warto więc przygotować się na większy ruch w okolicach.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: 1 września w kalendarzu. Wspaniałe to były wakacje, nie zapomnimy ich nigdy, ale zawsze musi być jakieś w zdaniu ale, więc dzisiaj, no słuchajcie, każdy będzie mógł dokończyć zdanie dobrze, że już po wakacjach, bo to ja zacznę, dobrze, że już po wakacjach, bo ile można.
2: Dobrze, tak, że już tak. Po wakacjach, bo kredyt na wakacje sam się nie spłaci.
3: Ajajaj. No.
4: Dobrze, że już po wakacjach, bo w końcu wróci Liga Mistrzów.
2: Koszulka.
3: Zaczyna się. Dobrze, że już po wakacjach, bo dzieci będą teraz wrzeszczeć w szkole.
1: Dobrze.
3: A teraz
1: dobrze,
3: wy, Dokończcie to zdanie. Czekamy przy telefonie 22 44 i 30. Można też mailowo poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Zapraszamy za najciekawsze dokończenie. Wyślemy wam złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje. Dobrze, że już po wakacjach, bo 22 44 i 30.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: No jakby to wczoraj było, premiera tego przeboju Brodki, dziewczyna mojego chłopaka, a to jednak się okazuje, że 22 lata już minęły. Brodka w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry za 4.07, a teraz przenosimy się do studia wiadomości.
1: Ciszę poranka na Westerplatte i w Wieluniu przerwały dzisiaj syreny alarmowe. Tak Polska uczciła 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Więcej szczegółów już za chwilę w wiadomościach o 7.00 posłuchaj.
2: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu podpowiemy, jak z uśmiechem powitać jesień.
1: Sprawdzimy, co zrobić, by powrót do pracy i szkoły nie kojarzył się z przygnębieniem.
0: I doradzimy, jak radzić sobie ze smutkiem po zakończonym urlopie.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Mamy godzinę 7, w kalendarzu jest 1 września i to jest wtorek, a przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
2: Syreny alarmowe zabrzmiały o świcie. 87. rocznica wybuchu II wojny światowej. Śledztwo po pożarze fabryki dronów. Prokuratura bada wątek obcego wywiadu. W Warszawie tramwaje wróciły na swoje trasy. Mija 87 lat od wybuchu II wojny światowej. Nad ranem w ramach oficjalnych uroczystości upamiętniających wydarzenia tamtych dni na gdańskim Westerplatte i w Wieluniu w Łódzkiem zawyły syreny alarmowe. To pierwsze miejsca, które padły ofiarą niemieckich ataków. Na Westerplatte jak co roku, mimo wczesnej pory, pojawiły się setki osób.
3: Jako gdańszczanin, jako Polak czuję takie zobowiązanie do tego rodzaju wydarzeń.
4: W zeszłym roku też byliśmy. Udało się przyjechać ze Śląska.
5: Żeby tu być, żeby pokłonić się tym ludziom, którzy tu tak dzielnie walczyli i tak długo.
2: W uroczystościach na Westerplatte w Gdańsku wziął udział prezydent, a także premier i minister obrony. W Wieluniu natomiast obecny był marszałek Sejmu. Prokuratura wszczęła śledztwo pod kątem udziału obcego wywiadu w podpaleniu zakładu produkcji dronów wojskowych w Skarżysku Kamiennej. Pożar wybuchł w nocy z niedzieli na poniedziałek. Służby nie wykluczają aktu dywersji. W ostatnim czasie do pożaru doszło także w Lublinie, gdzie płonęła hala, w której produkowano element do samolotów. Tu również śledczy sprawdzają, czy ogień powstał w wyniku ludzkiej ingerencji. Jest areszt, będzie odwołanie. Obrońca Radosława Piesiewicza zapowiada zaskarżenie decyzji katowickiego sądu, który aresztował szefa PKOL-u na 3 miesiące. Śledczy postawili Piesiewiczowi 2 zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto. Szef PKOL-u nie przyznaje się do winy. Większość tramwajów w Warszawie wróciły na swoje trasy. Zakończyły się bowiem planowane remonty na Moście Poniatowskiego, pętli Winnica i skrzyżowaniu przy kinie Femina. Mieszkańcy Warszawy najbardziej cieszą się z tramwajowego połączenia centrum z Pragą Południe. Remont trwał od końca maja, mówi Witold Urbanowicz, rzecznik tramwajów warszawskich.
6: Roboty wykonawca prowadził do ostatniego momentu. Było tutaj sporo niespodzianek, ale udało się wszystko skończyć tak, żeby tramwaje mogły od dzisiaj ponownie służyć mieszkańcom.
2: Tramwajarze zdążyli, ale nie oznacza to końca remontów, bo w stolicy utrudnienia na kierowców i pasażerów czekają jeszcze jesienią. Nie będą one jednak tak uciążliwe jak dotychczasowe.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport 30 sekund.
8: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Iga Świątek i Hubert Hurkacz w drugiej rundzie US Open. Maja Chwalińska pożegnała się już z nowojorskim turniejem wielkoszlemowym. Rozstawioną ósemką Świątek pokonała Chinkę Shi Wang 6-2, 6-3. Hurkacz wygrał z Bośniakiem Damirem Dżumhurem 6-4, 4-6, 6-1, 6-1, a debiutująca w US Open Chwalińska przegrała z Amerykanką Taylor Townsend 2-6 i 3-6. Siatkarki reprezentacji Polski awansowały do ćwierćfinału Mistrzostw Europy w Stambule. W 1/8 finału pokonały Portugalki 3-0. W ćwierćfinale rywalkami Polek będą Holenderki, które wygrały wczoraj ze Słowenkami 3-2.
7: Złote przeboje w drodze.
9: Przypominam kierowcom, że trwa modernizacja ulicy Działkowej w Legnicy. Drogowcy remontują około 600-metrowy odcinek drogi powiatowej od przejazdu kolejowego aż do skrzyżowania z ulicą Chojnowską. Liczmy się z utrudnieniami w rejonie prowadzonych prac i zachowajmy szczególną ostrożność.
7: Pogoda w Legnicy.
9: Poranek w Legnicy nie będzie najgorszy, jeśli chodzi o warunki pogodowe. Za chmur ma do nas wyglądać słońce, a na termometrach zobaczymy mniej więcej 17 stopni. Warto jednak pamiętać, że temperatura odczuwalna będzie o kilka stopni niższa. Ma na nią wpływ silny wiatr, osiągający prędkość w porywach do 38 km na godzinę. Ogólnie w ciągu dnia opady są mało prawdopodobne.
7: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
1: Dzień dobry! Po 7 pojawią się wspaniałe wakacyjne wspomnienia z zagranicznych dyskontów.
10: Po 7 będzie też dowód na wyższość Mielna nad Malediwami. Tego wow. Musicie posłuchać. Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Gra i budzi nas Bonnie Tyler. 4 po 7.

0: Zabytek to zbytek. Jak ma być fajnie, to musi być shopping. Czyli przed nami teraz wiadomości o tegorocznych trendach minionych, już niestety wakacji. Słuchajcie, muzea mamy w nosie.
1: Blisko 80% turystów wyjeżdżających za granicę nie chce już oglądać zabytków. Wolimy pójść do marketu, sprawdzić, co tam fajnego da się kupić.
0: No, super.
1: Z jednej strony to po prostu ciekawość, no a z drugiej oszczędność, bo generalnie tanio nie jest.
2: Mówiąc krótko, ulubiona zabawa na zagranicznych wakacjach to dyskonteka. Tu Radio Złote Brzegi.
1: Sprytnie to wymyśliłeś.
2: Ładnie, od razu lepiej brzmi, prawda? No a u nas jak zawsze, Złote Przyboje to najlepsze, największe. Invisible Touch, Genesis.

0: Zanim nastało chromanie przestankowe, kiedy jeszcze zastawki żylne działały, kiedy po prostu kończyny dolne były niespokojne, czyli chodziliśmy do dyskoteki, wasi poradni prowadzący. Właśnie się słuchało takich przebojów. CC Catch zagrała w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 19 po 7.
1: I można było poskakać i bioderka nie bolały i kolanka nie ryrały. No jak się pogoda nie zmieniała, to też nie czuliśmy. A teraz pozdrawiamy wszystkie pogodowe przedramiona i łokcie i za chwilę zagramy Narkotyki Liquido. Tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry, bądźcie blisko.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
2: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777-100-100.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. W plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
6: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
0: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: Bo w Media Expert dalej masz.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
12: Uwaga, mali i duzi gracze! Nintendo Switch przedstawia Mario i przyjaciele! Już 5 września w Kuprum Arenie w Lubinie zagraj z nami w najlepsze tytuły ze świata Mario. Czekają konsole, planszówki, turnieje, konkursy z nagrodami i mnóstwo gamingowych wyzwań. Wskakuj do świata Mario i baw się razem z nami. Mario i przyjaciele. Sobota, 5 września, Kuprum Arena w Lubinie. Wstęp bezpłatny.

0: Kto tak pięknie Richie 1 września o poranku? Lionel Richie w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 30 minut po godzinie 7. Witamy w pierwszym programie po wakacjach. Jak luksusowe wakacje to tylko za granicą? No niestety, posłuchajcie tylko, jakie rzeczy dzieją się w ciepłych krajach.
1: Na Malediwach to można sobie zamówić śniadanie w oceanie.
0: Ojojoj.
1: Zastawiony stół i krzesła stoją sobie w cieplutkiej wodzie. No a u nas nad Bałtykiem
2: mają zimne napoje nawet bez lodówki. I kto wygrał? Gramy. Sany, gorący kawałek w naszym, takim klimacie. Bonnie M. Minuta po 7:30.

0: If I could turn back time.
1: Cudowne, absolutnie. To była Cher, która na pytanie, czy gdyby mogła cofnąć czas, to co by chciała zrobić, odpowiedziała ostatnio, że chętnie by wróciła do czasu, kiedy miała tylko 70 lat. A w ogóle to twierdzi, że mężczyzn kocha, ale oni nie są do niczego potrzebni. Dziękujemy z góry. To my, mężczyźni z Radia Złote Przeboje na dzień dobry. Kłaniamy się w pas za 22 minuty 8.
2: Dzień dobry, wam mówimy. We wtorkowy poranek 1 września. Za chwilę zagramy coś z lat 80., coś z 90., bo to się nie zmienia. Nasze ulubione dekady w muzyce będzie Limal, będzie Emmy McDonald. Bądźcie blisko Radia Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce.
2: Nie kochaj mnie.
1: Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Mon. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
13: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
12: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
13: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
14: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
15: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
16: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Złote przeboje w drodze.
17: Skończyły się wakacje. Oznacza to, że na legnickich drogach możemy zauważyć więcej aut niż zwykle. Mamy oczywiście dziś pierwszy dzień szkoły, więc w trakcie dnia samochodów będzie o wiele więcej. Sama pogoda nie przeszkadza kierowcom, a do remontów w naszym mieście wrócę jeszcze za pół godziny.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: horyzoncie.
1: 1 września mamy w kalendarzu. Dzisiaj każdy może dokończyć zdanie szokujące i dość kontrowersyjne. Dobrze, że już po wakacjach, bo 22, 4 czwórki, 3 zera.
2: Dobrze, że już koniec wakacji, bo w końcu teraz ja mogę jechać na swoje wakacje. Ciszy i w spokoju.
3: Dobrze, że to już po wakacjach, bo na plaży nie będzie tych parawanów wstrętnych.
4: A teraz wy, dokończcie to zdanie. Czekamy przy telefonie 22, 4 czwórki i 3 zera. Można też mailowo poradzić. @złoteprzeboje.pl. Za najciekawsze dokończenie zdania dobrze, że już po wakacjach, bo wyślemy wam złotą kawę porannego programu, pierwszą powakacyjną. 22, tak. 4 czwórki i 3 zera.
0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: A teraz uwaga, uwaga. W nowym sezonie mamy nowość. Czyli będziemy wyciągać dla was gigantyczne, naprawdę złote przeboje, ale już lekko zapomniane.
4: No tak, na początek New Order z oryginalnej kasety z roku 1983. Gdyby nam wciągnęło taśmę, to z góry sorki. Posłuchajcie, jak to fajnie brzmi. New Order, Blue Monday w radiu Złote Przeboje.
0: To jest to. Zrób głośniej i śpiewaj z nami.

0: dzisiaj pierwszy dzień szkoły, więc co? Więc dzieci wyciągamy karteczki.
1: Żartujemy.
0: To dopiero jutro. Ale mamy początek roku szkolnego. Będzie coś nowego?
2: Uczniów czeka sporo zmian i o tych najważniejszych opowiem już za chwilę w wiadomościach o 8:00. Posłuchajcie.
3: Radio Złote Przeboje. Słuchasz radia Złote Przeboje.

0: moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroën C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy

0: likwidacji kopalni Wujek. Polskie siatkarki awansowały do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Dziś początek roku szkolnego. Uczniów czeka sporo zmian. Chodzi nie tylko o obowiązkowe lekcje z edukacji zdrowotnej czy zmiany w podstawie programowej. To też zakaz korzystania z telefonów. Dotyczy on uczniów szkół podstawowych, choć nie wszystkich, tłumaczy Iwona Muszyńska z Urzędu Miasta w Toruniu.
1: Jeżeli dzieci mają zdrowotne problemy typu cukrzyca, gdzie muszą mieć kontakt właśnie czy z rodzicem, czy z telefonem, czy z zegarkiem elektronicznym, to trzeba jakby na to pozwolić. Dyrektorzy o tym wiedzą, także poradzą sobie z tym wyzwaniem.
0: Zakaz obejmuje nie tylko telefony, ale też smartwatche. W podstawówkach jest on obowiązkowy, a szkoły ponadpodstawowe same decydują, czy i w jakim stopniu ograniczą korzystanie z urządzeń. W przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego kilka tysięcy nauczycieli z całej Polski manifestowało wczoraj przed kancelarią premiera. Domagają się powiązania ich pensji ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Protest zorganizował Związek Nauczycielstwa Polskiego. Protest także na Śląsku. Trwa w likwidowanej od kwietnia kopalni Wujek. Górnicy nie zgadzają się z formą likwidacji zakładu. Grzegorz Kozioł.
2: Na dole przebywa kilkanaście osób. To obecnie pracownicy dziennej zmiany, którzy zastąpili swoich kolegów z nocnej zmiany. Górnicy pod ziemią powstrzymują się od pracy. Związkowcy z sierpnia 80 wyjaśniają, że powodem protestu jest zagrożenie, że w proces likwidacji kopalni mogą zostać zaangażowane firmy zewnętrzne. Bronią PO dyrektora zakładu, który ich zdaniem sprzyjał likwidacji prowadzonej własnymi siłami i którego planuje zwolnić zarząd spółki. Zdaniem zarządu PGG strajk jest nielegalny, natomiast pracodawca zamierza dążyć do tego, by porozumieć się z załogą.
3: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
0: Iga Świątek jest już w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open w Nowym Jorku. Wygrała z Chinką Xie Yuang 6-2, 6-3. Awans wywalczył też Hubert Hurkacz. Nie udało się Mai Chwalińskiej. Z kolei polskie siatkarki awansowały do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. W 1/8 finału Polki pokonały Portugalki 3-0. Ale nie wszystko w tym meczu im się udawało, przyznała po spotkaniu środkowa Maja Koput.
4: Uważam, że mimo, że wygrałyśmy 3-0, to Portugalia nam się postawiła, ale myślę, że trochę też pozwoliłyśmy im na rozkręcenie się. Najważniejsze, że z tego trzeciego seta wyszliśmy zwycięsko, bo zaczynało się robić gorąco.
0: W ćwierćfinale rywalkami Polek będą Holenderki, ten mecz w najbliższy czwartek.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
5: W Legnicy nadal trwają prace na ulicy Poznańskiej. Remont miał zakończyć się w lipcu, jednak drogowcy nadal pracują w rejonie wiaduktu. Na szczęście kierowcy nie muszą korzystać z objazdów. Ruch odbywa się w obu kierunkach. To dobra informacja, zwłaszcza, że dziś mamy pierwszy dzień szkoły i ruch będzie większy.

0: Pogoda w Legnicy.
1: Poranek w Legnicy będzie dosyć słoneczny. Według synoptyków więcej chmur w naszym regionie pojawi się dopiero w drugiej połowie dnia. Nie spodziewajmy się jednak wysokich temperatur. Na chwilę obecną termometry wskazują 14, maksymalnie 15 stopni. Ponadto mogą nam towarzyszyć mocne podmuchy wiatru. O tym nie zapominajmy. Ciśnienie cały czas jest w normie.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry. Po ósmej z okazji pierwszego dzwonka ustalimy, który to przedmiot w szkole jest najlepszy i że na pewno nie jest to matma.
3: Nie, na pewno nie jest to matma. Po ósmej też wyślemy naszą złotą kawę porannego programu komuś, kto wziął udział w powakacyjnym cyklu porannym. Mamy temat. Dzwońcie, to jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. 4 po 8 gramy Rickiego Martina. Yep!

0: pierwszy dzwonek. Tak, to nie jest tu ulubiony dźwięk większości uczniów. Nie. Którzy dzisiaj przystrojeni w białe bluzki i koszule ruszyli do tego kieratu. Tak. Ale proszę państwa, każdy z nas miał w szkole jakiś ulubiony przedmiot. No jak nie, jak tak. Posłuchajcie sami.
1: Macie może jakiś swój ulubiony przedmiot?
2: Moim ulubionym przedmiotem była geografia zawsze. To był jedyny przedmiot, z którego byłam naprawdę dobra.
3: Zdecydowanie.
4: Ulubiony przedmiot? Informatyka.
5: Matematyka.
6: Polski.
7: Matematyka.
8: A ja mam ulubioną piłkę nożną.
9: A ja geografię.
10: Nasz wydawca kiwa, że też miał swój ulubiony przedmiot w szkole, którym chce się podzielić. I co to było?
11: Kanapka.
10: Dziękujemy za uwagę. O ulubione przedmioty pytała nasza poranna reporterka Zuzanna Pawłowska. A teraz gramy coś idealnego na nowy sezon szkolny, nowy sezon radiowy. Shakin' Stevens będzie śpiewał w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, we wtorkowy poranek, na zegarach 12 po 8.

0: Ponieważ dzisiaj pierwszy dzień roku szkolnego, to informujemy, że język angielski i matematyka to dwa ulubione przedmioty niejakiego Johna Marsha, czyli lidera zespołu The Below, który nam grał. Otóż pan lider wystąpił kiedyś w kultowym brytyjskim teleturnieju słowno-matematycznym i wygrał 8 odcinków z rzędu, proszę państwa. Czego i wam życzymy. 19 minut po 8.
1: Szacunek, a za chwilę ulicą pójdziemy wzdłuż, kupimy gazetę, zabierzemy ze sobą psa, usiądziemy na ławce, wsuniemy kanapeczkę. Już się pewnie domyślacie, że zagramy scenariusz dla moich sąsiadów Mysłowic w Radiu Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: złote przeboje.
1: Autopromocja.
0: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Teraz w Biedronce przedstawiamy Festiwal Nabiału. Pełen ulubionych smaków i wyjątkowych okazji. Tak, produkty nabiałowe w Biedronce teraz w festiwalowych cenach. We wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% 1 litr. Mlekowita Łączka lub Łowickie. Złoty 79 zł za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Oraz wszystkie skyry 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.

0: temat. Dzwońcie.
1: Nie uwierzycie, 1 września w kalendarzu i dzisiaj każdy mógł przewrotnie dokończyć zdanie: dobrze, że już po wakacjach. No i dzwoniliście i pisaliście.
2: Dobrze, że już po wakacjach, bo ktoś musi zacząć odliczać do świąt, napisała na poranek małpa złoteprzeboje.pl nasza słuchaczka Magda.
1: Tak, to jeszcze posłuchajmy głosów telefonicznych.
3: Dobrze, że już po wakacjach, bo idę na urlop.
4: Ja się cieszę, że już po wakacjach, bo u nas nad morzem przynajmniej korki się skończą.
5: Dobrze, że już koniec wakacji, bo wreszcie naszymi pociechami zajmą się wypoczęci nauczyciele.
1: Tak, tak, tak. A złotą kawę porannego programu wysyłamy Magdzie, która do nas mailowała, gdyż no ktoś musi zacząć odliczać do świąt, nie ma wyjścia. Tak, a jutro wrócimy do szkoły z lat 90. i poszukamy tam rzeczy, które były wtedy, a dzisiaj byłby to szok.

0: wakacje się skończyły, przyszło wiele nowych zmian, nowości w nowym sezonie radiowym, ale jedno się nie zmieniło. Każdy poranek budzimy największymi przebojami z lat 80. i 90. Zespół Madness Our House w radiu Złote Przeboje nam zagrał za 22:09.
1: Gdyż kochamy te największe złote przeboje. No i proszę Państwa, 89. rok, Artur Gadowski, Ona jest ze snu. Ojej, wszystkie dziewczyny wtedy chciały, żeby nucić im te piosenki, a najlepiej, żeby osobiście zrobił to Artur Gadowski. No to będziemy wspominali za kilka chwil te piękne czasy.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Tylko teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do...

0: chcemy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
0: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz. Tylko 99 groszy za 1 kg. Aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet. Opakowanie 16 rolek. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Reklama.
14: Złote przeboje w drodze.
15: Prace drogowe w Legnicy nie ustępują. Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami w wielu częściach miasta. Remontowana jest m.in. ulica Działkowa. Trwa też remont ulicy Zesłańców Sybiru, realizowany w ramach legnickiego programu drogowego. Także na Poznańskiej powinniśmy być czujni.
14: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Bocian, patrz, Bocian, jesteśmy uratowani, Bociana widzę, Bocian.
1: Ale ja nie widzę, gdzie ten Bocian?
2: No właśnie, no to teraz co wrażliwszych słuchaczy, zwłaszcza miłośników przyrody oraz tanich pożyczek, prosimy, żeby zakryli uszy.
3: No tak, to przerażająca wiadomość, słuchajcie. W Ugandzie złapano i zjedzono około 3000 bocianów.
1: Mówiliśmy, nie słuchajcie.
3: Naprawdę. Głównie tych, które przyleciały z Węgier, Czech, no i z Polski.
1: No i już wiemy, dlaczego w Polsce spada liczba urodzeń. A teraz zaśpiewa artystka z kraju, w którym kończy się, słuchajcie, powoli zima, idzie wiosna, niebywałe, czyli z Australii. Kylie Minogue w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry już teraz za 11.09.

0: żeby fajnie gramy od samego rana w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, Jamiroquai. Gdyby JK z Jamiroquai zobaczył ceny na polskim instrybutorze paliwowym, to by mu się normalnie kapelusz skulkował.
1: Mamy koniec wakacji, no i koniec tańszego paliwa. 1 września witamy nie tylko nowy rok szkolny,
0: no,
1: ale też podwyżki na stacjach. I o tym już za chwilę w wiadomościach o 9:00.

0: autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
2: Miłość, smak życia. Gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita oglądaj od poniedziałku do środy o 20:30 w TVP1 i w TVP VOD.
6: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
7: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777-100-100.
8: Kaufland jest fresh.
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
0: fresh. Reklama.
10: 1 września, wtorek, dzisiaj w kalendarzu na zegarach 9:00. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
11: Na stacjach paliw drożej, bo ceny już bez rządowego parasola. Blik blokuje nielegalny hazard. Nowe zasady od dziś. Więcej mięsa, jajek i cukru, mniej alkoholu. Na koniec o tym, co jedzą i piją Polacy.

0: Dziś na jednej ze stacji w Warszawie za litr 95 zapłacimy 7,64 zł, a za diesla 8,40 zł. Niezapowiedziane kontrole autobusów szkolnych. Dziś rusza akcja Inspekcji Transportu Drogowego Bezpieczna Droga do Szkoły. W zeszłym roku we wrześniu inspektorzy sprawdzili 2000 pojazdów, które dowoziły uczniów do szkół. Większość pojazdów była sprawna. W tym roku kontrole będą wzmożone, zapowiada wiceszef ITD Marek Konkolewski.
1: Te gimbusy będą kontrolowane z tak zwanego lotu ptaka, a więc niespodziewanie będziemy przyjeżdżać pod szkołę, pod miejsce wyjazdu tych gimbusów i będziemy dokonywać tych kontroli.
0: Inspekcja kontrolowała także autokary przewożące dzieci na wakacyjny wypoczynek. W tym sezonie sprawdzono około 3000 pojazdów. Od dziś BLIK blokuje transakcje związane z nielegalnym hazardem. Rozwiązanie ma być stosowane zarówno wobec krajowych, jak i zagranicznych transakcji, a dotyczy domen wpisanych przez Ministerstwo Finansów do rejestru serwisów hazardowych, działających niezgodnie z polskim prawem. Polacy jedzą coraz więcej mięsa. W ciągu roku spożycie wzrosło o niemal 6 kg. Według Głównego Urzędu Statystycznego to najwyższy poziom od 16 lat. Częściej także sięgamy po jajka, cukier, owoce i produkty zbożowe. Polacy piją natomiast mniej alkoholu. Największy spadek jest w przypadku piwa. W ciągu roku o 4 litry.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Iga Świątek pokonała Chinkę Shiyu Wanga, Hubert Hurkacz, Bośniaka Damira Dżumhura i oboje awansowali do drugiej rundy wielkoszemowego US Open. Sztuka ta nie udała się Mai Chwalińskiej, która przegrała z Amerykanką Taylor Townsend. Dziś jeszcze o drugą rundę powalczą obie Magdy. Fręch zagra z Amerykanką Iwą Jowicz, a Linet z brytyjską kwalifikantką Franceską Jones. Trzy pary z udziałem drużyn z ekstraklasy wzbudzają największe zainteresowanie spośród 26 meczów pierwszej rundy piłkarskiego Pucharu Polski, która rozpocznie się dziś i potrwa do czwartku. Najciekawiej zapowiadają się mecze Widzewa Łódź z Koroną Kielce, Motoru Lublin z Legią Warszawa i Śląska Wrocław z Pogonią Szczecin.
2: Pogoda.
0: Trochę się ochłodziło. Najcieplej będzie dzisiaj w Rzeszowie 24 stopnie, w Krakowie 23, w Warszawie 21, a w Gdańsku i w Poznaniu 20. Będzie się chmurzyć i popada deszcz, głównie w północnej i wschodniej części kraju.
2: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
4: Dzień dobry, może i pierwszy dzwonek już za nami, ale wakacyjny nastrój i wakacyjna energia nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa.
5: Oj nie, no na przykład nasza radiowa koleżanka Beata Kozidrak planuje koncert na zakończenie lata i już po 9:00 za niecałe pół godziny dowiecie się, jak w Radiu Złote Przeboje zdobyć zaproszenie na ten koncert, no i przedłużyć sobie wakacje, po prostu. No to polecamy się, bądźcie z nami, 4 po 9:00 gramy Kim Wilde, You Came.

0: tata tej pani dorabiał na dworcu autobusowym, na którym spotykał regularnie Tinę Turner i Jamesa Browna. Opowiadał o tych spotkaniach małej Lucrecji, która wymyśliła sobie, że też tak chce, a jak wiadomo, chcieć to móc. No i Lucrecia McNeil ze swoim hitem wystąpiła w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: A w związku z tym, że po wakacjach zostały nam jedynie długi i nierówna opalenizna, to przynajmniej w nazwisku artysty niech będzie czuć wspomnienie szumu fal, ocean, Billy Ocean, tak się nazywa ten pan i śpiewa już teraz dla nas w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 11 po 9.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

0: Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry. Patrycja Kosiarkiewicz śpiewa piosenkę pod tytułem Radosny. Kto radosny, ten radosny 1 września. Może i słuchajcie, i wakacje się skończyły, ale na otarcie łez mamy dla was wspaniałą wiadomość. Mamy dla was podwójne zaproszenia na koncert naszej radiowej koleżanki.
1: Tu Beata Kozidrak. Zapraszam na największe przeboje lat 80. i 90. do Radia Złote Przeboje.
2: 18 września w Pałacu Zamojskich w Kozłówce, czyli niedaleko Lublina, będzie się absolutnie wyjątkowy koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata, tak się nazywa. A Radio Złote Przeboje ma dla was podwójne zaproszenie właśnie na ten fenomenalny koncert.
0: I żeby je zdobyć, zapraszamy na złoteprzeboje.pl. Tam napiszcie, jaki jest twój wymarzony sposób na pożegnanie lata, a my nagrodzimy te najciekawsze odpowiedzi.
2: Pierwsze złote bilety na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce do wygrania już dzisiaj po 18. No bądźcie z nami, jak już skończycie pracę, wsiądziecie do samochodu albo wrócicie do domu, odpalcie Radio Złote Przeboje. Niech będzie dobrze i przyjemnie. 1 września, nowy radiowy sezon i ciągle genialne Złote Przeboje. Tina Turner.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu podpowiemy, jak z uśmiechem powitać jesień.
1: Sprawdzimy, co zrobić, by powrót do pracy i szkoły nie kojarzył się z przygnębieniem.
0: I doradzimy, jak radzić sobie ze smutkiem po zakończonym urlopie.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe.

0: zmienia.
1: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Teraz supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: Back to school w MediaMarkt. Zyskaj 5, 10, a nawet 15% zniżki przy zakupie minimum dwóch różnych produktów w My MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: W Polsce jest ponad 8 tysięcy lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19 tylko w Pulsie.
7: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
11: Uwaga, mali i duzi gracze! Nintendo Switch przedstawia Mario i Przyjaciele. Już 5 września w Kuprum Arenie w Lubinie zagraj z nami w najlepsze tytuły ze świata Mario. Czekają konsole, planszówki, turnieje, konkursy z nagrodami i mnóstwo gamingowych wyzwań. Wskakuj do świata Mario i baw się razem z nami. Mario i Przyjaciele. Sobota, 5 września, Kuprum Arena w Lubinie. Wstęp bezpłatny.
12: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
13: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33, RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
14: Reklama.

0: tak razem być ze sobą. To na przykład budzik i sen, to na przykład szkoła i uczniowie. No trudno tak, no ale no. Trudno, stało się. 1 września mamy w kalendarzu, a w radiu Złote Przeboje nowy radiowy sezon i nowa cudowna energia specjalnie dla was. Pierwszy ten nowy poranek obudzony, postawiony na nogi. Za co bardzo, ale to bardzo wam dziękujemy.
1: Tak, i co niektórzy pytali od rana, gdzie się podziała Słoneczna Brygada. Otóż Słoneczna Brygada jest obecnie przykryta plandeką i schowana pod wiatę. Wróci w czerwcu, a to był pierwszy po wakacjach poranny program w składzie Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, Tomek Dorkiewicz.
2: Dziękujemy.
1: A już teraz w zupełnie nowym programie Gosia Kościelia.
2: Która chce od razu powiedzieć szczęśliwego nowego roku szkolnego. Wiem, dzieci kochają wrzesień, my też. I zapraszam na nasze wspólne pierwszowrześniowe przedpołudnie.

0: już za 3 minuty będzie godzina 10, a o 10 w radiu Złote Przeboje. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy, no i prognoza pogody. Zostańcie z nami.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Marian, o czym myślisz?
1: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
0: O mega okazjach w Media Expert.
1: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
4: Reklama. Zbliża się godzina 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości radia Złote Przeboje.
5: Wiadomości z Legnicy.
6: Kamil Bekier. 3 auta w ogniu, uszkodzony budynek i straty przekraczające 300 tysięcy złotych. W Legnicy policjanci zatrzymali 4 osoby podejrzane o podpalenie. Wśród nich jest mężczyzna, który miał zlecić akcję. W sprawie będziemy się jeszcze przyglądać. Miał być karpacz, miała być kryjówka, ale plan szybko się posypał. Legnicy policjanci namierzyli i zatrzymali 44-latka podejrzanego o uwięzienie pasierba, przemoc i groźby, mówi nadkomisarz Jagoda Ekiert.
7: Z ustaleń policjantów wynika, że 44-latek kilka dni temu miał podstępem wywabić swojego pasierba z mieszkania, a następnie

0: Robota nie zając.
1: Tak się zastanawiam, co ciekawego robicie w pracy teraz przy Radiu Złote Przeboje. Ci, którzy byli z nami wiosną, wiedzą, że Robota nie zając właśnie teraz powraca. Połączmy się. Niech nas będzie mnóstwo. Dajcie znak, a wszyscy się przekonamy, jak różne ciekawe rzeczy robimy w pracy w tym samym czasie, w różnych miejscach w Polsce, a łączy nas to, że lubimy i słuchamy tej samej muzyki. 22 44 30. Imię, miasto i co ciekawego robicie w pracy, słuchając teraz Radia Złote Przeboje. To może ja zacznę, taki przykład. Gosia, jestem w Warszawie, miksuję piosenki siedząc przy konsolecie radiowej, mówię do słuchaczy i czuwam nad programem. Takie rzeczy ciekawe robię w pracy. Wiem, że wszyscy jesteśmy w pracy, ale pamiętajcie, robota nie zając, więc dzwońcie za najciekawszą wypowiedź. Oddam dzisiaj po 12:00 dzbanek filtrujący z logo Radia Złote Przeboje, idealny do pracy. 22 44 30. Imię, miasto i co ciekawego robicie w pracy, słuchając Radia Złote Przeboje.
0: Robota nie zając.

0: Reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta pianek, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.

chciała udusić męża. Właśnie nagrała piosenkę Because You Loved Me i ścieżkę dźwiękową do filmu Piękna i Bestia. To była wielka, ogromna praca i chciała sobie zrobić przerwę. Tak opowiadała po latach Celine Dion, kiedy kompozytorzy My Heart Will Go On przyszłego tematu muzycznego z filmu Titanic przedstawili jej demo. A jej się ta piosenka bardzo nie spodobała. Natomiast mąż Celine obiecał im, że Celine nagra jednak demo. Powoli, powoli jednak przekonał żonę, iż nagranie tej piosenki będzie dla niej bardzo dobre i to ona stanie się jej największym przebojem w karierze. Nagranie demo zrobione przez Celine trafiło do kompozytora, który podobno całymi tygodniami nosił je przy sobie, czekając na dobry humor reżysera Titanica Jamesa Camerona, bo pamiętał o tym, że reżyser w ogóle nie chciał mieć żadnej piosenki w swoim filmie, chciał mieć tylko muzykę instrumentalną, żadnej wokalistki, żadnych popowych ceregieli. Posłuchajmy tego jeszcze raz w Radiu Złote Przeboje.

0: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
1: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
2: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
3: Castorama.
0: Teoria
3: i praktyka.
0: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
3: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
4: O, to już zatrudniam.
5: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Robota nie zając.
1: Najwięcej Polaków słucha radia w samochodzie, ponad 11 milionów z nas. W domu radio towarzyszy 9 milionom osób codziennie, a podczas pobytu w pracy, a to nas najbardziej interesuje, radio słucha niemal 4 miliony Polaków. To właśnie my. A ponieważ robota nie zając, to mówicie, co ciekawego robicie w pracy teraz przy Radiu Złote Przeboje, a różne ciekawe rzeczy robimy w pracy w tym samym czasie w różnych miejscach w Polsce, a łączy nas muzyka lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje. 2244430, dzwonicie.
2: Karol z Dąbrowy, właśnie zjadłem 0,5 kg malin oraz gruszka.
3: Asia, dzwonię z Zgierza. Co ja ciekawego robię w pracy, ha? Próbuję nie zwariować i nie rzucić roboty, bo zostałam sama ze 150 klientami do obsłużenia.
4: Ania z Warszawy. Piszę maile w rytm Pitu Modern Talking, przez co raporty stają się taneczną energią.
5: Ja pracuję na cegielni i jak załadujemy samochód, to się kładę i leżę na cegle.
1: To kuszące leżeć w pracy na cegle. Mocno pozdrawiamy. Za najciekawszą wypowiedź oddam dziś po 12 dzbanek filtrujący z logo Radio Złote Przeboje. Idealny do pracy. 2244430. Niezmiennie ten sam numer. Imię, miasto i co ciekawego robicie w pracy słuchając Radia Złote Przeboje.
0: Robota nie zając.

Radio Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90. Chciałoby się powiedzieć, że gramy na to jak na lato, ale nie, bo już mamy wrzesień i gramy na to jak na jesień. Za 4 minuty 11:00 i wiadomości.

0: Autopromocja.
1: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
4: I do dziś są kochane.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
1: Nietestowane na zwierzętach. Testowane na listach przebojów.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
6: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
8: Nowy sezon Top Model już jutro o 21.30 w TVN.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
10: No.
11: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
0: Reklama.
1: Wiadomości z Legnicy.
14: Kamil Bekier. Ponad 12 milionów złotych na inwestycje w Legnicę. Miejscy radni zmienili budżet miasta. Najwięcej, bo ponad 11 milionów trafi na remonty dróg, w tym przebudowę ulicy Iwaszkiewicza. Ponadto pieniądze pójdą m.in. na remont hali sportowej przy Sejmowej. W Legnicy uczczono też rocznicę powstania Solidarności. Przedstawiciele regionu Zagłębie Miedziowe oraz starostwa powiatowego złożyli kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II. Oddali w ten sposób hołd twórcom oraz działaczom Solidarności. Na koniec sport. Trzecia wygrana z rzędu i fotel lidera dla Miedzi Legnica. Legniczanie pokonali Wartę Poznań 2-1 w 6. kolejce pierwszej ligi. 3 punkty cieszą, mówił na pomeczowej konferencji trener Janusz Niedźwiedź.
15: Oczywiście cieszymy się. Myślę, że dobre, żywe, intensywne spotkanie z obu stron. W drugiej połowie już skorygowaliśmy kilka rzeczy i myślę, że już większa kontrola tego meczu i myślę, że kibice wyszli zadowoleni.
14: Legniczanie wrócą na boisko już jutro w meczu Pucharu Polski z Chrobrym Głogów.
1: Radio Złote Przeboje.
16: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
1: Pogoda w Legnicy.
14: Wakacje się skończyły, pogoda w naszym regionie też jest mało wakacyjna. Obecnie termometry w Legnicy wskazują nie więcej niż 20 stopni, a słońce wygląda tylko zza chmur. Po południu będzie jeszcze więcej chmur, warto o tym pamiętać, natomiast synoptycy nie przewidują na szczęście opadów deszczu. Poprzeszkadza nam jednak wiatr. Teraz osiąga prędkość w porywach do 40.

I rozmawiamy sobie dzisiaj w naszej serii Robota nie zając o tym, co ciekawego robicie słuchając Radia Złote Przeboje właśnie teraz w pracy. Podajcie proszę swoje imię, to gdzie jesteście i co ciekawego robicie. 22 44 30 i za najciekawszą odpowiedź na deser oddam komuś dzbanek filtrujący Radia Złote Przeboje po 12. A teraz kombi.

10 minut po godzinie 11, a w Radiu Złote Przeboje Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. Tak, to był znienawidzony pan od WF-u, który zwał się Leonard Skynyrd. Chłopcy, później już młodzi mężczyźni, którzy założyli zespół, postanowili właśnie od jego imienia i nazwiska nadać nazwę swojemu zespołowi. Lynyrd Skynyrd, tak troszkę zniekształcony, ale wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Po latach zresztą bardzo się ze swoim byłym panem od WF-u zaprzyjaźnili, bywali u siebie często gośćmi, a teraz w Radiu Złote Przeboje Sweet Home Alabama. Bardzo dobrze się przy tym utworze prowadzi samochód.

0: Robota nie zając.
1: Mamy pierwszy dzień września, większość z nas w pracy, a w tej pracy waszej Radio Złote Przeboje. U mnie też słychać Radio Złote Przeboje. Dzwonicie, bo robota nie zając, żeby dać znać, że jesteśmy razem i że robicie bardzo różne ciekawe rzeczy, właśnie słuchając Radia Złote Przeboje.
2: Sławomir, słuchając Radia Złote Przeboje, trzymam się kierownicy i przejeżdżam niezliczone kilometry norweskich dróg.
3: Ja przy waszym radiu tańczę przy skanerze.
4: Joanna, ja w pracy pracuję!
1: Wow! Tańczę przy skanerze, to mi się podoba. Dobrej i szerokiej drogi życzę też tobie, który trzymasz się kółka kierownicy. No a to, że Joanna pracuje w pracy, uważam za rzecz niezwykle oryginalną. I pochwalam takie postępowanie. Ściskam was mocno i oczywiście cały czas jeszcze możecie zadzwonić, bo robota nie zając, i powiedzieć, co ciekawego robicie właśnie w pracy, gdzie jesteście, jak macie na imię, słuchając Radia Złote Przeboje. 22 44 30, jest 11:29, a po 12:00 komuś z was oddam, żeby ten dzień był jeszcze piękniejszy, za najciekawszą wypowiedź dzbanek filtrujący Radia Złote Przeboje. 22 44 30.
0: Robota nie zając.

0: Autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce.
2: Nie kochaj mnie.
1: Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Son & Mar 3 plus 1 za grosz.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Uwaga, mali i duzi gracze! Nintendo Switch przedstawia Mario i Przyjaciele! Już 5 września w Kuprum Arenie w Lubinie zagraj z nami w najlepsze tytuły ze świata Mario. Czekają konsole, planszówki, turnieje, konkursy z nagrodami i mnóstwo gamingowych wyzwań. Skakuj do świata Mario i baw się razem z nami! Mario i Przyjaciele! Sobota, 5 września, Kuprum Arena w Lubinie. Wstęp bezpłatny!
10: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
11: Desnoran?
10: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
11: Naprawdę?
10: Już mam chrapkę na Desnoran.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jak?
11: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
13: Po Desnoranie znika chrapanie.
12: Aflofarm.

0: Czas na nowe AGD? Tylko teraz. W Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
4: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777 100 100.

Dlaczego nikogo nie ma na ulicach? Bo wszyscy siedzą w kasynach. Tak, to właśnie wygląda na teledysku do wielkiego przeboju Shania i Twain, Kaching. Tekst piosenki niesie bowiem ze sobą bardzo ważne przesłanie, które jest prześmiewczą krytyką ślepego konsumpcjonizmu. Samą kompozycję otwierają, jak wiemy, dźwięki wydawane przez kasę fiskalną, takie kaching, no i od razu przywodzi to na myśl gotówkę. Paradoks oczywiście polega na tym, moim zdaniem, że krytyka chęci zarabiania zamknięta w przeboju przyniosła piosenkarce wielkie zyski. Ale nie czepiajmy się szczegółów. Radio Złote Przeboje, Shania Twain.

0: Train to Nowhere, pociąg donikąd z roku 89 wyjechał. No i teraz właściwie to dojeżdżamy do południa wtorkowego. Za 3 minuty będzie 12 i najważniejsze wiadomości z naszego miasta.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Wszystkie jaja z chowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz? Uczucie pełności.
1: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
1: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Trawisto.
3: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: Zbliża się południe, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
8: Wiadomości z Legnicy.
9: Kamil Bekier. Będzie wygodniej przy Urzędzie Miasta w Legnicy. Miasto szuka wykonawcy, który przebuduje teren przy ulicy Świętego Piotra. Powstaną nowe miejsca parkingowe i chodnik. Pojawią się też stojaki na rowery, kosze oraz nowe oznakowanie. Pozostajemy przy inwestycjach. Mieszkańcy dolnośląskich wsi znów będą mieli wpływ na lokalne wydatki. 113 gmin przeznaczy w przyszłym roku na Fundusz Sołecki prawie 80 milionów złotych. To pieniądze m.in. na małe inwestycje oraz projekty wskazane przez mieszkańców. Na koniec zmieniamy temat. Polskie dzieci jedzą za dużo i za słodko, przestrzegają lekarze oraz dietetycy na początku roku szkolnego, mówi psychodietetyczka Aleksandra Gąbka.
10: Może się okazać, że razem z przekąskami słodkimi w sklepiku, to rzeczywiście tych posiłków się zrobi nagle 8-10, a to jest po prostu za dużo dla każdego.
9: Dodajmy, że od nowego roku szkolnego obowiązują nowe zasady żywienia w szkołach. Będzie więcej warzyw, produktów roślinnych zamiast mięsa, a w sklepikach produkty będą mieć ograniczone ilości cukru.
8: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Legnicy.
9: W Legnicy robi się coraz cieplej. Obecnie termometry wskazują mniej więcej 20 stopni, a po południu temperatura wzrośnie do 24 stopni, tak twierdzą synoptycy. Z biegiem czasu wiatr raczej się nie zmieni. Nadal musimy się liczyć z mocniejszymi podmuchami. Ciśnienie pozostaje w normie, deszcz jest mało prawdopodobny. Parasole raczej nie będą nam potrzebne.
8: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
7: Wtorek, 1 września i wchodzimy sobie spokojnie we wtorkowe popołudnie z największymi przebojami lat 80. i 90. z Radiem Złote Przeboje i z Wami.

u nas kochani, u siebie ignorowani. Tak było. Trzeci album grupy Classics Nouveau Secret przeszedł w Wielkiej Brytanii absolutnie bez echa i nie trafił na listę przebojów w ogóle, a w tym czasie w Polsce krążek Classics Nouveau rozszedł się natychmiast w nakładzie 100 tysięcy egzemplarzy. W erze lat 80., kiedy w muzyce New Romantic dominowały natapirowane, farbowane, tlenione grzywy, no i oczywiście trwała, lider zespołu Salsolo co miał na głowie? Absolutnie nic. Dosłownie. Łysy był, wyglądał przez to bardzo futurystycznie, ekstrawagancko i bardzo go kochaliśmy. Oczywiście nie tylko za to. Ten głos. Radio Złote Przeboje, Natalia Kukulska teraz będzie w biegu 10 minut po 12.

0: autopromocja.
1: Poranna pobudka może być przyjemna. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Zapewniamy uśmiech i zastrzyk energii.
3: Powiemy o wszystkim, o czym musisz wiedzieć.
2: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.

0: Robota nie zając.
1: Tak, tak. Dzisiaj dzwoniliście. Wiele było tych telefonów, żeby powiedzieć, co ciekawego robicie, słuchając Radia Złote Przeboje w pracy. Gdzie jesteście? Co robicie? Zadzwonił między innymi Tomasz. Gdzie jesteś, Tomku? Poczekaj, muszę się to z tobą połączyć. Gdzie jesteś, Tomku?
2: To jest kopalnia kamienia wapiennego i jestem akurat na poziomie 320 nad poziomem morza. Są roboty ściałowe, to trzeba później zramować. To zwisy takie, które są, to trzeba jechać po krawędzi tam 3 metry od ściany i ramuje się, żeby to na dół spadało. Widoki mam na całą okolicę, także widzę cały zakład, całe tutaj osiedle, te wsie okoliczne, które są tutaj obok naszego zakładu. Moja koparka to jest pomarańczowa.
1: W tym czasie słuchasz sobie spokojnie przebojów lat 80. i 90.
2: Oczywiście, jestem fanem radia Złote Przeboje, słucham, kocham swoją pracę.
1: Czasami schodzisz na dół, żeby się napić jakiejś herbaty?
2: No nie ukrywam, że na kopalni u nas jest woda z dużą zawartością kamienia, także taki dzbanek z filtrem na pewno pomoże, żeby się kamienie odkładały w nerkach.
1: No widzisz, i teraz to już całkowicie mnie przekonałeś. Ściskam cię mocno, nie przeszkadzam już w pracy, ale cieszę się, że tam, na wysokościach, w pomarańczowej koparce, jedzie Tomek, który słucha Radia Złote Przeboje. Pozdrawiam i ściskam.
2: Również pozdrawiam całe radio. Pozdrawiam i ściskam.
1: I tak to było. I kochani, jutro znowu będzie.
0: Robota nie zając.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta pianek, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
1: Desnoran?
0: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
1: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Jak?
1: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
3: Po Desnoranie znika chrapanie.
2: Aflofarm.
4: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopplatce. Zapraszam, Ania Powierza.
5: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie, sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
8: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
9: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
10: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wydział Skłogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2%, UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, złoty 55. Stara cena 3,30, teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Reklama.

Nie mów za dużo, szary człowieku. Wszyscy wielbiciele zespołu Manam, wszyscy wielbiciele Kory wiedzą, że to początek i te pierwsze wyjątkowe słowa wielkiego przeboju z 81 roku, szare miraże. Dynamiczna bardzo opowieść o pozorach, o tłamszeniu indywidualności, o szarości ówczesnej rzeczywistości, dużo tego ści w PRL-u, ale tak było, jeśli ktoś pamięta, jak w 81 roku się żyło. W tym wszystkim niesamowicie kolorowa Kora. Szare miraże, Radio Złote Przeboje.

0: Za 4 minuty będzie godzina 13 i najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata. Potem jeszcze sprawdzimy sobie prognozę pogody na popołudnie. Zostańcie z Radiem Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do środy brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Mamy go!
10: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
11: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
12: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar. 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar. 3 plus 1 za grosz.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Już prawie 13:00, zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
15: Tragiczny wypadek na autostradzie A1. 4 osoby zginęły. ZUS ruszył z wypłatą 14 emerytur. Zaczął się rok szkolny, a niektórzy już czekają na wolne, którego w tym roku będzie rekordowo dużo. Droga Werdecka, dzień dobry. 4 osoby zginęły, 4 w ciężkim stanie zostały przetransportowane do szpitala po wypadku na autostradzie A1 na wysokości Mykanowa na Śląsku. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący ciężarówką uderzył w pojazd obsługi autostrady. Kierowca tego pierwszego auta był trzeźwy. Autostrada A1 w stronę Gliwic jest całkowicie zablokowana. Policjanci kierują na objazdy. Tymczasem policja podsumowała tegoroczne wakacje na drogach. W tym czasie doszło do 293 śmiertelnych wypadków. Zginęło w nich 312 osób. Oznacza to, że choć samych śmiertelnych wypadków było o 22 mniej niż w zeszłym roku, to ofiar było o 65 więcej. W sumie w te wakacje doszło do blisko 4700 wypadków, w których rannych zostało ponad 5,5 tysiąca osób. To mniej niż w zeszłe wakacje. Prokuratura Okręgowa w Lublinie wszczęła śledztwo w sprawie pożaru hali przy ulicy Kasprowicza w Lublinie. Ogień pojawił się w niedzielę w zakładzie produkującym elementy do budowy obiektów latających i doprowadził do zniszczeń na około 5 milionów euro. Śledczy na razie nie wykluczają żadnego ze scenariuszy, w tym m.in. tego, że mogło dojść również do celowego podpalenia. W wieku 94 lat zmarł Jerzy Łakomski, pseudonim Kajtek, który w trakcie Powstania Warszawskiego pełnił służbę pomocniczą w pułku Baszta. O śmierci powstańca poinformowało Muzeum Powstania Warszawskiego. Jego pogrzeb odbędzie się 7 września na cmentarzu północnym w Warszawie. Uczniowie wracają do szkół, ale wielu z nich już czeka na pierwsze przerwy w nauce. W tym roku kalendarz wyjątkowo temu sprzyja. Będzie rekordowo dużo dni wolnych. Na przykład w okresie Bożego Narodzenia aż do Święta Trzech Króli będą małe wakacje, prawie 3 tygodnie wolnego. Do tego dochodzą dni dyrektorskie. Na przykład w szkole podstawowej w Mrozach Wielkich na Mazurach pierwsze zaplanowano już w listopadzie.
16: Zaplanowaliśmy 12-13 listopada, czyli po 11 listopada. Łącznie wyjdzie wtedy w listopadowym weekendzie 5 dni.
15: Mówi dyrektorka podstawówki Małgorzata Wakuła-Wieczyńska. ZUS rozpoczął właśnie wypłaty 14 emerytur. Dodatkowe świadczenie w pełni w pełnej kwocie wynosi
14: wynosi 1978 zł 49 groszy brutto. Jeszcze w tym tygodniu pieniądze otrzymają także emeryci i renciści, którym termin wypłaty świadczenia wypada w niedzielę, 6 września.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
0: Sponsorem programu jest Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
1: Pogoda.
14: Dzisiaj wszędzie możliwy przelotny deszcz. Na północnym wschodzie może też zagrzmieć, ale chwile ze słońcem też będą. I mamy od 19 stopni w Suwałkach, przez 21 maksymalnie w Warszawie, do 23 w Krakowie i Wrocławiu i 24 w Rzeszowie.
0: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i

Zostaw i oszczędź wszystkie swoje pocałunki tylko dla mnie. Brotherhood of Men to jest zespół, który oczywiście na stałe się wpisał w anały historii muzyki, szczególnie dzięki swojemu triumfowi na konkursie piosenki Eurowizji. Ich utwór, który przed chwilą zabrzmiał w Radiu Złote Przeboje, Save Your Kisses For Me, to nie tylko zwycięzca Eurowizji, ale też no, absolutny zwycięzca list przebojów w 30 krajach i stał się jednym z najchętniej kupowanych singli pochodzących z tego prestiżowego konkursu. Radio Złote Przeboje, 10 minut po 13, to teraz Kasia Kowalska będzie zatrzymywać ten cenny czas.

0: tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
1: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland!
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.

teraz coś dla niepoprawnych romantyków. Słuchajcie, w otoczeniu pałacowych ogrodów, kwitnących róż, zabrzmią najbardziej poruszające utwory Beaty Kozidrak, Unplugged. Kiedy to będzie? 18 września. A gdzie? W Pałacu Zamojskich w Kozłówce. Koncert Beaty Unplugged, ostatni wieczór lata. Romantycznie się nazywa, bo tak właśnie będzie. Odpowiedzcie na pytanie, jaki jest twój wymarzony sposób na pożegnanie lata. No a potem czekajcie na telefon od Radia Złote Przeboje. Już można wejść, a nawet trzeba teraz. Czekamy na stronie Radio Złote Przeboje. Złoty bilet na ostatni wieczór lata.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu podpowiemy, jak z uśmiechem powitać jesień.
1: Sprawdzimy, co zrobić, by powrót do pracy i szkoły nie kojarzył się z przygnębieniem.
0: I doradzimy, jak radzić sobie ze smutkiem po zakończonym urlopie.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
4: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
5: Uwaga, mali i duzi gracze! Nintendo Switch przedstawia Mario i przyjaciele! Już 5 września w Cuprum Arenie w Lubinie zagraj z nami w najlepsze tytuły ze świata Mario. Czekają konsole, planszówki, turnieje, konkursy z nagrodami i mnóstwo gamingowych wyzwań. Wskakuj do świata Mario i baw się razem z nami! Mario i przyjaciele! Sobota, 5 września, Cuprum Arena w Lubinie. Wstęp bezpłatny!
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
10: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
11: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
14: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
15: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.
16: Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Co roku mnie to wzrusza, jak widzę młodzież wędrującą, tuptającą do szkół. Wzrusza mnie to. Tak, wzrusza mnie to, złośliwszy.
1: Nie, mnie wzrusza.
0: Jak wracają ze szkoły,
1: ostatni
0: cię wzrusza.
1: Ostatni dzień rozdanie świadectw nie wzrusza, a 1 września przynosi mi taką satysfakcję.
0: Aha, tego ty. No i właśnie teraz przynajmniej wiecie, z kim zostaniecie dzisiejszego popołudnia, a ta miła, dobra, uśmiechnięta Gosia Kościelniak wychodzi.
1: No, ale wróci, chwała Bogu,
0: jutro wróci.
1: No, a teraz proszę do tablicy Charles i Eddie.

0: Zadzieramy głowę w górę i co? I Urszula, i luz, i bluz, i w niebie same dziury, a w portfelach po wakacjach też pewnie za dobrze nie jest, jak
1: no,
0: tam
1: nie jest,
0: Dorota.
1: Nie jest. Kto wczoraj nie stał w kolejce, żeby zatankować rękę w górę?
0: No,
1: no ale są też tacy, którzy nie zatankowali i zatankowali dzisiaj. No i jak dziś wygląda sytuacja na stacjach, o tym powiemy w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14.
2: Meldujesz się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz

0: teraz supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Górnictwo to nie tylko węgiel. To także surowce krytyczne, miedź, technologie i przemysł przyszłości. Future Mining Forum and Expo. 9-11 września w Katowicach. Debaty, technologie i targi branżowe. Zobacz, jak wygląda przyszłość górnictwa.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Reklama. 1 września, tu Radio Złote Przeboje we wtorek, Dorota Wardecka i wiadomości.
6: Do wieczora mogą potrwać utrudnienia na A1 w stronę Katowic. Koniec rządowego programu CPN, paliwa podrożały. 5 milionów uczniów rozpoczęło dziś nowy rok szkolny. 4 osoby zginęły, 4 zostały ciężko ranne w wypadku na autostradzie A1 koło Mykanowa na Śląsku. Ofiary to mężczyźni w wieku od 20 do 63 lat, mówi podkomisarz Barbara Poznańska.
7: Ze wstępu ustaleń policjantów wynika, że kierujący pojazdem ciężarowym z nieustalonych dotąd przyczyn najechał na pojazd, przy którym znajdowały się osoby, które w tym czasie wykonywały prace remontowe na tym odcinku autostrady.
6: 32-letni kierowca został zatrzymany. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. Utrudnienie na A1 w stronę Katowic mogą potrwać do wieczora. Los prawie 4000 ludzi pozostaje nieznany po ostatniej powodzi błyskawicznej w Nepalu. Ponad 600 zaginionych osób to pracownicy elektrowni wodnych, o czym więcej Tomasz Rochowski.
8: Robotnicy z elektrowni wodnych na rzece Trisuli prawdopodobnie utknęli w rozległych sieciach tuneli wypełnionych błotem. W akcji ratunkowej bierze udział międzynarodowy zespół złożony z chińskich i nepalskich wojskowych. Zaangażowani są również eksperci z Indii, Korei Południowej oraz Australii. Liczba ofiar śmiertelnych w Nepalu przekroczyła 1000. Wcześniej informowano, że z 900 ciał zidentyfikowano tylko 4%.
9: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
6: Koniec obniżek na stacjach paliw. Rządowy program CPN przestał obowiązywać, a ceny podskoczyły.
10: 8 coś tam.
11: No to drożej. Skończyły się obniżki chyba.
10: No, skończyły się.
11: No i co teraz?
10: To nie mój biznes. Nieobojętne, ja tylko kierowcą jestem.
11: 8,60 za diesla. Sporo chyba, nie?
10: Sporo.
6: Z kierowcami rozmawiał nasz reporter Szymon Kępka. 67 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania wraz z Warszawy zostało zebranych w ciągu miesiąca. Akcja potrwa do 28 września. Aby referendum się odbyło, konieczne jest zebranie ponad 130 tysięcy podpisów. Wakacje się skończyły. Blisko 5 milionów uczniów rozpoczęło dziś nowy rok szkolny. Jakie nastroje?
12: Boli. Tak, boli. Ponieważ zaczyna się szkoła, koniec wakacji, tak? Koniec tej beztroski. Słoneczko też coraz mniej.
13: Ciekawe są rzeczy w szkole.
6: Mówili uczniowie z zespołu szkół Łączności w Poznaniu, a wśród nowości w tym roku szkolnym obowiązkowa edukacja zdrowotna.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: Na przesadną dawkę słońca nie mamy dzisiaj co liczyć. Prawie wszędzie co najmniej umiarkowane zachmurzenia, a miejscami pojawi się także deszcz. Temperatura od 19 stopni w Suwałkach do maksymalnych 26 w Rzeszowie. Bilety na koncert Beaty Kozidrak mam dla Was i to jest tylko jeden z bardzo wielu powodów, dla których warto być z nami również we wrześniu. Jerzy Telesiński, dzień dobry, a wiecie, że za 4 dni 80. urodziny tego faceta?

0: Alkohol, stół i mieszkanie kątem znajomych. Taka była tajemnica powstania tej piosenki, o której opowiadał nam Andrzej Piaseczny w studiu.
1: Nie miałem tekstu do jednej piosenki. Pomieszkiwałem wtedy w Warszawie u przyjaciół, w ich mieszkaniu jednoizbowym. Spaliśmy wszyscy w jednym pokoju. No i co zrobić? Rano miałem pójść do studia, oni położyli się spać, a ja usiadłem w kuchni w towarzystwie napojów wyskokowych i napisałem piosenkę.
0: Najwspanialsze gwiazdy i ich największe złote przeboje mam dla was przez cały wrzesień. Colby Calais.

0: autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na Ciebie i Twój komentarz.
2: Już jutro wrócimy do szkoły z lat 90.
3: I poszukamy rzeczy, które wtedy były codziennością, a dzisiaj byłby to szok.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
10: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
11: Gabinet masażu, słucham.
12: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
11: O, cześć, a co się dzieje?
12: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
11: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
12: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
11: Kochana, sam go stosuję.
13: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.

Valerie to była prawdziwa osoba, której tożsamości nie zdradzę, opowiadał Steve Winwood. Była moją bliską przyjaciółką i to jest mój hołd dla niej. No ciekawe, ciekawe, o kogo mógł chodzić, prawda? Taka tajemnicza tajemnica. Teraz przyjaciel wielu przyjaciółek świata. Enrique Iglesias w Radiu Złote Przeboje.

0: oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
1: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
11: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Reklama.

Zaawansowana ciąża nie przeszkadza Brodce w imprezowych szaleństwach, donosi Plotek, komentując tańce artystki w Poznaniu na festiwalu. Dodam, że te tańce to były na stole. Jak chcecie, to możecie też teraz wskoczyć na dowolny mebel, zrobić głośniej i tańczyć z Brodką w Radiu Złote Przeboje.

0: Największe przeboje lat 80. i 90. Już za chwilę wracają na antenę Radia Złote Przeboje, ale w związku z tym, że 15 przed nami, będziemy zapraszać na wiadomości.
1: No, wraca rok szkolny, zaczyna się nowy z nowymi zasadami dotyczącymi m.in. używania smartfonów w szkołach. O co chodzi i jak na to reagują uczniowie, o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15.

0: Autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce.
2: Nie kochaj mnie.
1: Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50%.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
1: Lidl. To się opłaca.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
6: O, już zatrudniam.
7: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Reklama.
9: Słuchacie Radia Złote Przeboje. We wtorkowe popołudnie jest 1 września. Dorota Wardecka przygotowała i przedstawi wiadomości.
10: Po wypadku na A1 kierowca ciężarówki zatrzymany. Musieli przerwać oględziny miejsca pożaru, bo konstrukcja groziła zawaleniem. Nowy rok szkolny i nowe zasady dotyczące smartfonów. Policja zatrzymała kierowcę ciężarówki, która wjechała w pojazd obsługi autostrady, przy którym trwał remont. 4 osoby zginęły w wypadku, 4 zostały ranne, a do wypadku doszło na A1 na wysokości Mykanowa pod Częstochową. Miejsce remontu zostało prawidłowo zabezpieczone, mówi Marcin Twardysko z katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
11: Mamy również tutaj potwierdzenia i zapewnienia od firmy, która wykonywała te prace, że wszystko było poprawnie zabezpieczone. Już kilkaset metrów wcześniej była informacja o tych robotach.
10: Na miejscu wypadku pracuje policja. Utrudnienia mogą potrwać do wieczora. Śledczy i biegły weszli na teren pogorzeliska, ale musieli przerwać oględziny, bo konstrukcja groziła zawaleniem. Chodzi o halę w Lubinie, w której produkowane były elementy samolotów. Śledztwo w sprawie jej pożaru trwa, mówi prokurator Marcin Kozak.
12: Prokuratura rejonowa w Lubinie prowadzi śledztwo w kierunku stworzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób lub mienia wielkiej wartości. Będziemy zbierali w tej sprawie dokumentację dotyczącą miejsca tego zdarzenia. Będziemy przesłuchiwali świadków.
10: Straty w pożarze wyniosły ponad 5 milionów euro.
13: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
10: Od dziś powrót do wyższego VAT-u i wyższe ceny paliw. Obniżający je rządowy pakiet obowiązywał jedynie do wczoraj. Dziś z kierowcami w Warszawie rozmawiał nasz reporter Szymon Kępka.
14: Ile tankujemy dzisiaj?
15: 8,39.
14: Sporo. Jest wybór, można inaczej, da się taniej.
15: Ja przyznam szczerze, że mam auto firmowe.
16: Za stówkę.
14: Tylko za stówkę? Ile panu udało się wlać? Tam 11 litrów, patrzę.
16: Bardzo drogo.
10: Paliwo i diesel mogą być droższe o ponad złotówkę. Ceny gazu praktycznie bez zmian, bo ich rządowy pakiet nie obowiązywał. Od jutra w szkołach ruszają lekcje z nowymi zasadami. Wśród nich zakaz używania smartfonów w szkołach, czym uczniowie nie są zachwyceni.
17: Nie wiedziałam, że takie coś istnieje.
18: Ale teraz będą zabierane.
19: Duże oczy?
18: Nie oddajemy smartfonów.
20: Myślimy nad tym, że będzie chyba w pudełku wkładane przed lekcjami.
19: To będzie wyzwanie?
20: Może być.
10: A jak zakaz korzystania z telefonów w szkole wygląda w praktyce, okaże się już w tym tygodniu.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Legnicy?
21: Kamil Bekier. Zapraszam. W Legnicy będzie okazja, żeby wrócić do klasyki polskiej literatury. W sobotę w ogrodzie przy Palmiarni odbędzie się narodowe czytanie. Tym razem mieszkańcy wspólnie sięgną po dziady Adama Mickiewicza. A po lekturze będzie też czas na rozmowę o twórczości poety. Początek o 16:00. Jak sfotografować dźwięk? Na to pytanie odpowiada nowa wystawa w Galerii Sztuki w Legnicy. Energy Sound Energy. To fotografie Tobiasza Papuczysa i Kazimierza Ściebło. Wernisaż odbędzie się jutro o 18:00, a wystawę będzie można oglądać do 29 września. Wstęp jest bezpłatny. Z kolei w parku miejskim stanęła wystawa poświęcona psom ze schroniska, które czekają na nowych opiekunów. Każda plansza to historia innego czworonoga i szansa na znalezienie mu domu. Warto więc podczas spaceru zatrzymać się na chwilę oraz poznać przyszłego przyjaciela.
13: Radio Złote Przeboje 90 FM. Pogoda.
9: Najcieplej.

Oszalałem. Od razu zamówiłem 176 darmowych albumów z ich katalogu, powiedział Bruce Hornsby, który po podpisaniu kontraktu z Columbia Records zyskał dostęp do wielkiej ilości muzyki na swój własny użytek. Wielka ilość największych przebojów lat 80. i 90. na wasz użytek, oczywiście jak zawsze w Radiu Złote Przeboje, no i wspomniany Bruce Hornsby. Proszę bardzo.

0: kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
1: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
0: Polecam Michel Moron.
1: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
4: No.
11: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media

0: Spice Girls i Stop, a my z Marzeną Rogalską wręcz przeciwnie, mówimy start, nowe otwarcie, wrzesień, nowy sezon naszych spotkań.
1: Moja koleżanka, spotkawszy mnie na korytarzu, zapytała: Marzena, czy już jesteś zmęczona? A to dopiero 1 września.
0: Nie, pora zrobić przerwę.
1: Tak.
0: Ja proponuję, zacznijmy od przerwy, zacznijmy obiad od deseru, zacznijmy od przyjemnych rzeczy. Umawiamy się, że po prostu spotykamy się tutaj codziennie o 15:30 i nie ma co mnożyć bytów.
1: Może mamy nowe piórniki, mamy nowe plecaki, tak, nowe zeszyty.
0: Ściągi porobione.
1: Porobione ściągi z życia, no nie? I ze złotych przebojów.
0: Dopiero się rozpędzamy, więc Private Dancer i Tina Turner, co ty na to mówisz, Marzena?
1: Ja ci powiem, rozpływam się. No rozpływam się, no. Plasterek miodu właśnie na moim sercu zaległ, no i pięknie. Niech ja tak po prostu z tym plastrem miodu przez całą tę piosenkę, no, zostanę.
0: Dobra.
1: Kocham.
0: Okej, okay. Zobaczymy, co
1: Jurek,
0: kochamy jeszcze. Proszę.
1: Chwila. Czy ja ci mówiłam, jak się cieszę, że cię widzę?
0: Jeszcze nie.
1: Bo chyba zapomniałam. Jurek, jak się cieszę, że cię widzę.
0: Cię widzę.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś wystarczyło nacisnąć play. Dziś wciąż warto słuchać, ale też dowiedzieć się więcej.
2: Bo za każdym wielkim przebojem kryje się jakaś historia. Czasem zabawna, czasem zaskakująca, czasem taka, o której wiedzą tylko nieliczni. Po 18 gramy nie tylko kultowe utwory. Pokazujemy świat z lat 80. i 90. od kulis.
1: Włącz radio Złote Przeboje i wróćmy razem do najlepszych czasów dla muzyki.
2: Zapraszam na rozmowę z nutą dociekliwości. Tomasz Brel.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z kowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Crema Dolce i Forte 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie
4: niskie ceny. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
9: Uwaga, mali i duzi gracze! Nintendo Switch przedstawia Mario i Przyjaciele! Już 5 września w Kuprum Arenie w Lubinie zagraj z nami w najlepsze tytuły ze świata Mario. Czekają konsole, planszówki, turnieje, konkursy z nagrodami i mnóstwo gamingowych wyzwań. Wskakuj do świata Mario i baw się razem z nami! Mario i Przyjaciele! Sobota, 5 września, Kuprum Arena w Lubinie. Wstęp bezpłatny!
10: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Fresh. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

Dwa koncerty w Polsce zagra legendarny gitarzysta Skorpionsów Michael Schenker na wiosnę przyszłego roku w Poznaniu i w Krakowie. Proszę sobie zanotować w kalendarzach, ale nie, słuchajcie, spokojnie. Przypomnę wam o tym jeszcze. Przecież to ja gram wam największe przeboje lat 80. i 90. No, właśnie. To aha.

0: Nie, no, zaraz, moment. Przecież chyba mamy 1 września, to co tu za jakieś wakacyjne nastroje jeszcze na antenie Radia Złote Przeboje?
1: No właśnie, będziemy wspominać wakacje w wiadomościach Radia Złote Przeboje, bo mamy kolejne dowody na to, że to było najgorętsze lato w historii. No i o tych dowodach właśnie w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Górnictwo to nie tylko węgiel. To także surowce krytyczne, miedź, technologie i przemysł przyszłości. Future Mining Forum and Expo. 9-11 września w Katowicach. Debaty, technologie i targi branżowe. Zobacz, jak wygląda przyszłość górnictwa.
2: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
3: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777-100-100.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert
7: Tu Radio Złote Przeboje we wtorek. Jest 1 września, pora na wiadomości, które przedstawi Dorota Wardecka.
8: Mniej ofiary niż rok temu, ale statystyki i tak są przerażające. 118 osób utonęło w te wakacje. Prokuratura bierze pod uwagę celowe podpalenie w fabryce dronów w Skarżysko-Kamiennej. Ładunki wybuchowe w Brandenburgii, na miejscu są saperzy. Na początek podsumowanie wakacji. 118 osób utonęło tego lata w Polsce. Policjanci wskazują, że w zdecydowanej większości to mężczyźni, którzy weszli do wody po alkoholu, mówi podinspektor Andrzej Fijołek.
9: No i niestety tu mężczyzn gubi zarówno ten alkohol, jak i brawura, która po nim następuje, chęć udowodnienia czegoś sobie, na przykład, że przepłynę jeziora na drugą stronę, udowodnienia czegoś swoim bliskim, znajomym, no i kończy się niejednokrotnie tragicznie.
8: Wśród osób, które utonęły tego lata, było 6 dzieci. Celowe podpalenie, straty wycenione na kilkanaście milionów złotych i czyn o charakterze terrorystycznym to najnowsze ustalenia prokuratury w sprawie pożaru zakładów produkujących elementy dronów w Skarżysku Kamiennej. Więcej o tym Szymon Kępka.
10: Na razie nieoficjalna wersja jest taka, że zamaskowany sprawca miał podpalić zakład przy użyciu łatwopalnej cieczy, a po tym, gdy został zauważony, uciekł. Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
11: Materiał dowodowy wskazuje na uzasadnione podejrzenie, iż było to celowe podpalenie.
10: Śledczy bazują jak na razie na nagraniach z monitoringu przemysłowego, dodaje prokurator Nowak.
11: Prokurator zakwalifikował ten czyn jako przestępstwo o charakterze terrorystycznym popełnione na rzecz obcego wywiadu.
10: Jak na razie nie ma żadnych zatrzymań w tej sprawie, nikt nie usłyszał zarzutów. Prokuratura razem z ABW i policją szukają sprawcy podpalenia.
8: Ładunki wybuchowe przy stacji transformatorowej w Brandenburgii w Niemczech, w pobliżu dużej elektrowni węglowej, podają niemieckie media. Nie ma zagrożenia dla ludzi, na miejscu pracują saperzy. Według niemieckiej prasy policja miała znaleźć na miejscu kilka wyrzutni rakiet z ładunkami wybuchowymi i je zneutralizować.
12: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
8: Blisko 5 milionów uczniów rozpoczęło dziś nowy rok szkolny. Będą zmiany, m.in. obowiązkowa edukacja zdrowotna, z której nie wszyscy są zadowoleni.
13: No nie jesteśmy zadowoleni z tego, nie? Nie jesteśmy zadowoleni z tej zmiany akurat. No bo jednak trzeba siedzieć dłużej w szkole.
14: No właśnie, 10 godzin nam wychodzi w poniedziałek przez to.
15: Poniedziałek, wtorek po 10 godzin.
16: 8:00, 17:30.
8: No od tego roku obowiązuje również m.in. zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach. A wracając do wakacji, tegoroczne lato w Wielkiej Brytanii było najgorętszym w historii pomiarów. Rekord z zeszłego roku został pobity. Średnia temperatura w dzień i w nocy w czerwcu, lipcu i sierpniu na Wyspach Brytyjskich wyniosła 16,5 stopnia, a najwyższa temperatura, jaką pokazały brytyjskie termometry w te wakacje, wyniosła 38,1 stopnia.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Legnicy?
17: Kamil Bakier. Zapraszam. Fani jazzu mają w Legnicy muzyczną ucztę. W sobotę w sali maneżowej Legnickiego Centrum Kultury wystąpi Piotr Wojtasik ze swoim kwintetem. Koncert rozpocznie się o 18:00, a wstęp jest bezpłatny. Trzeba tylko wcześniej odebrać zaproszenie w Galerii Satyrykon. Na Piekarach będzie można dobrze zacząć dzień i przy okazji poznać sąsiadów. Rusza Śniadanie na Dzielni, cykl spotkań, które mają ożywić osiedle oraz zbliżyć mieszkańców. Będzie wspólne śniadanie, rozmowy z ciekawymi gośćmi i praktyczne warsztaty. Pierwsze spotkanie już 10 września w SDK Atrium. Nauka na wyciągnięcie ręki także w Legnicy. Od 21 do 27 września w mieście odbędzie się Dolnośląski Festiwal Nauki. W programie będą doświadczenia, warsztaty i spotkania, które mają pokazać, że nauka może być ciekawa.
12: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Pogoda.
7: 17-18 stopni w Olsztynie, w Suwałkach i w Białymstoku i tutaj największa szansa na deszcz. Najwyższe temperatury w Rzeszowie, 25 stopni, wszędzie dzisiaj pochmurno. To nie papryka i nie pomidory. Co tworzy naprawdę intensywny czerwony kolor węgierskiego gulaszu? Jako potomek Węgrów powiem wam o 16.30. Jerzy Telesiński, dzień dobry i smacznego.

Złoty bilet na ostatni wieczór lata. Obiecałem, że będę mówił, jak można zdobyć bilety na koncert Beaty Kozidrak. Proszę bardzo, no więc to jest ta zabawa, w której czeka na was podwójne zaproszenie na koncert Beaty Kozidrak. Unplugged, no i miejsce fantastyczne, Pałac Zamojskich, Kozłówce. Wyobrażacie sobie, jak to będzie pięknie? No to sobie teraz wyobraźcie, a potem wchodźcie na złoteprzeboje.pl. Tam możecie sprawdzić dokładnie, jak wygrać podwójne zaproszenie na taki koncert, który odbędzie się już 18 września. No, to trzymam kciuki. Złoteprzeboje.pl.

0: Salt and pepper, sól i pieprz. No dobrze, to już mamy. A co jeszcze trzeba dorzucić do gulaszu, żeby był intensywnie czerwony? Cebulę. Jak to? A, posłuchajcie.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Podstawę koloru gulaszu tworzy cebula. To brzmi niepozornie, ale sposób jej przygotowania ma największy wpływ na kolor gotowego dania. Dużo większy niż wszystkie przyprawy razem wzięte. Im staranniej podsmażysz cebulę od złocistego do ciemnobrązowego koloru, tym intensywniejszy i bogatszy będzie gulasz. Ilość cebuli też może być zaskakująca. Otóż dobry gulasz ma prawie tyle samo cebuli, co mięsa. Kilogram cebuli na każdy kilogram wołowiny. Niektórzy uważają, że powinno być jej trochę mniej, żeby gulasz nie był za słodki, ale zawsze musi być jej bardzo dużo. Usmażona cebula zagęszcza też sos, wtedy można spokojnie obejść się bez mąki. Kluczowy jest czas. Zanim cebula nabierze ciemnobrązowego koloru, trzeba ją dusić co najmniej pół godziny na małym ogniu w odpowiedniej ilości tłuszczu, najlepiej smalcu. W tym czasie należy jej pilnować, regularnie mieszać. Nie może się przypalić, bo w przeciwnym razie cały gulasz będzie gorzki i marnujemy robotę.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce.
2: Nie kochaj mnie.
1: Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
4: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł.
5: MediaMarkt.
6: Yes.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na Empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na Empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
0: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słowu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
7: O, już zatrudniam.
8: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
9: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak?
10: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
13: Aflofarm.
14: Uwaga, mali i duzi gracze! Nintendo Switch przedstawia Mario i przyjaciele! Już 5 września w Kuprum Arenie w Lubinie zagraj z nami w najlepsze tytuły ze świata Mario. Czekają konsole, planszówki, turnieje, konkursy z nagrodami i mnóstwo gamingowych wyzwań. Wskakuj do świata Mario i baw się razem z nami! Mario i przyjaciele! Sobota, 5 września, Kuprum Arena w Lubinie. Wstęp bezpłatny!
15: Marian, a gdzie mogę kupić
16: ten... Na mediaexpert.pl.
15: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
16: Na mediaexpert.pl.
15: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
16: Barbara, na mediaexpert.pl.
17: Reklama.
18: Złote przeboje w drodze.
19: Początek września ma nam trochę przypomnieć o wakacjach. W najbliższych dniach pogoda ma być ciepła i słoneczna, choć pojawią się też przelotne deszcz i burze. To przede wszystkim na północy, w południowej części kraju więcej słońca i cieplej, a w najbliższych dniach, czyli jutro i pojutrze, od 20 do 25 stopni maksymalnie. Uważajcie jeszcze na autostradzie A1 po porannym tragicznym wypadku. Nadal jeszcze utrudnienia na wysokości Mykanowa w rejonie Częstochowy.
18: Radio Złote Przeboje 90 FM.

to nie byłam ja, powiedziała kilka lat temu Emilia, a propos swojego przeboju Big Big World. Ciągle myślę o sobie jako o wokalistce pop, ale musiałam nabrać dystansu, dlatego opuściłam Sztokholm i przeniosłam się do Berlina, powiedziała artystka. Gdziekolwiek słuchacie Radia Złote Przeboje, usłyszycie nasze największe przeboje lat 80. i 90. obiecuję.

0: Leave a Light On i Belinda Carlisle w Radiu Złote Przeboje, w którym punktualnie o 17 wiadomości i co?
1: Dorota, i szkolna rzeczywistość już zawitała. Dziś tylko wszyscy na galowo i rozpoczęcie roku. Od jutra już prawdziwe lekcje, a my sprawdzimy, jak mocno podrożały korepetycje, bo wkrótce pewnie niektórzy już zaczną z tego korzystać. O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.

0: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5-litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w bombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
4: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
7: Aha.
6: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Co?
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Reklama. Słuchajcie nas we wtorek. Jest 1 września, pora na wiadomości Radia Złote Przeboje. Dorota Wardecka.
10: Tegoroczne wakacje były bezpieczniejsze, podsumowuje policja. Korepetycje coraz droższe, podrożały o ponad połowę w ciągu kilku lat. Koniec strajku w kopalni Wujek. Jest porozumienie. Spadła liczba wypadków drogowych i ich ofiar, nieco mniejsza jest także liczba utonięć. Coraz częściej dochodzi natomiast do niebezpiecznych zdarzeń z udziałem hulajnóg. Policja podsumowała właśnie wakacyjne statystyki. Więcej o tym Jakub Medek.
11: W te wakacje na polskich drogach zginęło 50 osób mniej niż w roku ubiegłym i wpisuje się to, jak podkreśla policja, w stały trend. 118 utonięć to też nieco mniej niż w ubiegłym roku, chociaż tu dużej zmiany nie widać. Rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji Tomasz Krupa.
12: Natomiast niestety bardzo niepokojąca jest statystyka dotycząca zdarzeń z udziałem hulajnóg elektrycznych i tutaj mamy dwukrotny wzrost.
11: I tu lokalna statystyka też nie odbiega od krajowej. Od początku roku w wypadkach z udziałem hulajnóg zginęło w Polsce 11 osób. Ponad dwa razy więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
10: Jak co roku o 4:45 na gdańskim Westerplatte rozpoczęły się obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk mówili o przyszłości, ale też o współczesnych wyzwaniach.
13: Września to była brama do hekatomby i pandemonium na narodzie polskim.
14: Westerplatte krzyczymy do całego wolnego świata. Musimy dzisiaj pomóc przetrwać Ukrainie. Nie może powtórzyć się ta upiorna, bezradna, bezsilna polityka ustępowania złu.
10: Rocznicę wybuchu wojny i zbombardowania miasta wcześniej rano uczczono też w Wieluniu, w Łódzkiem, gdzie 87 lat temu spadły bomby na domy i szpital. Jest od 4 do 10% drożej niż w zeszłym roku. Tyle za korepetycje muszą zapłacić rodzice. Główny Urząd Statystyczny szacuje, że w ciągu 4 lat korepetycje podrożały o 60%, a rocznie to wydatek nawet 3000 zł. Mówi Krzysztof Jedlak, rzecznik GUS-u.
15: Miesięcznie średnio 249 zł, jeżeli mówimy o uczniach szkół podstawowych i ponad 318 zł w przypadku uczniów szkół średnich.
10: Jednocześnie z danych CBOS-u wynika, że w zeszłym roku szkolnym co trzecia rodzina decydowała się na korepetycje. Górnicy zakończyli swój podziemny strajk w kopalni Wujek w Katowicach. Zarząd Polskiej Grupy Górniczej zawarł z protestującymi porozumienie, ale strona społeczna nie chce informować o jego treści. Związkowcy informowali wcześniej, że powodem protestu jest zagrożenie, że w proces likwidacji kopalni mogą zostać zaangażowane firmy zewnętrzne. Bronili też przed zwolnieniem pełniącego obowiązki dyrektora zakładu, który ich zdaniem sprzyjał likwidacji prowadzonej własnymi siłami.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
17: Z chmur nad Polską gdzieniegdzie ciągle może popadać. Największa szansa w okolicach Suwałki, Białegostoku. Tu też najniższe temperatury w Olsztynie, w Suwałkach i w Białymstoku 17-18 stopni. W Krakowie i w Rzeszowie 23-24.
9: Pierwszy września, powrót do szkoły. No, niby to takie straszne, ale gdyby nie ta szkoła, to nie byłoby tej legendy, którą zagram wam za chwilę.
18: Z Waldemarem Tkaczykiem spotkaliśmy się w szkole średniej w Ogólniaku w Mławie.
9: Poznaliście tego pana? Jerzy Telesiński. To jest właśnie Radio Złote Przeboje.

setki fanów Rockset nad Zalewem Sielpi ubiegły piątek się zebrało. To był wspaniały koncert na zakończenie wakacji na, uwaga, świętokrzyskiej Ibizie. Kto przegapił, niech się nie martwi i pamięta, żeby za rok tam się właśnie wybrać. Warto tam być, zwłaszcza jeśli kochacie lata 80. To świetnie się składa, bo to ja gram wam największe przeboje lat 80. i 90. właśnie.

0: autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
2: Już jutro wrócimy do szkoły z lat 90. i poszukamy rzeczy, które wtedy były codziennością, a dzisiaj byłby to szok.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.

był tak zdenerwowany i stremowany swoim występem na Live Aid, że zapomniał słów piosenki, którą śpiewał, więc słowa wymyślał na bieżąco, taki zdolniacha z tego Nicka Kershawa. No i same takie zdolne gwiazdy mam dla was. Teraz na przykład te najzdolniejsze i ponad 40 największych. Lata 80. się kłaniają w jednej piosence.

0: też Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
0: Tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działam zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
10: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777 100 100.
11: W Polsce jest ponad 8 tysięcy Lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała Twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19 tylko w Pulsie.
12: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
17: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
18: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
17: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a ser żółty w plastrach Mleko Vita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: Złote przeboje w drodze.
1: Od 20 do 25 stopni dziś i jutro. Na brak słońca nie powinniśmy narzekać, choć będzie też przelotnie padać. Może też zagrzmieć to przede wszystkim w północnej Polsce. Uważajcie nadal na autostradzie A1 po porannym tragicznym wypadku na wysokości Mykanowa w rejonie Częstochowy. Uwaga również na krajowej 91 między Kamieńskiem a Radomskiem na 49 kilometrze. Po zderzeniu osobówki i ciężarówki droga została zablokowana.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Baker Street i Jerry Rafferty po raz pierwszy we wrześniu 2026 roku. Ten głos, czyli Tomek Brel. Witam cię serdecznie.
1: No piękny, barokowy wstęp. Sam nie wiem, co powiedzieć, no bo wszystko właściwie zostało powiedziane. Ale słuchajcie, 1 września wiele rzeczy faktycznie dzieje się po raz pierwszy i o tym będzie dzisiaj po 18:00.

0: Nie ma chyba drugiej piosenki, która tak bardzo poprawiałaby nam nastrój jak ta. I'm too sexy, right said Fred w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 18, pierwsza wrześniowa, cała muzyka, jak zwykle pełna niespodzianek. Tym razem niespodzianki koncertowe.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Złote przeboje. Wyprzedaż w multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hardhead, wykonany ze stali i z regulacją wysokości, kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: Tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Górnictwo to nie tylko węgiel. To także surowce krytyczne, miedź, technologie i przemysł przyszłości. Future Mining Forum and Expo. 9-11 września w Katowicach. Debaty, technologie i targi branżowe. Zobacz, jak wygląda przyszłość górnictwa.
5: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Reklama. To już 18, słuchacie Radia Złote Przyboje. Za chwilę zaczynamy całą muzykę. Teraz czas na wiadomości sportowe.
6: Sport w 30 sekund.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam. FC Barcelona ma nowego napastnika. Został nim Brazylijczyk Gabriel Jesus, dotychczas grający w Arsenalu, który z katalońskim klubem podpisał 3-letni kontrakt. Przed sezonem z Domy Katalonii odeszli Robert Lewandowski i Ferran Torres. Magdalena i Magdalena Fręch jako ostatnie z naszych tenisistek zagrają dziś mecze pierwszej rundy US Open. Linet z Brytyjką Francesco Jones, a Fręch z Amerykanką Iwą Jowicz. Do drugiej rundy awansowała już Iga Świątek, a już po pierwszym meczu z nowojorskiego turnieju odpadła Maja Chwalińska.
8: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
6: Pogoda.
5: W nocy najładniej na wschodzie i południu, poza tym niestety przelotny deszcz, a na wybrzeżu lokalnie możliwe burze. Temperatura od 10 stopni w okolicach Tarnowa i Rzeszowa do 14 na zachodzie i 16 lokalnie nad morzem. Jutro w dzień sporo słońca, choć na północy i południowym wschodzie mogą pojawić się opady deszczu. 19 stopni na północy, 22 w centrum, 25 na południowym wschodzie.
8: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
5: No, trzeba przyznać, bardzo ładny początek roku szkolnego. 1 września dzisiaj, jakbyśmy kalendarzem nie obracali, no to niestety wychodzi na to, że, jak to ktoś ładnie powiedział, wracamy do rzeczywistości. Jak ze szkołą radziły sobie gwiazdy również na lekcjach muzyki? No, mam dla was sporo ciekawostek dzisiaj w tym temacie. Dzisiaj też koncertowo dobre wiadomości dla fanów Beaty Kozidrak. Będą bilety.

w Radiu Złote Przeboje. Każdy jego koncert w naszym kraju to jest absolutnie fantastyczne święto. Skoro o sprawach koncertowych mowa, to przypominam, na naszych stronach internetowych czeka na Was zaproszenie na koncert Beaty Kozidrak. Słuchajcie, kolejny koncert, tym razem będziemy żegnać lato. Koncert pod chyba wszystko mówiącym tytułem Ostatni Dzień Lata, czyli Beata Kozidrak Unplugged. 18 września ogrody Pałacu Zamojskich w Kozłówce wypełnią się światłem, muzyką, no i fantastyczną atmosferą. Jak zdobyć bilety? Nic prostszego. Zapraszam na złoteprzeboje.pl. Tam czeka na Was jedno bardzo proste pytanie. Warto na nie odpowiedzieć, no a potem czekać na telefon ode mnie. Bilety na pewno w tym tygodniu w programie Cała Muzyka. Na pewno jeszcze dzisiaj przed 20 do kogoś w tej sprawie zadzwonię.

0: No i proszę bardzo, ależ tanecznie nam się zrobiło snap. Powiem szczerze, niezbyt tanecznym krokiem nasze pociechy szły dzisiaj rano do szkoły. Sam widziałem, ale miejmy nadzieję, że w kolejnym tygodniu września już ochota będzie zdecydowanie większa. Jak ze szkołą radziły sobie gwiazdy, obiecałem, że będziemy się przepytywać. No kiedyś pamiętam, Robert Gawliński przyznał, że u niego ze szkołą bywało bardzo różnie.
1: Ja byłem znany zawsze w każdej szkole, podstawowej szczególnie, bo zaliczyłem 3, bo się łobuzowałem również. Wyrzucali mnie. Natomiast to było takie łobuzowanie się, wiesz, albo słabszych broniłem, albo dziewczyny.
0: Tyle Robert Gawliński. Na pewno sprawdzimy, jak na lekcjach muzyki radziła sobie między innymi Sandra, która jeszcze w programie Cała Muzyka dzisiaj wieczorem pojawi się. Teraz George Harrison.

Donna Lewis, absolutnie pięknie. No a ja przypominam o biletach, które mam dzisiaj dla was. Koncert pod chyba wszystko mówiącym tytułem Ostatni dzień lata. Beata Kozidrek, Antlacht, 18 września w ogrodach Pałacu Zamojskich w Kozłówce. Zapraszam w tej sprawie na złoteprzeboje.pl. Jedno proste pytanie tam na was czeka. No a ja na pewno przed 20 do kogoś w sprawie biletów zadzwonię.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
10: Nowy sezon Top Model już jutro o 21.30 w TVN.
11: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
2: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Złote przeboje w drodze.
4: Jutro nieco cieplej niż dziś, bo od 20 do 25 stopni w cieniu. Na brak słońca narzekać nie powinniśmy, choć to bardziej na południu będzie pogodnie. Na północy możliwy przelotny deszcz i burze. A po wakacjach zaczną się utrudnienia na trasie S6 na Pomorzu Zachodnim. Remont nawierzchni jest planowany w rejonie węzła Klucz. Od jutra ruch będzie się odbywać jedną jezdnią w obu kierunkach. I tak będzie przez mniej więcej 3 tygodnie. Potem zacznie się remont na trasie S3.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Wódka Suflera i Bal Wszystkich Świętych w Radiu Złote Przeboje. Krzysztof Cugowski, który wtedy w Wódce Suflera śpiewał, opowiadał nam wielokrotnie, jak to trochę męczył się w szkole muzycznej.
1: Nie było, prawda, nauczyciela od śpiewu indywidualnego. Nie, tak czegoś takiego nie było, a w ogóle jeszcze tym bardziej tak zwanej muzyki rozrywkowej, no to było, to wtedy w szkołach muzycznych to czerwona płachta na byka.
0: Co ciekawe, znane gwiazdy, które obecnie królują na scenach całego świata, z muzyką w szkole radziły sobie dość różnie. Kiedyś pamiętam, przeczytałem, że Rod Stewart uciekał z lekcji muzyki, no i postanowiłem go zapytać, bo kiedyś udało nam się porozmawiać, dlaczego muzyki w szkole nie znosił.
2: Nie powiedziałbym, że nienawidziłem muzyki w szkole. Uwziął się na mnie jeden z nauczycieli. Zmuszał mnie do stawania na środku klasy i śpiewania. Także zdarzało się, że unikałem lekcji muzyki i uciekałem z nich.
0: No i proszę bardzo, od czasu do czasu uciekał, ale jak to się ładnie mówi, muzycznie wyryzł na ludzi. Queen teraz w Radiu Złote Przeboje, a za chwilę pewien duet, który przed laty zaskoczył chyba wszystkich fanów George'a Michaela. To za kilka minut.

0: Ten duet przed laty zaskoczył absolutnie wszystkich fanów, zarówno Arety Franklin, jak i George'a Michaela. Zresztą George Michael miał tendencję do zaskakiwania swoich fanów, no bo w końcu zespół, który był wtedy u szczytu popularności, czyli Wham, został dość nieoczekiwanie rozwiązany. Wszyscy wtedy myśleli, że poszło o pieniądze.
1: Nie, to nie chodziło o pieniądze. Prawdę mówiąc, obawiałem się pieniędzy aż do wieku mniej więcej 28-30 lat. Poza tym nie żyłem na takim poziomie, na jaki mogłyby wskazywać nasze zarobki. A inna sprawa, że zespół Wham przez długi czas nie przynosił mi żadnych pieniędzy. Nie zarabialiśmy.
0: Nowy wizerunek George'a Michaela, gdy zaczynał karierę solową, z pewnością fanów mocno zaskoczył.
1: Miałem 24 lata, kiedy nagraliśmy album Faith. Kiedy masz 24 lata, myślisz sobie, no, nie jestem już dzieckiem. Byłem przekonany, że jestem już zupełnie nie na innym etapie. Oczywiście potem sobie uświadomiłem, że mój wizerunek był równie żałosny, jak z czasów Wham.
0: No a jeżeli chodzi o sam zespół Wham, no to w licznych wywiadach George Michael podkreślał, że
1: nie mam problemu z zespołem Wham. Mam problem z jego oglądaniem. To był fantastyczny okres, ale cieszę się, że to już za mną.
0: No, w tej chwili to już wszystkie problemy, również te z wizerunkiem, są poza nim. Madonna teraz w Radiu Złote Przyboje, a za chwilę 19:00 wiadomości sportowe.

0: jak Sandra. Z Sandrą już za kilka minut zamienimy słówko. Dzisiaj 1 września sprawdzimy, jak Sandra radziła sobie w szkole na lekcjach muzyki. I coś mi mówi, że będzie w tym temacie jeszcze dzisiaj sporo niespodzianek.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Formy oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
1: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Wyprzedaż w multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mectul 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
10: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
9: Znacie, Frosta kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
12: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w bombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
13: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
14: Reklama.
15: 19 właśnie minęła, wtorkowy wieczór przed nami. Za chwilę sprawdzimy, co szykuje pogoda. No a teraz czas na wiadomości sportowe w Radiu Złote Przeboje.
16: Sport w 30 sekund.
17: Przemysław Pozowski, zapraszam. Zaczęła się tegoroczna edycja piłkarskiego Pucharu Polski i już mamy pierwszą niespodziankę, bo z rozgrywkami pożegnał się pierwszy przedstawiciel Ekstraklasy. Zagłębie Lubin przegrało w Tarnobrzegu z Siarką 2-3. Pierwsza runda potrwa 3 dni. Zobaczymy w niej aż 3 bezpośrednie starcia drużyn z najwyższej klasy rozgrywkowej. Pierwsze dziś o 20:30. Motor zagra z Legią. Francuz Bastien Tronchon wygrał 10. etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas. W sobotę po kraksie z wyścigu wycofał się lider i faworyt Słoweniec Tadej Pogacar.
15: Pogoda. Jutro sporo słońca, choć na północy i południowym wschodzie mogą pojawić się opady deszczu. Od 19 stopni na północy, przez 22 w centrum, do 25 na południowym wschodzie. W nocy najładniej na wschodzie i południu, poza tym niestety przelotny deszcz, a na wybrzeżu lokalnie możliwe burze. 10 stopni w okolicach Tarnowa i Rzeszowa, 14 na zachodzie, 16 lokalnie nad morzem. No tak mi się wydaje, że na pogodę na początku września nie ma co narzekać. Jedyne, na co można narzekać, no to niestety na to, że wolnego czasu mamy zdecydowanie mniej. Chociaż niektórzy zaplanowali sobie wakacje na wrzesień. Dzisiaj tematy szkolne, za chwilę obiecana Sandra o lekcjach muzyki w szkole. Zresztą w temacie Szkoła Gwiazd będzie dzisiaj jeszcze trochę niespodzianek.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Artysta, który pojawi się w dzisiejszym wydaniu Pewnego razu w muzyce, jest dowodem na to, że czasami swoje początki w danej dziedzinie pamiętamy przez całe życie. No bo pewnie niewiele gwiazd potrafi sobie przypomnieć pierwszą piosenkę, jaką w życiu zaśpiewały. Może

0: przypadku Łukasza Zagrobelnego stało się to jeszcze w przedszkolu.
1: Pierwszą piosenkę, którą zaśpiewałem, i zaśpiewałem, nie wydukałem, to znaczy, że tam Bozia dotknęła palcem i było: witaj Wojćku, klek, klek, witaj nam Bocianie. I to była pierwsza piosenka, którą podobno zaśpiewałem pięknie, czysto.
0: Ale znaków świadczących o tym, że Łukasz Zagrobelny ma talent do muzyki, było nieco więcej.
1: Miałem operację na oczy, potem przez 2 miesiące byłem w sanatorium i po tym sanatorium przyjechałem do domu i zaśpiewałem mamie Jarzębinę Czerwoną. No i mama o nie miała, pomyślała: kurczę, naprawdę, tam coś jest. No i wysłała mnie do szkoły muzycznej.
0: I tak zaczęła się przygoda z muzyką, która trwa do dzisiaj. Chociaż nie ma co ukrywać, że po drodze było kilka momentów zwątpienia.
1: Ale to nie było takie zwątpienie, że w ogóle wtedy nie myślałem, czy będę z tego żył, czy nie będę żył. Ale jakoś tak, nie wiem, się obraziłem i zbuntowałem. Obraziłem się na akordeon i już nie chciałem grać na akordeonie. I mnie wyrzucili ze szkoły muzycznej, chyba w drugiej klasie tej szkoły muzycznej drugiego stopnia. Ja byłem przeszczęśliwy, że w końcu się pozbyłem tego akordeonu, że będę mógł się realizować, nie wiem, może zrobię karierę w końcu jakąś wokalną. Zresztą wtedy widziałem pierwszy raz w życiu Metro Józefowicza w hali ludowej. Oni byli zaraz po Broadwayu i mieli taki tour po Polsce. I ja wtedy złapałem zajawkę: nie, ja muszę tak jak oni, po prostu nie, no to jest po prostu, to ja chcę musical w ogóle. Wtedy złapałem taką, że kurczę, no to muszę. I powiem ci, no, dziwnym jestem człowiekiem. Po pół roku mi zaczęło brakować tego akordeonu, tego ćwiczenia, tego kontaktu z nutami, tego muzykowania, chodzenia na kształcenie słuchu, na lekcje harmonii. No i co? Jeszcze raz zdawałem do tej szkoły muzycznej, do trzeciej klasy. Przyjęli mnie z powrotem, skończyłem szkołę muzyczną drugiego stopnia. Swój akordeon, który miałem we Wrocławiu, oddałem do Muzeum Piosenki Polskiej w Opolu.
2: Suchy liść upadł do mych stóp, zanosi się na mróz, coraz więcej poszarzał dni.
0: Łukasz Zagrobelny wspominał o musicalu Metro, ale co ciekawe, mając 10 lat, wybrał się na inny koncert, który zapewne też przyczynił się mocno do tego, że na poważnie pomyślał o śpiewaniu.
1: Poszedłem z swoim kuzynem na koncert, uważaj, Shakey na Stevensa. I powiem ci, że strasznie mi się podobało, po prostu rock and roll. Wiesz, on wtedy był bardzo żywotny, śpiewał, skakał, wiesz, robił jakieś tam salta, nie salta. Poza tym, wiesz, wtedy Shakey Stevens był bardzo popularnym artystą w Polsce. Jego piosenki były wszędzie. Nie było, co prawda, wtedy płyt były kasety magnetofonowe i to jeszcze typu kopiowane. Pamiętam, że na Grundigu miałem taki Grundigu magnetofon. No i te wszystkie jego przeboje. To było cry just a little bit, cry. I słuchaj, hala ludowa po prostu wypełniona do ostatniego, full, po prostu full totalny. Fajne nagłośnienie, wiesz, jak na tamte czasy, i strasznie mi się ten występ spodobał. Wtedy mi się zaczęło bardzo podobać instytucja pod tytułem scena, występowanie na scenie. A ponieważ wtedy już miałem taką, wiesz, początkową zajawkę, gdzieś był tam jakieś dezodorantu, czy tam do skakaneczki sobie pośpiewać, to sobie myślałem, kurde, chciałbym tak kiedyś. No i co? I się udało.
0: Tak swoją drogą, to kiedyś z Łukaszem Zagrobelnym urządziliśmy sobie niezwykłą podróż do czasów jego młodości. No i okazało się, że artystów, którzy go ukształtowali, było nieco więcej, zgodnie z hasłem: czym skorupka za młodu nasiąknie.
1: Kacza Gugu. Limala, ale tylko jedną piosenkę lubię. Never Ending Story. Tina Turner, Michaela Jacksona. No, to są klasyki. Oczywiście Shakina Stevensa. A to wszystko, a tak naprawdę tych wykonawców, których ci wymieniłem, to nie był też do końca mój wybór, tylko to był wybór mojego ojca i moich rodziców, którzy notorycznie przynosili do domu takie, wiesz, płyty winylowe puszczane na adapterze Emanuel. Potem był model wyższy, już nie pamiętam, jak on się nazywał, ale był na przykład, wiesz, oczywiście Rolling Stones, i to wszystko, wiesz, te płyty były wydawane przez jakieś rosyjskie wydawnictwa. No i tacy artyści byli, ale z Polski to, no, oczywiście był Andrzej Zaucha i ten jego pierwszy zespół Jumble, Maryla Rodowicz, nie wiem, tam to mój ojciec tych płyt, tych Maryli, to miał tam jakieś 100.

0: głos, wiesz. No i takich artystów się słuchało. No i oczywiście każda impreza to był Abba, ale też był z polskiego podwórka Szczepanik, niejaki Piotr. I wiesz, no ja na przykład, możesz mi wierzyć albo nie, ale wszystkie utwory Szczepanika znam na pamięć, no bo będąc w domu, gdzie po każdej imprezie, na każdej imprezie było odpalane kochać, jak to łatwo powiedzieć, no to się, wiesz, jak gąbka tak się tymi numerami się. I to jeszcze, wiesz, stary się jarał tymi kolumnami, bo to wiesz, to pierdziało wszystko, ale głośno było, wiesz, szyby tam drżały. A to, wiesz, to w czasach głębokiego PRL-u mieć taki sprzęt, to było naprawdę coś.
1: Czasy mocno się zmieniły, odkąd Łukasz Zagrobelny zaczynał, począwszy od źródeł muzyki, a skończywszy na samych artystach.
0: Wiesz co, dziwne czasy nastały tak naprawdę teraz, bo teraz bardzo dominujący sposób internet się naznacza w kreowaniu nowych nazw, nowych twarzy. Tylko, że te nowe twarze, które się pojawiają, w moim mniemaniu to są bardziej zjawiska jakieś, a nie talenty. Bo z talentem muzycznym większości z tych ludzi, którzy, nie chcę tutaj wymieniać nazwisk, ale tam mniej więcej wiemy, o kogo chodzi, to talentem muzycznym to jest dyskusyjna sprawa. Bardziej jako zjawisko, jako że jakaś kontrowersja. I to jest ciekawe. I ta muzyka pojawia się niejako jako pretekst pokazania takiej osoby, a to jest w większości, nie jest jakoś to wartościowe. I zauważ, że pojawia się taka tendencja, że te nazwiska, na których Polska jakiś czas temu oszalała, mija pół roku, mija, wiesz, 7-8 miesięcy i już nie słychać o tych ludziach czegoś nowego. A to wydaje mi się dlatego, że nie mają nic więcej do zaoferowania muzycznie, bo jak ktoś myśli poważnie o swojej drodze artystycznej, muzycznej, to trzeba mieć coś do zaoferowania więcej niż jakiś tani skandalik i tanią popularność internetową. Muzyka, wiesz? Ja jestem muzykiem i muzyka jest dla mnie najważniejsza i myślę, że muzyka zawsze się obroni. Taka dobra.
1: Łukasz Zagrobelny dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce. Nasza historia, nasza opowieść jeszcze się nie kończy.
2: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. 90.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce artysta, który jakby nie liczyć, jest już kilka dekad na scenie. Artysta wielu talentów, bo oprócz muzyki, jak fani doskonale wiedzą, kocha również teatr.

0: Pewnie znaczna część fanów Łukasza Zagrobelnego miała przyjemność przynajmniej raz obejrzeć go na deskach Teatru Roma. Z Łukaszem Zagrobelnym rozmawialiśmy swego czasu na temat jego drogi na szczyt. Czy Łukasz Zagrobelny, będąc nastolatkiem, wyobrażał sobie szczyt swojej kariery?
1: To był czas mojej pierwszej i drugiej płyty. To był czas mojego udziału w Tańcu z Gwiazdami. Po tym Tańcu z Gwiazdami było od razu, tak w zasadzie w trakcie Tańca z Gwiazdami. To była w ogóle mega kumulacja tego wszystkiego i fajny zbieg okoliczności, że w czasie, kiedy byłem w Tańcu z Gwiazdami, była też premiera filmu Nie kłam, kochanie i piosenki Nie kłam, że kochasz mnie. No i wtedy to był naprawdę taki mój szczyt popularności, szczyt rozpoznawalności i bardzo fajny i bardzo intensywny czas. Potem była przerwa, bo chciałem sobie dać chwilę czasu, już było tego za dużo koncertów, za dużo pracy. I potem był mój trzeci album Ja tu zostaję. I znowu przez moment to było takie szczytowanie. I potem znowu był wiatr, który generalnie tak jest, że jak jest szczyt, jest wiatr, zwiewa i znowu trzeba się powoli wspinać po raz kolejny raz. Ja wiem, jak to tam jest na tej górze, że jest czasami fajnie i sympatycznie.
0: Jest owszem sympatycznie, ale Łukasz Zagrobelny wychodzi z założenia, że sukces nie może być za wszelką cenę.
1: Ja uważam, że trzeba robić, nie wiem, każdy w swoim zawodzie, jak coś robi dobrze i robi rzetelnie, robi to z sercem, to sukces jest naturalną konsekwencją tego. I jeżeli ja nagram kolejną płytę, która okaże się, że będzie dobrą płytą i podejdę do tego naprawdę, tak jak wspomniałem, z sercem, bo to jest najważniejsze, żeby niczego nie udawać, żeby to, co się robić naprawdę z przekonaniem i szczerze, to jest naturalna konsekwencja, że te wszystkie, wiesz, fajne rzeczy, które spływają, to się...

0: trzeba robić to, co się robi najlepiej i trzeba liczyć na to, że być może to dotrze i być może to się ludziom spodoba.
1: Choć nie ulega wątpliwości, że czasami sukces potrafi zaskoczyć. Tak było na przykład z piosenką Nie kłam, że kochasz mnie.
0: My ten duet z Eweliną nagrywaliśmy 3 dni przed Bożym Narodzeniem chyba. Nagraliśmy to i ja szczerze mówiąc na 2 miesiące totalnie zapomniałem o tej piosence. Zająłem się czymś innym, potem była propozycja Tańca z Gwiazdami i totalnie o tej piosence zapomniałem. No i okazało się, że film wchodzi chyba w lutym czy w marcu na ekrany. Jedna ze stacji radiowych zaczęła bardzo intensywnie to grać i ja któregoś dnia, wracałem chyba z Wrocławia, już jechałem na trening i po drodze ten utwór słyszałem chyba 3 razy w radiu. Mówię, kurczę, to co to się dzieje w ogóle, wiesz. No i potem to już ta, wiesz, lawina ruszyła i się wydarzył potworny, fantastyczny sukces.

0: Nie mówię tego z przekąsem, ani nie mówię tego z jakąkolwiek szczyptą zarozumiałości czy z pychy, ale ja nigdy nie miałem jakiegoś takiego szału, że nie wiem, nie, przepraszam, miałem, oj, to bym skłamał. Po Tańcu z Gwiazdami grałem koncert chyba gdzieś nad morzem i dojście spod sceny do hotelu, który był oddalony przez chyba, nie wiem, 500 metrów, zajęło mi prawie godzinę.
1: Ale co ciekawe, przez ten okres największej popularności Łukasz Zagrobelny przeszedł bez większych problemów i perturbacji. Być może dlatego, że lekcje od życia, lekcje od show biznesu dostał nieco wcześniej przy okazji programu Idol.
2: Wiesz, no Idol to była nowość wtedy na polskim rynku i to była druga edycja. Ja miałem na swoim koncie właśnie pierwsze role w Teatrze Muzycznym Roma. Śpiewałem tam z jakimiś niemałymi sukcesami. Po przedstawieniu były, wiesz, owacje na stojąco i tak mi strasznie roznosiło, żeby ten swój talent pokazać całemu światu, a jeżeli nie światu, to na pewno Polsce. W związku z tym poszedłem do Idola z takim przeświadczeniem, że jestem najlepszy na świecie, że tak naprawdę tą wygraną mam w kieszeni. Głupi byłem strasznie wtedy. Ale tam dostałem totalnie kubeł zimnej wody, został mi wylany. Okazało się, że moja pewność siebie i taka, wiesz, zadufanie przelało się na ekran i ludzie nie do końca to kupili. Mnie wyrzucili z tego programu. Ot i taka przygoda. Ale bardzo fajna przygoda, bo oprócz takich doświadczeń, jak właśnie czegoś dowiedziałem, że przede wszystkim, kiedy się wchodzi na ten, w cudzysłowie, czerwony dywal show biznesu, to trzeba, wiesz, z pochyloną głową pokornie tam wejść, a nie z podbródkiem wysoko uniesionym, bo to ma naprawdę krótkie nogi i taką szczerą pokorą na pewno się więcej osiągnie niż z takim jakimś nieuzasadnionym zarozumiałstwem.
1: Łukasz Zagrobelny. Jedno nie ulega wątpliwości. Chyba nie ma w Polsce nikogo, kto nie potrafiłby wyrecytować z pamięci tekstu tej piosenki "Nie kłam, że kochasz mnie". Piosenki, której popularność, jak słyszeliście, zaskoczyła nawet samego Łukasza Zagrobelnego.

0: Radio Złote Przeboje 90 FM.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: Autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na Ciebie i Twój komentarz.
2: Już jutro wrócimy do szkoły z lat 90.
3: i poszukamy rzeczy, które wtedy były codziennością, a dzisiaj byłby to szok.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź 3 dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: Cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
10: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: W naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce w Radiu Złote Przeboje jak zwykle artyści, których znamy doskonale, ale od niekoniecznie znanej strony. Dzisiaj odpowiedź na pytanie, jaki jest Łukasz Zagrobelny. Może

0: Obraz zagrobelny jest dokładnie taki sam jak większość polskiego narodu, ale jestem normalnym kolesiem, który potrafi się i lubi się zabawić, który czasami lubi się upić i lubi poświrować i lubi z siebie zrobić pajaca, ale też dopadają mnie takie dni, kiedy faktycznie jestem sentymentalny, kiedy jestem totalnym romantykiem. Chociaż ja mam naturę wrażliwca i wiele rzeczy dotyka mnie bardziej niż takiego normalnego człowieka. Ale też nie do końca mi się zgodził, że jestem takim wiesz, no, smutnym piosenkarzem śpiewającym smutne piosenki, bo tych smutnych piosenek oczywiście mam trochę w swoim repertuarze, ale też jest paru utworów totalnie dynamicznych, śmiesznych i szczególnie na płycie Ja Tu Zostaję, gdzie mam nadzieję, że udało mi się trochę pokazać inną twarz, inne wnętrze Łukasza Zagrobelnego. Ale pajacem też bywam.
1: Łukasz Zagrobelny dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce, czyli znani artyści od niekoniecznie znanej strony. Wiemy już, jak wyglądały początki śpiewania. Pierwszą piosenkę Łukasz Zagrobelny podobno zaśpiewał jeszcze w przedszkolu. Szkoła muzyczna, fascynacja musicalem Metro. Sporo pracy. A jaki Łukasz Zagrobelny jest, kiedy nie śpiewa w czasie wolnym?
0: Kiedy nic, słuchaj, ja jestem totalnym leniem potwornym i uwielbiam nic nie robić, włączyć sobie serial typu Homeland, typu Grey's Anatomy i pół dnia przesiedzieć na kanapie i oglądać nic nie wnoszące tak naprawdę do mojego życiorysu seriale. Poza tym od jakiegoś czasu i tego się pilnuję. Zacząłem uważać, dbać o siebie, chodzić na siłownię. Chodzę do takiej fajnej sieci siłowni, do której można chodzić 24 godziny na dobę, o każdej porze dnia i nocy można tam, mam swojego taki kluczyk chipowy. Nie ma tam dużo ludzi, bo to jest dosyć kameralna sieć. Bardzo sympatyczna i fajna atmosfera. I tam sobie lubię wolny czas spędzać. A poza tym, no co, uwielbiam chodzić do kina i wybieram sobie takie seanse, gdzie nikt mi nie będzie chrumkał nad uchem. Na szczęście mam koło siebie kino, które w ogóle tak na tabelę nie kumam, jak to w ogóle to kino się do lat utrzymuje, bo tam mało kto przychodzi, a tam cały czas jest to otwarte i cały czas są filmy wyświetlane. Lubię chodzić do kina. W tym roku chciałbym przejechać, to planuję sobie już od paru ładnych lat, a nigdy nie mam to czasu wsiąść w samochód i przejechać sobie Europę z moim powrotem. I to mam nadzieję, że mi się w tym roku, tak mi się kalendarz koncertowy ułoży, że mi się to uda zrobić. I poza tym, jak każdy normalny człowiek, lubię się wyspać, lubię spać czasami do 12, a pewnie, a co? Ale są dni, kiedy muszę pracować, to też to 7:30 trzeba tyłek podnieść i do życia się obudzić.
1: Do życia, do pracy albo do szkoły. Wszystko zależy od tego, ile mamy lat. A propos szkoły, to pewnie niektórzy fani i fanki Łukasza Zagrobelnego mocno się zdziwili, gdy zajrzeli do jego biografii. Znaleźć tam można dość niezwykłą szkołę średnią.
0: To było technikum ekonomiczne o profilu telekomunikacyjnym o specjalności eksploatacja pocztowa. Ha! Ale nie myśl sobie, że mnie to interesuje, taki profil szkoły, bo absolutnie nie. Tylko, że ja odkąd pamiętam, czyli od szkoły podstawowej, chodziłem do szkoły muzycznej popołudniami, do szkoły muzycznej pierwszego stopnia, potem do szkoły muzycznej drugiego stopnia i wiedziałem, że moja przyszłość będzie związana z muzyką i wiedziałem, że będę zdawał do Akademii Muzycznej. A żeby dostać się do Akademii Muzycznej, trzeba było zdać maturę. I ktoś mi poradził, pewnie złośliwie, że taka szkoła jest najkrótszą i najłatwiejszą drogą do zdobycia takiej matury. No, poszedłem do tej szkoły, okazało się, że ta szkoła jest naprawdę bardzo wymagająca, bo oprócz przedmiotów takich ogólnokształcących, matematyka, język polski, fizyka, której nie znoszę, nienawidzę i na przykład chemia, były również przedmioty zawodowe, takie jak eksploatacja pocztowa, totalnie mnie to nie interesuje, mikroekonomia, jeszcze bardziej. No, ale koniec końców skończyłem tą szkołę, zdałem maturę, no i poszedłem do Akademii Muzycznej. No ale ten wybór, no, sam się czasami zastanawiam, dlaczego taka szkoła. A Akademia Muzyczna to była generalnie dyrygentura choralna, ale tak naprawdę studiowałem tam przez 2 lata, bo już kolejne roki to już był tryb indywidualny, bo już mieszkałem w Warszawie, grałem już w pierwszych musicalach, Miss Saigon. I dojeżdżałem tylko i wyłącznie na zaliczenia, kolokwia, ku zazdrości moich kolegów, bo panie mnie profesorki uwielbiały, bo to wiesz, ich student jeździł, występował już na scenie i do tego jeszcze studiował. Skończyłem Akademię Muzyczną, ale też jakieś tam miałem małe perypetie, bo dwa razy zdawałem pracę magisterską, pierwszy raz nie obroniłem, bo jej napisałem po prostu. I oczywiście w jakimś tam kolejnym terminie już zdałem.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. 90 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce artysta, który przed laty pojawił się w drugiej edycji programu Idol, z którego to programu odpadł. Za co zresztą po latach jest bardzo wdzięczny, bo uważa, że była to bardzo cenna lekcja od losu. Łukasz Zagrobelny.

0: Zapewne jego kariera potoczyłaby się zupełnie inaczej, gdyby nie spotkanie z Elżbietą Zabędowską, która pomogła w karierze wielu naszych gwiazd.
1: Tak naprawdę chyba w Polsce nie ma wokalisty, który by nie miał jakiegokolwiek kontaktu z Elą Zabędowską. Ona przesłuchała chyba tysiące, setki to może nie tysięcy, ale kilkadziesiąt tysięcy wokalistów to na pewno. I każdy wokalista, który zawodowo zajmuje się śpiewaniem w Polsce, miał jakiś kontakt z Elą. I bardzo dobrze, bo to jest przede wszystkim bardzo mądra kobieta. Ma niebywałe doświadczenie, ma przede wszystkim niebywałą intuicję wokalną, co jest bardzo rzadką rzeczą. Ona nie jest może wybitnym fachowcem, jeżeli chodzi o uczenie techniczne śpiewania, ale ona potrafi naprawdę wyłowić talenty i nakierować i kształcić w jakimś tam kierunku. To nie jest taka pani profesor, która będzie, tak jak większość nauczycieli śpiewu, śpiewała, uczyła wprawek, kształtowania O, A, I, O, U, bo tak naprawdę w piosence estradowej nie do końca to na tym polega.

0: Łukasz Zagrobelny dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce. Czy Łukasz Zagrobelny ma swoje ukochane miejsce na ziemi i czy jest to Warszawa, czy też może rodzinny Wrocław?
1: W Warszawie mieszkam od 2000 roku. Wrocław jest, był i będzie moim rodzinnym miastem i do niego mam olbrzymi sentyment. Warszawę polubiłem, nie pokochałem. Mam nadzieję, że Warszawa też polubiła mnie z wzajemnością. Ale to chyba nie jest takie moje miejsce na ziemi, którym chciałbym mieszkać do końca życia. Warszawa ma swoje plusy i minusy, ma swoje oczywiście piękne miejsca, ma czasami specyficznych ludzi, których czasami mentalności niektórych z nich nie rozumiem, czasami mnie to śmieszy, czasami bawi, a czasami jest mi smutno, kiedy czasami spotykam się z takimi ludźmi, którzy w większości przyjezdnymi, to jest właśnie ciekawe, którzy są bardziej warszawscy niż rodowici warszawianie, tak, dobrze powiedziałem. No jest to bardzo specyficzne miasto, ale da się polubić. No to jest kwestia tak naprawdę przyzwyczajenia i miejsca urodzenia, bo ja we Wrocławiu mieszkałem 20 lat, ponad 20 lat i mam tam swoje miejsca ulubione. Kocham klimat tego miasta przede wszystkim. Kocham starówkę, której Warszawa niestety nie ma tak pięknej i urokliwej jak Wrocław. Zatem jest coś takiego, że we Wrocławiu w rynku skupia się tak naprawdę życie nocne miasta i tam, żeby przyjść z klubu do klubu, to wystarczy przejść bramę w bramę. A w Warszawie jest tak, żeby przemieścić się z klubu do klubu, trzeba taryfę zamawiać i się jakoś tam ewakuować. I to jest dosyć czasochłonne. We Wrocławiu wystarczy przyjechać do rynku i cały noc spędzić prawie w każdym innym klubie.
0: Kariera Łukasza Zagrobelnego trwa już, jakby to nie brzmiało, kilka dekad i to jest chyba dobry moment, żeby dokonać swego rodzaju bilansu. Czy Łukaszowi Zagrobelnemu zdarza się patrzeć na swoją artystyczną drogę z perspektywy lat?
1: Zresztą tak naprawdę zawdzięczam... Ja miałem niebywałe szczęście. Miałem niebywałe szczęście przede wszystkim do ludzi, których spotkałem. Bo teraz, kiedy tak sobie któregoś dnia tak zanalizowałem tą całą moją drogę artystyczną, to ja pamiętam, że miałem takie czasy, że tak się buntowałem, że się nic nie dzieje, że tyle lat próbuję coś zrobić, że mi się tak nie udaje. Ale jednak przez te wszystkie lata ja nie siedziałem w domu i nie rozpaczałem, nie otwierałem butelki whisky, tylko cały czas coś robiłem w tym kierunku, żeby jednak coś zrobić, bo to albo występowałem w musicalach, cały czas śpiewałem w międzyczasie w chórkach u Natalii Kukulskiej, próbowałem robić jakieś swoje rzeczy, aż przyszedł taki dzień, kiedy spotkałem na swojej drodze, dzięki zresztą Natalii Kukulskiej, Piotra Siejkę, który był moim pierwszym producentem moich dwóch pierwszych płyt. I myślę, że on jest na pewno jedną z tych paru osób, którym bardzo dużo zawdzięczam. No i kolejne osoby, które przez te wszystkie lata ze mną pracowały. Na pewno w sposób, ale czysto mentalny, dużo zawdzięczam Elizie Pędowskiej, bo ona tak nigdy nie zrobiła, z czego jestem i ona i ja jesteśmy bardzo dumni. Niczego mi nie załatwiła, ale cały czas mogłem na nią liczyć w taki sposób czysto ludzki. To jest na pewno bardzo ważna osoba w moim artystycznym życiu. No i chyba to są najważniejsze osoby, które mi bardzo pomogły. No i mam oczywiście olbrzymi sentyment do miejsca, w którym spędziłem 10 czy 11 lat, czyli do Teatru Muzycznego Roma, bo to 1/3 mojego życia tak naprawdę. Mnóstwo przedstawień, fajne przyjaźnie, czasami nienawiści, jak to w jednej wielkiej rodzinie, ale na pewno bardzo duży jakiś bagaż takiego doświadczenia zawodowego, którego nikt mi nie zabierze.
0: Łukasz Zagrobelny, który jest obecny na muzycznej scenie od kilkudziesięciu lat i który obserwował, jak zmieniał się show biznes i jak zmieniała się muzyka przez wszystkie te lata. Dlaczego obecnie trudniej o ponadczasowe przeboje, takie, jakich było mnóstwo w latach 80?
1: Bo to były przede wszystkim bardzo dobre kompozycje. Kiedyś naprawdę pisało się dobre piosenki z dobrymi tekstami ponadczasowymi, które te ponad 20, 25 czy nawet 30 lat zniosły i są cały czas aktualne. No to piosenki, które teraz się nagrywa, owszem, istnieją w stacjach radiowych, ale istnieją przez 2, góra 3 miesiące. Pojawiają się kolejne piosenki i nikt już nie pamięta tego, co było kiedyś. Na tym trochę ubolewam, że z jednej strony nie pisze się naprawdę świetnych piosenek, które by przetrwały próbę czasu, a z drugiej strony też nad tym, że te nowe utwory są tak strasznie eksploatowane, że ludzie po prostu już niekiedy mają dosyć takiej piosenki i po prostu zapominają.
0: No na szczęście Łukasz Zagrobelny ma na swoim koncie kilka przebojów, które są absolutnie niezapomniane, a pewnie będzie ich więcej, bo w końcu Łukasz Zagrobelny nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: KIK. Więcej na jesień i na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
3: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Witam Was gorąco i zapraszam Was teraz do lepszego poznania Fundacji Gugali, która stoi za bardzo różnymi projektami i wydarzeniami dziejącymi się w Legnicy. Sama nazwa organizacji Gugali jest już nieprzypadkowa i może bardziej wtajemniczonym, trochę mówi już o tym, czym ta fundacja się zajmuje.
2: Co jest grane w Legnicy?
4: Tak, nazwa jest nieprzypadkowa. Powstała fundacja pod koniec 2024 roku. Dzień dobry, nazywam się Adam Juniszewski, jestem przedstawicielem Fundacji Gugali w Legnicy. No i głównym założeniem fundacji było tak naprawdę ożywienie miasta, zrobienie, tak kolokwialnie mówiąc, czegoś, żeby się w Legnicy działo cokolwiek. Tak? Z racji nazwy, do której zaraz wrócę, troszeczkę skupiliśmy się na wydarzeniach historycznych, które są związane z tym miastem bardzo mocno, a ogółowi są mało znane.
5: Od historia Legnicy jest ciekawa, a rzeczywiście jest tyle w niej tajemnic jeszcze do odkrycia?
4: Jest bardzo dużo tych tajemnic do odkrycia. No, pierwsze rzeczy, które zaczęliśmy robić, to była inscenizacja, przywitanie Jerzego Wilhelma, ostatniego piasta, no, który zmarł jako młodzieniec tak naprawdę, więc długo nie porządził, a był ostatnim piastem tak naprawdę pochowany w Legnicy. No a linia piastów jest linią chyba, której nie trzeba za bardzo przybliżać słuchaczom. Jedna z najbardziej znaczących w historii naszego kraju, no a wygasła niestety w Legnicy. W 2026 roku z kolei zorganizowaliśmy wydarzenie, tam to tak zabrzmi, tam to było przywitanie, to było pożegnanie księżnej Doroty Elżbiety. Jest to wydarzenie, które jest związane ściśle z kolumną West, tak się nazywa pomnik, który stoi w Ulesiu. Pierwszy w tej części Europy świecki pomnik, który został tutaj postawiony przez ojca Doroty Elżbiety.
5: Mhm. Czyli przypominają Państwo ważne, ciekawe wydarzenia z historii Legnicy. Co jeszcze?
4: Co jeszcze? No jeszcze tak może troszeczkę skończmy temat tych historycznych rzeczy. Na przykład zorganizowaliśmy też w 2026 roku w ramach funduszy, które pozyskaliśmy od miasta Legnicy, taki konkurs plastyczny Legnickie Zabytki Duma Miasta. Spodziewaliśmy się około 30 prac. Tych prac przyszło ponad 50. Prac plastycznych, ale były to też fotografie, były to malunki, były to rysunki, były to szkice wykonane przez legnickich uczniów skupiające się na legnickich zabytkach. To nie są wszystkie rzeczy historyczne. Organizujemy też spacery po naszej takiej diamencie, na naszej koronie legnickiej po dzielnicy Tarninów, znanej też jako, powiedzmy, kwadrat Małomostwa, różnie to ludzie nazywają, my tych określeń akurat nie bardzo lubię, choć też jakby historyczne można poniekąd powiedzieć. Po dzielnicy Tarninów z tego tytułu, że większość wycieczek oprowadzanych jest w Legnicy po centrum, gdzie też mam bardzo dużo rzeczy do zobaczenia. Natomiast ta dzielnica, mimo swojej niewątpliwej urody i przyjaznej atmosfery, dużo zieleni, niespotykanych roślin, no to przybliżamy ją, ale przybliżamy ją przez postacie legniczan, którzy mieli duży wpływ na miasto, a tam zamieszkiwali. I co oni takiego zrobili dla Legnicy, że warto o nich pamiętać?
5: A tę wiedzę Państwo czerpią skąd? Rozumiem, że to jest pasja wieloletnia.
4: No właśnie, wieloletnia, to mój ojciec by się tu uśmiechnął, bo on jest akurat znaną postacią, jeśli chodzi o wiedzę na temat Legnicy. I oczywiście jak to relacja ojciec-syn, od lat mi próbował opowiadać o Legnicy, ale zacząłem go słuchać stosunkowo niedawno temu. Jako nastolatek w ogóle nie chciałem słuchać o takich starociach. Natomiast teraz przede wszystkim bardzo ważną rzeczą było powołanie przy naszej Fundacji Rady Doradczej, gdzie udało się zgromadzić kilkanaście osób, które mają potężną wiedzę na temat tego miasta. Nie chciałbym tu może wymienić, bo obawiam się, że kogoś mógłbym pominąć, a nie chciałbym, żeby coś został pominięty, natomiast naprawdę są tu ludzie z wiedzą potężną, długoletnią. Tutaj są i przewodnicy turystyczni, są i ludzie, którzy wydają książki na temat Legnicy, fotografie. No, naprawdę tych postaci jest dość dużo i stąd czerpiemy tę wiedzę.
5: Mhm. To czy to jest już ten moment, żeby wyjaśnić, dlaczego Państwo nazwali się w nawiązaniu do słynnej wystawy?
4: Myślę, że tak, natomiast powiedziałbym jeszcze jedną rzecz, bo nie chciałbym, zaczęło się od tego, że tak, jesteśmy taką fundacją, powiedzmy, postrzeganą jako fundacja historyczna, natomiast poszliśmy troszeczkę krok dalej, też bardzo mocno współdziałamy przy największym w Legnicy charytatywnym pikniku na Tarninowie, wspieramy również sport, zaangażowaliśmy się w nowo powstały, czy właściwie reaktywowany klub Zakaczawia Legnicy, przekazaliśmy na przykład torby dla sportowe dla juniorów tego klubu, no i bardzo mocno związaliśmy się też z legnickim DPS-em dla dzieci, Świecie przy ulicy Kubusia Puchatka, który staramy się wspierać w miarę naszych możliwości i udało nam się naprawdę w bardzo dobry sposób wyposażyć salę sensoryczną. Natomiast jeśli chodzi o nazwę Gugali, ona nie była przypadkowa. Zakładając fundację, no, stanęliśmy przed tym samym problemem, przed którym staje większość stowarzyszeń, klubów i tak dalej, a jaką by tu nazwę wziąć. No i jakby naturalnie pojawiło się to, że skoro chcemy zająć się tym, żeby się coś wydarzyło w mieście, no to nazwa automatycznie mi przyszła do głowy od największego wydarzenia w historii tego miasta. Myślę, że niestety, chociaż obym się mylił, już się nie wydarzy nic porównywalnego. Jak wystawa z 1927 roku, wystawa ogrodnictwa i śląskiego rzemiosła, która właśnie miała taką potoczną nazwę Gugali.
5: Państwo w nawiązaniu do tej wystawy mają również plany.
4: Pokazania Legniczanom, co to była za wystawa, co to się wydarzyło. Ona staje się coraz bardziej popularna. Wydarzenie było naprawdę duże, bo proszę sobie wyobrazić, że w ciągu około 100 dni całej tej wystawy, jeszcze raz podam datę, to był 1927 rok, w ciągu 100 dni Legnicę odwiedziło ponad 2 miliony ludzi. To jest naprawdę ogrom. Na tej wystawie było blisko 600 firm się zareprezentowało. Było to tak wielkie wydarzenie, że specjalne były komunikacje pod Legnicę podstawiane. Warto podkreślić, że po tej wystawie w Legnicy zostały między innymi takie rzeczy jak piękny dworzec kolejowy. Cała część parku, którą dzisiaj nazywamy Parkiem Francuskim. Mamy fontanny, które są do dzisiaj legniczanie i turyści się nimi zachwycają. To jest pozostałość po wystawie. Pergola, która jest, to też jest konsekwencja wystaw, które działy się w tym mieście. No i bardzo ważna rzecz, ale mało zauważana przez legniczan, bardziej przez ludzi, którzy znają się na przyrodzie. Ilość krzewów i drzew, które w cudzysłowie mówiąc, nie mają prawa występować w tym rejonie, a w Legnicy one się pojawiają. To też jest pozostałość po tej wystawie Gugali. Naszym zadaniem jest jak największej ilości ludzi to pokazać, dlatego też jako fundacja jesteśmy członkiem założycielem Dolnośląskiej Federacji Organizacji Regionalistycznych, czy członkiem założycielem Towarzystwa Miłośników Historii Regionalnej.
3: A informacja o tym, do udziału w jakich wydarzeniach zaprasza Was akurat teraz Fundacja Gugali, znajdziecie na jej stronie internetowej i profilu na Facebooku. Ta ostatnia platforma jest też czasem wykorzystywana przez legniczan do odkrywania historii miasta i historii ludzi, którzy kiedyś tu żyli.

0: utworzyłam tą grupę. Na początku było, dodałam 6 członków, no i ona tak sobie stała w miejscu. No ale potem jakoś tak to wszystko ruszyło, bo chodzi o to, że to by była nasza Legnica, tak? No i takie miejsce, gdzie ludzie poprzez te fotografie mogliby sobie wspominać, spotkać dawnych znajomych. No i tak to funkcjonuje, chociaż powiem, no nie do końca jest tak, jak ja bym chciała, bo za dużo jest tych zdjęć takich znowu miasta Legnicy. Mhm. Tak trochę szybko to tak wszystko pędziło, dużo zdjęć było dodawanych i tak dalej. Nawet Polacy, którzy mieszkają tam w Kanadzie czy w Stanach Zjednoczonych dodawali. Jest też parę zdjęć dawnych zespołów muzycznych, które działały w Legnicy w latach 60., 70. Mhm. Bo znaleźć jakiegoś znajomego, czy nawet rodzinę po 60 latach, czy po 50. Ludzie mieszkają w Izraelu teraz. Dawniej ci mieszkańcy Legnicy, tak? Bo generalnie zasada była taka, żeby ludzi zachęcić do zamieszczania zdjęć z albumów rodzinnych, do wyciągania ich z szuflady. Bo nieraz ci ludzie nawet od zdjęcia leżą, ale może chciałby ktoś gdzieś je kiedyś pokazać, ale no nie miał gdzie. No a teraz jest okazja i mam nadzieję, że będą korzystać, bo powiem jeszcze tak, nawet pani Baliszewska zamieściła tam zdjęcie z 1946 roku. Jej tato był milicjantem i tam jest nazwa Legnica. A tak to jakby nie było tej grupy, może by nie zamieściła, a tak namówiłam ją jeszcze, żeby oddała je do Muzeum Miedzi. No i tak to jest.
1: No właśnie, potem spotkałam się z tym, że pani nawet sama pisze czasem, że oddała jakąś pocztówkę czy zdjęcie właśnie do Muzeum Miedzi.
0: Ja jestem rodowitą legniczanką od urodzenia na dzielnicy cudów, ale 10 lat temu wyjechaliśmy do Irlandii właśnie. No i mam większe takie możliwości, że tak powiem, finansowe. I zaczęłam się właśnie interesować, będąc już jednym z administratorów tej grupy, zdjęcia Legnicy, tą historią i tak dalej. No tam zaczęłam odwiedzać te strony eBaya i tak dalej. No i muszę się jeszcze pochwalić, że nawet podarowałam Muzeum Miedzi 3 zdjęcia Legnicy, które w ogóle są najstarszymi zdjęciami Legnicy. Udało mi się kupić.
1: A jakie to zdjęcia? No, czego?
0: To są tak, zdjęcia rynku, domu strzeleckiego i zamku.
1: Czyli kupowała nawet pani z taką myślą, żeby przekazać muzeum?
0: Tak. Bo taki jest niedosyt tego wszystkiego, bo być może to zależy od cech charakteru, prawda? I cóż by mi przyszło z tego, że ja bym te zdjęcia tylko dla siebie kupowała. Ale jest dużo właśnie kolekcjonerów tych zdjęć Legnicy. Oni tak trzymają jak tylko dla siebie. No nie wiem, być może kiedyś tam udostępniają. Nie wiem, ja jestem inną osobą. Także bardzo dużo rzeczy już tam przekazałam. I jeszcze będę przekazywać. No i tak ku chwale Legnicy. Tak, żeby to zostało coś dla tych, żeby ludzie mogli zobaczyć, prawda? Przekazałam bardzo duży pakiet zdjęć z 68 roku, bo wtedy niemiecka rodzina, która mieszkała kiedyś w Legnicy, na ulicy Wrocławskiej, była tutaj, że tak powiem, na sentymentalnej wycieczce i właśnie zakupiłam też album z tymi zdjęciami, także chyba nawet też przekazałam do Muzeum Miedzi. Bardzo ciekawe zdjęcia.
1: A jak pani wyszukuje te zdjęcia, które później pani kupuje? To jest żmudna praca, czy już pani wie?
0: Nie. Ja powiem pani szczerze tak. Mam chyba ze 4 strony takie, które tam penetruję. I po prostu są licytacje. Ostatnio to poległam w licytacji, bo była tam pocztówka z Legnicy taka stara, ale przebito mnie tylko o 50 centów. No jakoś tak. Nie dopilnowałam po prostu.
1: Mm-hmm. No tak, czas jest ważny przy tym, prawda?
0: Tak. Także mam nadzieję, że jeszcze coś interesującego się pojawi, to jak będę mogła, to kupię i przekażę dla wszystkich Legniczan.
1: No właśnie, a mówi pani, że celem tej grupy facebookowej było publikowanie zdjęć z archiwów rodzinnych, ale właściwie dlaczego? No bo z zamysłu one, te albumy rodzinne są rodzinne. Czemu je upubliczniać?
0: Wie pani co, bo na tej grupie, celem tej grupy miało być ukazanie zdjęć mieszkańców Legnicy. Mieszkańców, zwykłych ludzi. Bo to ludzie tworzą miejsca, tak? Tych, którzy mieszkali, żeby można było spojrzeć w ich twarzy, na przykład, o, ten pan mieszkał na ulicy Wrocławskiej pod 30, no, ale już nie żyje, ale jego córka udostępniła to zdjęcie, prawda? No bo to oni tworzyli tą historię Legnicy i tą Legnicę, a teraz tworzą już ich zstępni.
1: A wspominała pani o zdjęciu z 1946 roku. Jakie to są zazwyczaj zdjęcia, z jakiego okresu pochodzące? I czy to, o którym pani wspominała, to jest najstarsza fotografia na grupie?
0: Ja nie potrafię pani teraz odpowiedzieć na to pytanie, bo bardzo dużo zdjęć zakupiłam na Allegro związane

0: związanych z życiem pana Emila Chliba, który był takim słynnym legnickim listonoszem. Także ja nie pamiętam, jakie tam najstarsze zdjęcie to było. Tylko tak wspomniałam właśnie o pani Waliszewskiej, że właśnie takie wyjątkowe to zdjęcie, bo gdyby ona na przykład nie miała możliwości go zaprezentowania, to być może one by tam gdzieś na śmietniku potem lądowały czy tak dalej. A tak to już zasili zasoby Muzeum Miedzi, tak? I wszyscy będą mogli oglądać. Znaczy wszyscy, te, kto będzie chciał. Chodzi o mieszkańców Legnicy. Legnicy lub Lignic. Teraz jest Legnica, ale kiedyś była Lignic. I tam też kiedyś mieszkali ludzie. No i takie prywatne fotografie właśnie mnie tak fascynują.
1: Czy widać na tej grupie, że ta publikacja zdjęć przez jakieś osoby, członków grupy, doprowadziła właśnie do odnalezienia kogoś albo do rozpoznania kogoś?
0: Czytałam komentarze pod niektórymi z tych zdjęć, ale to były jakieś zdjęcia szkolne, no że jednak ludzie się odnajdują, poznają siebie na tych zdjęciach, no ale być może ten legnicki pamiętnik, no to jak sama nazwa wskazuje, że to taka, no taka wyjątkowa, bo tam różne się wydarzenia prezentuje i tak dalej, a tu mi chodzi konkretnie o osoby.
2: Wehikuł czasu stworzony z prywatnych fotografii. Tak myślę, że można to określić. O założonej przez siebie grupie Legnicki Pamiętnik Wspomnienia pozostają żywe opowiadała wam Jolanta Duda-Matulewicz.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
2: Przy mikrofonie Joanna Struteńska. Sprawności, zastępy drużyny, chorągwie, mundury, ale też przyjaźnie i niezapomniane doświadczenia. Odkrywać będziemy teraz świat harcerstwa w Legnicy, a pomoże nam w tym mój gość.
4: Sławomir Waś, komendant chówca ZHP w Legnicy.
3: Czas wolny w Legnicy.
2: To jest tak, że w Legnicy działa kilka organizacji harcerskich. Ja znalazłam gdzieś informację, że 7. Państwo są tą najstarszą?
4: Ja bym zaryzykował, że 8 albo 9, bo przynajmniej tyle było na naszej gali 80-lecia harcerstwa w Legnicy, którą organizowaliśmy w Legnicy w październiku 2025 roku. Tam się cały czas coś jeszcze zmienia, ale myślę, że 8-9 to jest ta właściwa liczba. A rzeczywiście ZHP jest tą organizacją najstarszą, działającą od 1945 roku nieprzerwanie. Chówiec w Legnicy funkcjonuje, natomiast po drodze jeszcze w czasach, kiedy było 49 województw, to w Legnicy funkcjonowała też jedna z komend chorągwi ZHP, która została rozwiązana w 1991 roku.
2: I chówiec w Legnicy to nie tylko Legnica, to jest szerszy rejon, który on obejmuje swoim zasięgiem, że tak powiem?
4: Terenem działania chówca jest powiat legnicki. W tej chwili mamy jednostki w Legnicy i w Prochowicach. W innych gminach niestety nie. No, trudno jest niestety dzisiaj, że tak powiem, z werbunkiem kadry do pracy społecznej. Ale nie zapominamy o innych miejscowościach. Często realizujemy na przykład rajdy, biwaki na terenie innych miejscowości powiatu legnickiego, jak choćby w Nowej Wsi Legnickiej czy w Legnickim Polu. W listopadzie 2027 roku zamierzamy zorganizować zlot Krzysztof poświęcony harcmistrzowi Krzysztofowi Bojko i on będzie zlokalizowany w Chojnowie i w Białej oraz w okolicy. Także nie zapominamy o innych stronach powiatu legnickiego. Byliśmy też z naszym festynem w ostatnich latach w Jeziorzanach. No, generalnie staramy się prowadzić działalność wszędzie, natomiast stałe nasze jednostki funkcjonują w Legnicy i w Prochowicach.
2: Trochę już pan zdradził i odpowiedział na moje pytanie, bo chciałabym, żebyśmy wyjaśnili słuchaczom, którym harcerstwo może się kojarzyć z obozami, z pomocą w razie jakichś nagłych wypadków, nie wiem, z uczestnictwem w uroczystościach harcerzy. Jak wygląda taka codzienność chówca? Co państwo organizują i dla kogo? Kto przynależy do chówca?
4: W chówcu jest zrzeszonych 9 jednostek harcerskich, tak to nazywamy. To są 2 gromady zuchowe i pozostałe jednostki to są drużyny harcerskie, w tym jedna drużyna nieprzetartego szlaku.
2: A zuchy to jest jaki wiek?
4: To jest od 7 do 10 lat mniej więcej, ale czasami zdarzają się jednostki takie jeszcze już 6-letnie, które bardzo chcą z nami funkcjonować, więc funkcjonują.
2: A dalej, przepraszam, że tak wchodzę w słowo, ale tak chciałabym doprecyzować. Dalej to jest ta tak, że dołącza się do harcerstwa właśnie będąc dzieckiem, nastolatkiem, czy dorośli też dołączają? Czy to jest tak, że jak się dołączy, to już po prostu idzie się dalej w tych trybach, jeśli się chce? Czy można na przykład będąc pełnoletnim, czy nie wiem, 30-latkiem wstąpić do harcerstwa?
4: Można w każdym wieku. Oczywiście najczęściej to jest tak, że to następuje w latach nauki szkolnej, ale to nie jest tak, że trzeba zostać zuchem, żeby potem być harcerzem. Można równie dobrze przez kilka lat obserwować, nie wiem, przyglądać się pracy harcerzy i zdecydować się na wstąpienie do drużyny dopiero na przykład starszo-harcerskiej albo wędrowniczej już w wieku, no nazwijmy to, licealnym. Ale też zdarza się, że dorośli wstępują do ZHP, a nawet bym powiedział, że wracają do ZHP, dlatego że ustabilizowała już im się sytuacja rodzinna, dzieci podrosły, mają trochę więcej czasu na pracę społeczną, wtedy włączają się i albo przystępują do naszej organizacji, albo zrzeszają się w Radzie Przyjaciół Harcerstwa Ziemi Legnickiej, bo taka też działa na naszym terenie. Albo, co też ostatnio miało miejsce, organizują się w stowarzyszenia, które zamierzają wspierać harcerstwo. I w tych stowarzyszeniach, prowadząc swoją działalność statutową, zapraszają nas na różne wydarzenia, abyśmy brali w nich udział. W ten sposób oni sobie przypominają, jak to było, kiedy byli harcerzami, a nasi harcerze mają kontakt z osobami, które kiedyś tworzyły harcerstwo.
2: No właśnie, jak to jest, kiedy jest się harcerzem? Co się robi?
4: No przede wszystkim uczestniczy się w zbiórkach, tak? Takim naturalną formą pracy to są zbiórki. One zwykle odbywają się raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie, w zależności od harmonogramu, który sobie tam drużyna obierze, czy drużynowy. A czasem bywa też, że i częściej, ponieważ mamy takie jeszcze najmniejsze jednostki w drużynach, to są zastępy i czasami te zbiórki zastępów odbywają się w tym samym tygodniu, na przykład w którym będzie potem zbiórka drużyny. Więc aktywność taka organizacyjna, no to jest około właśnie maksymalnie dwa razy w tygodniu. Plus oczywiście jakieś zadania międzyzbiórkowe, które harcerze sobie tam realizują w domu, nie wiem, czytając o różnych rzeczach, tworząc coś, uczestnicząc w czymś. To oczywiście są zajęcia, które nie powinny przeszkadzać w normalnym życiu rodzinnym, w funkcjonowaniu w szkole czy w środowisku, no więc jakby to nie jest wojsko, tak, że stawiamy się na rozkaz i rzucamy wszystko, idziemy do boju, tylko to jest normalna organizacja pozarządowa, która funkcjonuje tak jak wiele innych organizacji opartych na działaniach wolontariuszy i członków, uczestników.
2: To nie jest wojsko, tłumaczy mój rozmówca, komendant chówca ZHP w Legnicy Sławomir Waś. Ale no właśnie, czym współcześnie jest harcerstwo i czym zajmują się legniccy harcerze? O tym rozmawiamy, by z jednej strony odkryć tajniki funkcjonowania tej organizacji, a z drugiej być może pomóc Wam zdecydować, czy warto posłać swoje dziecko do harcerstwa, albo nawet samej czy samemu tam wstąpić.
3: Podpowiadamy mieszkańcom Legnicy.
2: To zwróciło moją uwagę, że Pan używa słowa praca. Jakie to są właśnie działania przykładowo?
4: No to różne rzeczy. No, na pewno zawsze elementem każdej zbiórki to są kwestie takie jak musztra, jak jakieś śpiewanki, czy jakieś obrzędy harcerskie, które tam w zależności od drużyny czy jednostki są kultywowane w danym środowisku.
2: Na przykład?
4: No, nie wiem, na przykład takim elementem, który zawsze kończy zbiórkę, jest krąg, tak? Spotykamy się w kręgu, w przypadku zuchów to jest w kręgu rady, w przypadku harcerzy to jest, zawiązujemy krąg. W ten sposób żegnamy się jakby po zakończonej zbiórce. No a w trakcie zbiórek, no to są zajęcia związane z technikami harcerskimi, czyli zdobywamy wiedzę z terenoznawstwa, z pionierki, z samarytanki. Samarytanka to jest jakby no ochrona zdrowia, tak można powiedzieć, czyli opatrywanie ran, zachowanie w takich sytuacjach, jak udzielić pierwszej pomocy. Terenoznawstwo to oczywiście umiejętność posługiwania się kompasem, busolą, mapą. No dzisiaj oczywiście mamy też GPS-y, więc też umiejętność zachowania się z tą nowoczesną, że tak powiem, techniką. Ale też takie jakieś rzeczy związane ze zręcznością, to szczególnie zuchy, tak? Majsterka zuchowa. Jest ciężko o tym opowiadać, bo już troszeczkę z tego wyrosłem. Ale są to atrakcyjne formy, dlatego myślę, że też dzieciaki w tym lubią uczestniczyć. To jest też tak, że zbiórki trwają godzinę, półtorej, czasami dwie, czyli to nie jest jakiś taki czas, kiedy można by się było znudzić. To następuje dość szybko, jest przemienność form na tych zbiórkach, ale też czasami zbiórki to są po prostu wyjścia w teren, zwiedzanie czy jakieś zwiady terenowe, forma biwaku, wycieczki. Naprawdę tych form działalności jest bardzo dużo.
2: No to rozumiem, dzieci i młodzież zdobywają takie umiejętności, a dorośli?
4: No dorośli to głównie się opiekują tymi dziećmi i młodzieżą lub dla nich organizują zajęcia, no bo to jest podstawowe zadanie instruktora. Instruktor też ma w swoim zobowiązaniu wpisaną taką formułę, że zobowiązuje się wychować swojego następcę, więc instruktorzy prowadząc działalność harcerską, no też wyłapują, dostrzegają te jednostki, które potem wysyłamy na kursy zastępowych, przybocznych, czy kursy drużynowych, czy później kursy przewodnikowskie i w ten sposób naturalnie następuje wymiana kadry w Związku Harcerstwa Polskiego. Czasami też organizacja jakichś rajdów, biwaków, no, obozów przede wszystkim zimowisk. No czasem się zdarzają jakieś spotkania instruktorskie po to, żeby coś pośpiewać, powspominać, przygotować obchody jakiejś uroczystości. Czasem to jest praca dokumentacyjna. W roku 2025 stworzyliśmy Izbę Pamięci, gdzie zgromadziliśmy pamiątki, więc to też wymagało pewnego posegregowania, wyłożenia, żeby to było dla wszystkich dostępne. Czy też pracowaliśmy nad publikacjami, tutaj też oczywiście z pomocą osób zewnętrznych, przyjaciół. W tym 2025 roku wydaliśmy książkę pana Marka Żaka poświęconą 80-leciu naszego chówca, czy w ogóle harcerstwu na ziemi legnickiej, a następnie jeszcze zrobiliśmy z tego audiobooka, który jest dostępny na stronie www.legnica.zhp.pl i tam można sobie tej książki w całości prawie posłuchać, oczywiście bez tabelek i wykresów, które są tylko w wydawnictwie tym pierwotnym.
2: Mhm. A ta Izba Pamięci, co w niej się znajduje?
4: To są kroniki z ubiegłych lat, to są stare elementy umundurowania, żeby można było sobie zobaczyć, jak kiedyś to wyglądało, bo to przecież cały czas ewoluuje, te nasze wzory mundurów też się zmieniają. Tak samo jak, nie wiem, na przestrzeni lat zmieniał się krzyż harcerski i też tutaj właśnie w Chorągwi posiadamy pasjonatów, którzy potrafią o tym opowiadać i też jest taka obwoźna, że tak powiem, wystawa o tym krzyżu harcerskim. Ale w naszej izbie są jeszcze na przykład plakietki z imprez, które się odbywały, książki czy wydawnictwa, które wychodziły wcześniej, książki pracy drużyny czy książki pracy obozu z poprzednich lat. Mamy też proporce, stare sztandary. Też jesteśmy w posiadaniu sztandaru dawnej właśnie Chorągwi Legnickiej między innymi.
2: Mówi pan o tych praktycznych umiejętnościach, które można zdobyć w harcerstwie. Dlaczego jeszcze warto dołączyć do harcerstwa?
4: Dla osób, które się zastanawiają, no to najlepszą taką odpowiedzią jest dla przyjaźni. Dlatego, że w harcerstwie tworzą się przyjaźnie, które potem potrafią przetrwać całe życie. To są silniejsze przyjaźnie niż takie szkolne, chociaż nie mam tu nic do szkoły, ale jednak no, pobycie ze sobą, nie wiem, 2-3 tygodnie na obozie przez kilka lat, no to te więzi buduje naprawdę bardzo, bardzo mocne, aż do tego stopnia, że mamy też przykłady wielu małżeństw harcerskich później, prawda? Więc jakby ta przyjaźń, te relacje międzyludzkie, to myślę, że to jest coś po prostu nieocenionego i coś, czego w innych organizacjach na taką skalę chyba się nie zdobędzie. No bo oczywiście nabywanie różnych umiejętności, no nie wiem, jadąc na obóz, choćby, nie wiem, umiejętność posługiwania się siekierą, żeby ociosać kołek, który potem stanie się elementem ogrodzenia, czy wbicie odpowiednio gwoździa, czy splecenie czegoś ze sznurka. No to są oczywiście praktyczne umiejętności, które potem w życiu naszym takim zwykłym, rodzinnym pozwalają się może troszeczkę lepiej odnaleźć, ale osobiście głosowałbym tutaj na tą właśnie sferę duchową, na to braterstwo, które się rodzi pomiędzy członkami organizacji, na te wspólne przygody, które się razem przebywa, czy to właśnie na obozach, biwakach, rajdach, czy nawet na zwykłych zbiórkach. Więc jakby osobom, które poszukują właśnie takiego swojego miejsca w życiu, jeszcze nie znalazły, polecam przystąpienie do drużyn harcerskich.
2: Podpowiem Wam jeszcze, że rekrutacja do Legnickiego Chówca ZHP trwa cały rok. Wystarczy zadzwonić albo napisać maila. Namiary znajdziecie na internetowej stronie organizacji.
3: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
2: Bogato zdobiona, ze spódniczką, mocno kryjąca. Nie wiem, czy ktoś mógłby zgadnąć, o czym mówię, bo w sumie to bardzo trudna zagadka. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska, a chodzi o zbroję legnicką, bo to o niej będzie teraz u nas. Zbroja legnicka, ale nie ma już jej ani w Legnicy, ani na Dolnym Śląsku, ani nawet w Polsce. Dlaczego i co tak niezwykłego jest w tej zbroi, to wyjaśni dr Mariusz Cieśla, kierownik Muzeum Militariów we Wrocławiu i autor książki Zbroja Legnicka czy Zbroje Legnickie – Próba wyjaśnienia.
3: Ciekawostki o Legnicy.
2: Rozmawiamy o zbroi legnickiej czy zbrojach legnickich, to zaraz sobie wyjaśnimy, czyli o czym właściwie?
5: Będziemy rozmawiać o zbrojach legnickich, ale sama konkluzja już będzie na temat samej tylko i wyłącznie tak zwanej zbroi legnickiej. Bo historia tego zabytku zaczyna się, o której oczywiście wiemy, zaczyna się w 1662 roku, kiedy to takie źródło jak inwentarz księcia Legnickiego mówi, że w jego Zeughause znajdowały się dwie wielkie zbroje na człowieka i konia z wszystkimi przynależnymi częściami. Jedna była z buławą, a druga z mieczem w ręku. I od tego czasu do 1810 roku w zasadzie o tej zbroje nie wiemy nic. A w 1810 roku znowu się pojawia ta zbroja. Następuje sekularyzacja dóbr kościelnych na terenie Prus. No, Śląsk wchodzi w skład Królestwa Prus. I pojawia się ona w Lubiążu. W Lubiążu i w 1810 roku we Wrocławiu zostanie założone Królewskie Uniwersyteckie Muzeum Sztuki i Starożytności i ta zbroja właśnie tam zostaje przekazana.
2: Czyli nie taka znowu daleka droga w zasadzie z Legnicy?
5: No nie, niedaleko, ale mówię, że ten czas między 1662 a 1810 jest taki trochę dla tych zbroi tragiczny, ponieważ w 1810 ona pokazuje się, ale już jest tylko jedna.
2: Która? Ta z mieczem czy z buławą?
5: Chyba ta z mieczem, bo ona w dalszym ciągu, jeżeli zobaczymy, jak ją pokazywali później Niemcy, to ona jest z mieczem. Ta z buławą zaginęła i nie ma jej do dzisiaj, czyli no zaginął komplet, bo zaginęła zbroja na konia i zbroja na człowieka. Ale jak powiedziałem, ona pojawia się i ona w tym muzeum jest i w 1834 roku tą zbroję kupuje brat króla Prus, książę Fryderyk Karol za 128 Reichsmark do swojej kolekcji. I później przekazuje ją do berlińskiego Zeughausu i jest ona tam do 1945 roku. W 1945 roku wpada w ręce Rosjan i Rosjanie wywożą ją do Moskwy. I tam ten komplet jest do 1954 roku. Jak zaczęto tworzyć Niemiecką Republikę Demokratyczną, to Rosjanie część zbiorów oddają Niemcom, no bo oni w zasadzie, przepraszam za słowo, ale wyczyścili ten teren zupełnie. To Berlin i Drezno było puste. Tam, jeżeli by tego nie oddali tych zbiorów, to dzisiaj na przykład w Berlinie czy w Dreźnie byłyby puste ściany albo sztuka nowoczesna po 1945 roku. Nie byłoby nic. I oddają w 1954 roku zbroję na konia. I ona do dzisiaj jest w niemieckim Muzeum Historycznym. Tylko że na zbroi na konia siedzi teraz inna zbroja na człowieka, nie ta, która powinna tam siedzieć, bo ta zbroja na człowieka została w Moskwie. I ona między 1945 a 2016 rokiem, w ogóle o niej sług w zasadzie zaginął, nie wiemy, co się z nią dzieje, a w 2016 roku Rosjanie robią piękną wystawę, którą zatytułowali po rosyjsku Karolewskie Igry, a po angielsku Games of the Kings, czyli no, zabawy królewskie, tak byśmy to mogli przetłumaczyć. I tam ta zbroja jest, nawet katalog przysłali, ale chyba była, nie wiem, około pół roku i z powrotem zbroja została dana do magazynu.
6: Jest tak, że zbroja na konia jest w innym miejscu, a zbroja na człowieka w innym.
5: No niestety tak. Są to dwa znane i udokumentowane zabytki, które związane są ze Śląskiem i są to najwyższej klasy zabytki. Tak byśmy powiedzieli, że dzisiaj no, mamy w Krakowie, w Muzeum Czartoryskim jest dama z łasiczką, prawda, Leonardo da Vinci. Jest to najwyższej klasy zabytek, jeżeli chodzi o malarstwo. No to te zabytki to są na tej samej półce, tylko jest to sztuka płatnerska. Tak?
2: O zbrojach legnickich rozmawiamy, a opowiada wam o nich znawca tematu, autor książki o zbrojach legnickich, kierownik Muzeum Militariów we Wrocławiu, Mariusz Cieśla. Zaraz wyjaśnimy, dlaczego nie powiodły się próby sprowadzenia zbroi do Polski, ale wcześniej o tym, dlaczego właściwie są to rzeczy tak niezwykłe.
5: Przede wszystkim jakość wykonania, jakość zdobienia. To jest no niesamowite. I no tutaj trudno jest nawet to dokładnie tak dokładnie opisać. Zresztą same te zbroje zostały wykonane przez największych wytwórców no, zbroi w tamtym czasie. No, to zbroje renesansowe. I chciałem jeszcze tylko tutaj zaznaczyć, że zbroja na człowieka ma spódniczkę. Ta spódniczka jest z tej drugiej zbroi. Jest to jedyny element, który przetrwał z tej drugiej zbroi, bo ona nie powinna być przy tej zbroi na człowieka. No ale oni tutaj już ją Niemcy założyli i ona tak jest do dzisiaj, ale ona się jest inna z tego względu, że inne jest też zdobienie. To jest bardzo mocno poznać. I obydwie te zbroje, czyli tą zbroję na człowieka, jedną zrobił Coleman Helm Smith z Augsburga, a tą ze spódniczką, bo po spódniczkę możemy poznać, Konrad Zusenhofer.
6: Czyli możemy założyć, że te zbroje były wykonane dla tego księcia legnickiego?
5: Moim zdaniem raczej nie, chociaż tego nie można tak do końca wykluczyć. Są różne poszlaki, jak te zbroje mogły się dostać tutaj na dwór księcia legnickiego. No oczywiście, pierwsze może być, że ją zamówił. Ale poszlaki są takie, że w 1511 roku jego młodszy brat Jerzy miał otrzymać taką zbroję, która została wykonana w Szwabii. Augsburg leży w Szwabii, czyli no, że mogła być to zbroja właśnie tego brata. Młodszy brat zmarł bezpotomnie, więc no, książę mógł ją odziedziczyć. Ale ja tutaj upatruję trochę innego kierunku pruskiego. W 1519 roku książę no, bardzo mocno zbliżył się do dworu Hohenzollernów. Ożenił się z księżną Zofią. To mógł być to prezent ślubny, bo takie prezenty dawano. A w 1521 roku występuje jako negocjator rozejmu między Polską a Zakonem Krzyżackim. Czyli tutaj zbliżył się do księcia, do wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego Albrechta. A dla Albrechta pracował m.in. Coleman Helm Smith. W 1525 roku książę Fryderyk II jest m.in. testatorem, czyli składa podpis również pod traktatem krakowskim. I faktycznie być może to właśnie Albrecht podarował mu taki prezent za to, że no, nie doprowadził do tego, że on został zdjęty i wygnany, ale że został w tym miejscu, jest kimś innym, nie jest wielki, już wielkim mistrzem, ale jest księciem, no i dalej rządzi tymi ziemiami.
6: Jak bardzo to było wyjątkowe, żeby tak zdobić, z taką pieczołowitością wykonywać zbroję?
5: Przede wszystkim po to, żeby się pokazać. Jeżeli lud zobaczył, że książę na przykład jak przejeżdżał i ubrał tą zbroję, no to jak ludzie patrzyli na tego księcia, że to jest to, no, jedzie, który jest cały odziany w metal.
6: Właśnie cały, bo tutaj nic nie wystawało.
5: Plus jego koń. Tak, czyli jest, no to człowiek jest niezwyciężony, to oni inaczej na to patrzyli, to też takie psychologiczne, tak, podejście. Poza tym, no, to był ich ubiór. Niekiedy brali ślub w czymś takim, tak, czyli to był taki garnitur ślubny.
6: To ta panna młoda nie do końca wiedziała, z kim bierze ślub.
5: Znaczy, no, hełm pewnie miał zdjęty, tak, hełm tam gdzieś giermek trzymał z tyłu, no bo, ale on był właśnie w czymś takim. Czy warto by było sprowadzić to do Polski? Były takie próby sprowadzenia zbroi na człowieka. W 2013 roku ówczesny dyrektor Muzeum Miedzi, pan Andrzej Niedzielenko, napisał pismo do Muzeum Historycznego w Moskwie i oczywiście dostał podpowiedź, tak, że oni mają taką zbroję. I to było w grudniu 2013 roku. Oni mają taką zbroję, wszystko dokładnie opisali, ale że oni nie mogą, jako muzeum, nie mogą podjąć decyzji, żeby ją wypożyczyć. Musi to zrobić Ministerstwo Kultury Federacji Rosyjskiej. No ale wtedy w lutym rozpoczęła się operacja na Krymie, no i chyba tutaj te relacje zostały w jakiś sposób, no, trochę przekreślone. No niemniej jednak, podobno już tak nieoficjalnymi kanałami okazało się, że Rosjanie chcieli uzyskać gwarancje rządowe. Oni obawiali się, że możemy jej nie oddać. I chcieli tutaj gwarancji rządowych, żeby oczywiście tą zbroję im zwrócić. Jeżeli chodzi o zbroję na konia, to niemieckie Muzeum Historyczne i ich kolekcja militariów w dalszym ciągu jest w remoncie. Oni się bardzo długo jakoś tam modernizują czy remontują i nie można jej dzisiaj zobaczyć.
7: Zbroi legnickiej nie można więc zobaczyć na żywo, ale drugą bohaterkę naszego programu pewnie widujecie przynajmniej co jakiś czas. Mówię o autostradzie A4, o której napisała książkę Na środkowym pasie latem trawa była wysoka i zresztą też stworzyła wystawę w Muzeum Architektury pod tym samym tytułem, Agata Ciastoń.
3: Wędrówki po Dolnym Śląsku.
6: Jakiego rodzaju opowieści skrywa w sobie ta droga, czy jakiego rodzaju opowieści pani szukała a propos autostrady A4?
8: No rzeczywiście takim pretekstem, punktem wyjścia dla książki jest autostrada A4, ale dla mnie to jest pretekst do opowieści o tożsamości Dolnego Śląska, o skomplikowanej historii, taka opowieść o przeplataniu się polskich i niemieckich losów, ale też o tym, jak ludzie, którzy zamieszkali na terenach Dolnego Śląska po wojnie, jak oni oswajali tę przestrzeń, którą między innymi właśnie stanowiła autostrada. Ona została otwarta w 1936 roku we wrześniu, no ale to wtedy jeszcze w Rzeszy, no a Polska przejęła ją wraz z tak zwanymi wtedy ziemiami zachodnimi zaraz po wojnie, no i była to wtedy jedyna autostrada w Polsce, no więc mamy ją od końca wojny.
6: No, kawał czasu i ta tytułowa też trawa dla mnie była zaskoczeniem.
8: Tak, to jest z jednej strony tytuł, który ma wnosić takie skojarzenie z latem, z czymś przyjemnym, z takim też oderwanym i zupełnie odległym od autostrady, a z drugiej strony ta trawa ma swoje konkretne źródło, bo okazało się w czasie moich badań, w czasie mojego researchu nad tym tematem, że rzeczywiście wysoka trawa porastała środkowy pas. To były lata 50., 60. i zdarzały się sytuacje, kiedy ludzie po prostu zatrzymywali tam auta, piknikowali, w ogóle spędzali czas w trawie na autostradzie.
6: Co jeszcze było takiego zaskakującego, czy jest w tej autostradzie, o czym pewnie my nie wiemy?
8: Nie nie wiem, czy są jakieś tajemnice. Dla mnie największym zaskoczeniem było to, że spotykałam wiele osób, które ma wręcz taką emocjonalną relację z tą drogą, że oni mają dobre wspomnienia, że kojarzy im się z czymś przyjemnym, właśnie, nie wiem, z wycieczką samochodową, z piknikiem, z przejażdżką na rowerze i że nagle po prostu to miejsce osłoniło przede mną swoje oblicze, którego ja kompletnie nie znałam i myślę, że wielu z nas A4 nie kojarzy dzisiaj w taki właśnie sielankowy sposób. Książka była w dużej mierze wychodziła z moich badań archiwalnych, czyli to były miesiące, lata, wręcz nawet spędzone w archiwach polskich, niemieckich, rozmowy z ludźmi, zbieranie wywiadów, później utkanie z tego historii, złożenie sekwencji zdjęć.
2: No ale tak sobie myślę, że nikt nie robi sobie chyba za bardzo zdjęć na autostradzie, a jeśli już mamy teraz zdjęcia z autostrada 4, to raczej są zdjęcia przy okazji wypadków. Czy łatwo było znaleźć te fotografie?
8: To z przeszłości tak, bo jak się robi takie badania archiwalne z ludźmi, no to się okazuje, że to jest taki łańcuszek, że kolejna osoba poleca kolejną i się okazuje, że to jest właściwie taka studnia bez dna. Wydaje mi się, że ja i tak nie odkryłam wszystkiego, a w tym wszystkim jeszcze były materiały też przedwojenne, czyli wszystkie publikacje, książki, gazety, które były wydawane przez Rzeszę, żeby promować ten ogromny projekt budowy autostrad, więc tego materiału chyba było nawet aż za dużo.
7: I to pozwoliło na umieszczenie w książce na środkowym pasie Latem trawa była wysoka całkiem niemałej liczby zdjęć.
3: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
7: Joanna Strutyńska, to ja witam Was ciepło i zapraszam do słuchania. Amadeusz Świerk to z kolei fotograf, który dokumentował m.in. skutki wojny na Ukrainie i w Syrii, robił zdjęcia azjatyckim nomadom czy uciekającym od cywilizacji do leśnej chaty w Karkonoszach. Teraz fotografuje w Legnicy. Kogo i dlaczego? Posłuchajcie.
3: Ciekawa Legnica.
9: No jakoś tak wyszło mi w życiu, że zacząłem fotografować Legnickie Zakaczawie, czyli tak zwaną dzielnicę Sudów.
2: No właśnie, jak to wyszło? No bo Ukraina na przykład to jest miejsce, które fotografujesz, ale też nie tylko. Dlaczego Zakaczawie? Bo jesteś z Wrocławia.
9: Jestem z Wrocławia i to jest, powiedzmy, ja już fotografuję bardzo wiele lat, ale to jest, kiedyś mi powiedziano gdzieś na mojej drodze, skup się na czymś lokalnym, bo to może wyjść ci na dobre. I ta osoba miała rację. No i właśnie Legnica i Zakaczawie, do którego ja w ogóle trafiłem przypadkiem.
2: W 2021.
9: Tak, to jest właśnie próba zmierzenia się z czymś lokalnym i próba zmierzenia się z czymś długotrwałym, bo ten projekt dalej trwa. No i ja chcę za 10-15 lat wydać z niego książkę fotograficzną. Pokazać przemianę tego miejsca po prostu.
2: Ale to jest tak, że trafiłeś tam i jakby od razu wiedziałeś, to jest miejsce, które chcę fotografować, to są ludzie, którym chcę robić zdjęcia?
9: Tak, to miejsce mnie w pewnym sensie wsysało, bo ja w ogóle jestem z zawodu inżynierem, dojeżdżałem do Legnicy wtedy do jednej firmy czasami i przejeżdżałem zawsze z dworca Legnickiego przez Zakaczawie właśnie do jednej firmy na ulicy Wrocławskiej i toż miejsce mnie szybko zaczęło wsysać, po prostu. Zacząłem czytać o jego historii, zacząłem się interesować, co to jest, dlaczego też to tak wygląda, umówmy się, bo się odróżnia niestety na minus, no nie da się ukryć, to miejsce od reszty miasta. Zacząłem się po prostu też wgryzać w tą całą legendę tego Zakaczawia, ballady o Zakaczawiu i tak dalej.
2: Kojarzyły się wcześniej, czy nie?
9: Obiło mi się to uszy, ale nie widziałem jej wcześniej. Więc zainteresowałem się tym. No jakoś tak wyszło, że po prostu nie odpuszczałem. Chodziłem w to miejsce wielokrotnie i powoli zacząłem poznawać ludzi. A jako, że nie mam generalnie problemów z rozmowami z ludźmi i z otwieraniem ich, powiedzmy, czy wręcz rozbrajaniem, być może nawet czasem, jeśli są jakieś wątpliwości na przykład, no to tak wyszło.
2: Ale to zacząłeś ich poznawać na początku bez aparatu, bo ja też jak jechałam tutaj, widziałam tylko kilka twoich zdjęć, to sobie myślałam, że no właśnie to otwieranie ludzi i pytanie ich o zgodę i ewentualna kwestia pozowania, niepozowania, to jest coś, o co chciałabym cię zapytać, a tutaj jest w ogóle cały proces towarzyszący fotografowaniu?
9: To znaczy procesem jest to, że ja po prostu autentycznie jestem zainteresowany tymi ludźmi i nie traktuję ich też przedmiotowo jako jakichś egzotycznych obiektów w miejscu, które chcę sfotografować, tylko po prostu podchodzę do nich jak do moich przyjaciół i nawiązałem z nimi kontakt i my się po prostu przyjaźnimy z wieloma tymi osobami. No i naturalnie z tego względu, że ja jestem otwarty odnośnie tego, co robię, co chcę zrobić, co chcę uzyskać. Mówiąc rzeczy typu, no uważam, że to jest ciekawe miejsce, uważam, że jesteście jakby niesprawiedliwie traktowani, mnie to miejsce interesuje, jestem z Wrocławia, specjalnie tu przyjeżdżam do was, do tego miejsca. No widzę, że spotykam się raczej z pozytywnymi odpowiedziami na to i wydaje mi się, że wręcz ci ludzie po prostu, mieszkańcy Zakaczawia i innych mu podobnych dzielnic, tego po prostu potrzebują. Potrzebują uwagi.
6: Niesprawiedliwie traktowani? Czemu?
9: Jest pewien stereotyp na temat tego miejsca. Ta dzielnica cudów ma taki cyniczny wymiar trochę, to określenie. No, nie da się ukryć, tak jak już wspominałem, że wjeżdżając do Legnicy, która jest całkiem ładnym miastem, przejeżdżając przez Zakaczawie jest jakby trochę inaczej. Powiedzmy, są różne głosy na temat tego, dlaczego tak jest, ale ewidentnie no, da się wyczuć pewien strukturalny charakter tego procesu.
6: Jeśli chodzi o fotografowanie, ty zawsze tak pracujesz, że właśnie najpierw poznajesz swoich bohaterów, zaprzyjaźniasz się z nimi?
9: Jeśli mogę. Jeśli mogę, tak. No to jest mój lokalny temat właśnie, taki, do którego ja wracam i który cały czas robię. Uważam, że to jest ważne w ogóle w życiu takiego fotografa. No ja się akurat taką fotografią reportersko-dokumentalną zajmuję. No to uważam, że jest dobrze, fajnie czasem zrobić jakąś taką krótszą historię, czasem coś jest interwencyjnego dla prasy na przykład i tak dalej, ale taki długoterminowy projekt przez wiele lat to jest inna jakość i po prostu to jest poświęcenie czasu tam, gdzie nikt nie patrzy i nie tego czasu nie poświęca, no i można pokazać po prostu procesy, które są na pozór niewidoczne. Dlatego uważam, że warto robić te rzeczy w ten sposób. Natomiast no oczywiście to jest kilkaset wizyt, myślę, na Zakaczawiu. Może nie kilkaset, no bliżej setki, tak bym powiedział prawdopodobnie. I no jest z tym sporo roboty, no co by tu nie było.
6: I to są te momenty, kiedy twoi bohaterowie już czują się z tobą swobodnie i wtedy robisz im zdjęcia? Tak to trochę wygląda.
9: Tak, ja nigdy nie fotografuję ludzi, którzy się nie czują ze mną swobodnie. Aczkolwiek muszę przyznać też, że generalnie mało raczej było takich bohaterów, takich ludzi, którzy mieli do mnie jakieś uprzedzenia i jakby akurat w tym przypadku dość gładko mi to poszło. Po prostu już też, powiedzmy, jest to miejsce takie, gdzie niesie się pewna fama i oni też, mieszkańcy Zakaczawia już wiedzą po prostu, że jest ktoś, kto chodzi, robi te zdjęcia, więc w pewnym sensie ja jestem już swój znajomy i oni też wiedzą, że ja jestem godzien zaufania, bo po prostu no jakby raczej pozytywne rzeczy z mojej strony się słyszy, no nigdy nie mówię jakichś rzeczy, które... No nie wiem, mogą kogoś na przykład zasmucić, no bo jest, powiedzmy, widać, że jest w ciężkiej sytuacji osoba, prawda? Więc zawsze staram się podnosić na duchu. Bardziej w tym kierunku działam i myślę, że to jest klucz trochę do tego. Myślę, że to jest klucz do ludzi, klucz do po prostu ich zaufania i konsekwencja, no. Konsekwencja przez lata.
6: Same zdjęcia już dużo mówią, ale do nich są opisy i to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo zdjęcia po kolei oglądane z tymi opisami opowiadają już całą historię i jeszcze z faktami możemy poznać tych bohaterów. Dlaczego w ten sposób?
9: No, opisy są drugą warstwą tego i tak na dobrą sprawę, jedna to jest warstwa wizualna, ale bardzo często ta warstwa tekstowa, która ją rozszerza, jest, dodaje po prostu kolejne wymiary. Ja też, znaczy jeszcze inny wymiar to jest to, czego ja w opisach podać nie mogłem. To jest jeszcze inny wymiar, który co ja tylko wiem i po prostu ze względu na dość bezpieczeństwo moich bohaterów bądź po prostu chęć zachowania no jakieś nieszerzenia kontrowersji niepotrzebnej, to nie powiedziałem, ale dzielnica cudów jest faktycznie jeszcze do dzisiaj trochę dzielnicą cudów i to mówię zupełnie tak z tej pozytywnej strony, że trochę tej legendy starej tam jest. Ci ludzie z tej starej złodziejskiej legendy dalej jeszcze tam żyją i paradoksalnie być może to oni dzisiaj są tą lepszą stroną na tle tych, którzy ich zastępują w dzisiejszych czasach. Czyli tych, którzy dzisiaj kwalifikują się gangsterami.
6: No właśnie, bo tu kilku jest takich nawróconych gangsterów.
9: No, nawróconych, tak. No, oni zawsze są nawróceni.
6: A aż sięgnę do tego opisu, bo ujęło mnie właśnie to tragikomiczne zakończenie relacji, zostawiło go się zmieszanymi uczuciami i tam ten...
9: Oj, to jest bardzo intensywna historia, ale nie mogę jej podać tutaj na
6: kobieta z nożem.
9: Oficjalnie, tak. Nie mogę jej niestety publicznie podać.
6: Czyli ostatecznie w książce to właśnie tak będzie, że będą zdjęcia z opisami razem?
9: Tak, dokładnie tak będzie.
6: A powiedz jeszcze coś o tych bohaterach, których wybrałeś. Czy dużo więcej osób poznałeś niż sfotografowałeś?
9: To znaczy tak, ja znam dużo ludzi już na Zakaczawiu i dużo ludzi zna mnie, natomiast jest po prostu kilka osób i to wyłoniło się z czasem i myślę, że to wyszło naturalnie, do których ja wracam. I po prostu bazuję na kilku rodzinach, kilku niezależnych osobach, kilku przyjaciołach. To umożliwia mi też głębsze spojrzenie i po prostu daje temu płynąć. To jakoś tak naturalnie wyszło. Co nie zmienia faktu, że cały czas poznaję też nowych ludzi. I ta dzielnica wciąż jest jeszcze tam wiele do odkrycia.
7: Efekty dotychczasowej pracy Amadeusza Świerka możecie zobaczyć na jego stronie internetowej. Tymczasem my przenosimy się do Legnickiej Akademii Rycerskiej. Dlaczego przyjrzymy się stojącej tam rzeźbie lwa? To wyjaśni Wam już Barbara Andruszkiewicz z Muzeum Narodowego we Wrocławiu.
10: Bo lew jest piękny i trzeba mu się przyjrzeć, czemu nie?
3: Ciekawostki o Legnicy.
10: Jest to rzeźba artysty, któremu poświęciłam kiedyś swoją pracę magisterską. To już było ponad 10 lat temu i dlatego mnie pomnik niezmiernie ciekawi. Mianowicie był to pomnik ofiar I wojny światowej, ale konkretnie uczniów, nauczycieli, wychowanków tej Akademii Rycerskiej, czyli właśnie tej słynnej szkoły, która się w Legnicy znajduje. I przedstawia, no jak Państwo na pewno wiedzą, takiego lwa leżącego chyba bodajże na tarczy, na włócznie. I on kiedyś między przednimi łapami trzymał jeszcze taki antyczny rzymski hełm. Niestety ten hełm gdzieś go wcięło, już go niestety nie ma. No taka przepiękna figura takiego właśnie czuwającego lwa. Wydaje mi się, że Paul Schulz, czyli ten autor, o którym wspomniałam, o którym pisałam pracę magisterską, czyli rzeźbiarz wrocławski, myślę, że wykonał tylko tą figurę lwa, bo on stoi na takim postumencie, powiedzmy sarkofagu, gdzie są tablice z wyrytymi nazwiskami tych poległych uczniów, nauczycieli. I ja zawsze myślałam, że ten pomnik w Legnicy, który był odsłonięty w 1919 roku, czyli dosyć szybko już po zakończeniu I wojny, bo zazwyczaj to te pomniki powstawały jeszcze w latach 20., no bo to trzeba było zabrać pieniądze. Wcześniej człowiek nie myśli też o takich rzeczach, prawda, bo tutaj trzeba jakoś powstać z tego koszmaru tej wojny. A tutaj tak szybko powstał taki pomnik. I wiedziałam z fotografii w czasopismach, że niemal identyczny pomnik powstał też w Poczdamie. Było to zdjęcie z tego pomnika poczdamskiego zamieszczone w, już nie pamiętam nazwy czasopisma, ale to był 1925 rok. Więc założyłam, że to jest jakiś późniejszy pomnik, również Paula Schulza. Może zobaczyli ten z Akademii Rycerskiej i stwierdzono, że tak, chcemy taki sam. Zresztą też trzeci pomnik tego typu jako pomnik lwa powstał też w Kiełczynie. To jest taka wieś przy masywie Ślęży. I tam również powstał pomnik lwa, ale wykonany z głazu narzutowego. Bardzo trudna praca dla samego Schulza wyrzeźbić z takiego trudnego kamienia lwa. I ten lew jest troszeczkę taki dziwniejszy. Bez urazy dla samego Schulza, bo ten lew z Akademii Rycerskiej to oczywiście piaskowiec, także przepięknie wyrzeźbiony. Ten głaz narzutowy na pewno sprawiał duże trudności Schulzowi i to widać, ale i tak docenimy ten pomnik, bo też jest fantastyczny i też z takiego właśnie lokalnego materiału. No i właśnie, i ja cały czas myślałam, że najpierw powstał ten pomnik w Legnicy, później w Poczdamie, ale tego pomnika poczdamskiego współcześnie nigdzie nie mogłam znaleźć. No ale Poczdam był bombardowany, był później okupowany przez wojska radzieckie, to już obiegamy trochę naprzód do II wojny światowej, więc stwierdziłam, że po prostu ten pomnik nie miał prawa przetrwać. Ale dosyć niedawno zwrócił się do mnie dr Wolfgang Myrtl, bardzo trudno to wymówić, z Poczdamu, i on mi powiedział, że ten pomnik istnieje dalej w Poczdamie. Ale nie mogłam go znaleźć, ponieważ on znajduje się na posesji prywatnej. Także zdziwiłam się bardzo. To jest ciekawa sprawa, taka niespotykana. Zdziwiłam się jeszcze bardziej, ponieważ ten pomnik powstał przy willi, przy ulicy Gregora Mendela w Poczdamie, którą w 1917 roku kupił Georg i Agnes von Glasow. A Georg von Glasow był starszym radcą rządowym w Legnicy, w rejencji legnickiej. No i więc mamy tutaj jakieś połączenie z Legnicą. Także stwierdziłam, dobra, może zobaczył ten pomnik w Akademii Rycerskiej i stwierdził, że chce taki sam u siebie, na ogródku. Ale dlaczego na ogródku? No bo ponieważ to dotyczyło jego rodziny. Chodziło o jego syna, Hansa von Glasowa, który zresztą był też wychowankiem Akademii Rycerskiej w Legnicy, który zginął niestety w czasie I wojny światowej. No i ten Glasow, Georg, jego żona Agnes, oni się całkowicie załamali i on poprosił o przejście na emeryturę i stwierdzili, że pojadą do Potsdamu, kupili tam dom, ale właśnie stwierdzili, że oni chcą stworzyć na tej swojej posesji pomnik ku czci tego swojego syna. I zaangażowali właśnie do tego Paula Schulza, ponieważ Paul Schulz wykonał wcześniej po piersie chyba kuzyna Agnes, także znali i wiedzieli, że jest tu jakiś artysta, który coś takiego może stworzyć. No i wyobraźcie sobie Państwo, że oni stworzyli ten pomnik lwa, który jest identyczny jak pomnik legnicki już w 1917 roku. Czyli 2 lata wcześniej niż ten pomnik z Akademii Rycerskiej. To mi w ogóle rozwaliło mi to całkowicie moją wcześniejszą koncepcję, bo ja byłam pewna, że ten poczdamski pomnik jest późniejszy. Ale się okazało i wiemy to dzięki dokumentom, ponieważ okazało się, że von Glasow potrzebował pozwolenia na stworzenie takiego pomnika u siebie na posesji. I to się zachowało w archiwach.
6: To niezła historia. Ciekawe, czy Schulz w ogóle jakoś skrywał się z tym, że zrobił taki sam pomnik dokładnie?
10: Nie, ja myślę, że to jest akurat taka sytuacja, że Glasow pewnie w jakimś stopniu jeszcze pozostawał w kontakcie z Legnicą, nawet po tym odejściu na emeryturę. I być może on nawet dał znać tam w Akademii Rycerskiej, że o, zobaczcie, jaki pomnik stworzył tam Paul Schulz z Wrocławia, czyli niedaleko artysta, może zaangażujcie go także do takiego wykonania pomnika w Legnicy. Zresztą na tej tablicy poległych uczniów jest też nazwisko tego Hansa von Glasow. Jeżeli się przejdziemy do Akademii Rycerskiej i zobaczymy ten pomnik, to tam na tej tablicy inskrypcyjnej z nazwiskami poległych uczniów. Jest też nazwisko Hansa von Glasow, więc na pewno o tym starszy von Glasow doskonale wiedział.
7: Co ciekawe, do tej pory o tej historii, o bliźniaku lwa z Legnickiej Akademii Rycerskiej, można było tylko przeczytać w jednej z poczdamskich gazet.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
1: Słuchacie legnickiego informatora rozrywkowo-kulturalnego, słuchacie naszej audycji, w której mówimy wam o tym, co dzieje się interesującego, ciekawego w rozrywce i kulturze Legnicy, po to, żebyście mogli spędzić dobrze, mile, ciekawie czas. Ja zawsze regularnie, tak, zawsze i regularnie zachęcam do tego, żebyście odwiedzali Muzeum Miedzi. Dzisiaj też tak zrobimy. Razem z Tomaszem Grabowskim podsumujemy całą ofertę Muzeum Miedzi. Rok w rok wydarzenia cykliczne się powtarzają, schemat wystaw jest podobny, więc podsumujemy dla was całą działalność Muzeum Miedzi po to, żebyście te muzeum odwiedzali częściej niż tylko na wycieczkach szkolnych, bo młodzież odwiedza, a starsi troszeczkę mniej. Tomasz Grabowski poleca Muzeum Miedzi.
2: Tomasz Grabowski, Muzeum Miedzi w Legnicy, dział edukacji i promocji.
1: Ja właściwie w programie polecam Muzeum Miedzi regularnie. My właściwie, bo przecież i pan się pojawia na antenie i pracownicy Muzeum Miedzi, mówimy o poszczególnych wystawach, ale ja bym chciał też tak w ogóle podsumować troszeczkę, żeby kto chociaż odrobinę zainteresowany Muzeum Miedzi, a jeszcze nie bywał, żeby się dowiedział, co tutaj ciekawego można robić. No, podstawa działalności to wystawy czasowe, czyli te, które pokazujecie raz na jakiś czas, raz na dłuższy czas, to jest...
2: Tak, przeważnie u nas tych wystaw rocznie mamy od kilku do nawet czasami kilkunastu, nawet przesadzając może do kilkunastu, to nawet za dużo, ale bardzo często się one zmieniają.
1: Czyli do 10 się zbliża czasami.
2: Tak, do 10, tak. Bardzo często mamy tych wystaw naprawdę dużo, dużo często są po prostu zmiany tych wystaw, są różnorodne, dotyczące historii Legnicy, ale też nie tylko, bo są czasami takie wystawy, które przyjeżdżają do nas z innego muzeum lub są też wypożyczane gotowe praktycznie wystawy lub po prostu też kolekcje ze zbiorów prywatnych, więc naprawdę ta różnorodność jest bardzo duża.
1: Rozumiem. No i te wystawy oczywiście parę miesięcy w muzeum są. Ja zawsze też mówię o tym, że to jest trochę czasu, ale przypominam, że to nie jest aż tak dużo czasu, jak się wydaje. Jak człowiek zabiegany, to trzeba się zorientować, że jest, żeby zdążyć. Domyślam się, że pewnie jest wiele takich wystaw, na które ci, którzy chodzą, czasem po prostu nie zdążą, no bo z takiego zwykłego przekonania, a jest jeszcze czas, skoro wystawa na przykład 3-4 miesiące.
2: Dokładnie tak, bo nam się każdemu się wydaje, nawet nam jako organizatorom oraz osobom, które od nas odwiedzają, że o, jak wystawa jest na przykład, nie wiem, od marca do września, to jest dużo czasu, wakacje, wszystko można sobie zobaczyć, ale później jak się te właśnie poplanuje ten swój czas, to później się faktycznie nagle ten czas nam ucieka i nagle się okazuje, że tej wystawy już nie ma albo zostały parę dni do jej trwania, do końca jej trwania, więc naprawdę my zawsze polecamy, że jeśli jest nowa wystawa, to najlepiej od razu się też na niej pojawić, bo czasami też, tak swoją drogą też w ogóle, czasami te wystawy się czasami też zmieniają. Na przykład, nie wiem, są obiekty, które są wypożyczane przykładowo na początek wystawy i muszą ze względów konserwatorskich wrócić do magazynów jakiegoś muzeum czy naszego muzeum. Są czasami te obiekty podmieniane na podobne lub kopie, więc czasami też warto przyjść. Mamy teraz taką obecnie wystawę właśnie czasową, gdzie są wypożyczone grafiki takiego artysty, który udokumentował Legnicę i te obrazki, te grafiki za jakiś czas zostaną podmienione przez inne, bo właśnie ze względów konserwatorskich muszą zostać wymienione, więc są poniekąd unikatowe, bo teraz są, za miesiąc będą inne, więc właśnie zawsze polecamy odwiedzać nasze muzeum, jeśli jest jakaś ciekawa wystawa, która kogoś interesuje bardziej, to zawsze warto przyjść sobie raz, a później sobie jeszcze obejrzeć drugi raz przed końcem, bo czasami może coś się zmienić.
1: No właśnie, czyli same wystawy też się zmieniają, się zdarza. Jakie to są wystawy? No jest sztuka, jest historia.
2: Niekiedy mamy wystawy też biżuterii, tak, w ramach Festiwalu Srebro, który tutaj od wielu, wielu lat w Legnicy gości. Mamy rokrocznie, odbywa się też u nas oczywiście międzynarodowa wystawa Satyrykon, która dosłownie niedawno została u nas otwarta. Oczywiście mamy wystawy właśnie poświęcone historii Legnicy. No i tak czasami właśnie też robimy też wystawy malarstwa, ale też naszą główną wystawą, poza tymi czasowymi, oczywiście też jest nasza wystawa stała. No bo w końcu jesteśmy Muzeum Miedzi, to ta miedź musi też być, więc mamy tutaj dużo wystaw właśnie. Myślę, że dla każdego coś ciekawego, bo i malarstwo, i sztuka ogólnie szeroko pojęta. Mamy też techniczne też elementy na wystawach, właśnie też historyczne ekspozycje, więc mi się zdaje, że każdy odwiedzający nasze muzeum, przyjeżdżający, czy że przyjechał, nie wiem, parę lat temu, znajomemu, czy co odwiedza je często, to zawsze znajdzie coś dla siebie nowego, ale też może też dawna rzecz też go zaskoczyć, bo tak jak mówię, czasami nawet czy stałe wystawy, czy czasowe się też czasami zmieniają, nowe obiekty są kupowane, więc to też my też dostosowujemy tą ofertę dla każdego odwiedzającego.
1: Ja myślę też, że dużo legniczan wystaw stałych pewnie też nie widziała. Ja pamiętam, że jak zaczynałem pracę i Muzeum Miedzi, sama nazwa, to myślałem, że to tylko i wyłącznie miedź, a sama miedź to nie najciekawsza. Na wystawie Miedź Dzieje Szlachetnego Metalu można się naprawdę świetnie bawić.
2: Tak, nasza wystawa Miedź Dzieje Niezwykłego Metalu jest naprawdę wystawą, która trwa już trochę czasu. Ona zawsze była modernizowana, wcześniej też miała nazwy inne, bo zawsze ta nasze muzeum musi mieć tą miedź, chce mieć po prostu miedź prezentowaną. I wiadomo, to były różne nazwy. Teraz obecnie ta nasza stała wystawa już od bodajże 19 roku u nas jest, ale ona też czasami jest modernizowana i każdy właśnie może tam coś znaleźć. No mamy przepiękną na wejściu, od razu wchodzi się po schodach, to widoczna jest ta przepiękna miedziana wanna, ale też każdy czy też znajdzie coś dla siebie, bo są i minerały, i zastosowanie miedzi w sztuce, w tym zastosowaniu domowym. Też są nawet elementy tutaj przedstawienia też numizmatyki, więc naprawdę i też zastosowania miedzi, nie wiem, w kuchni, w łazience, w kościele, więc tych eksponatów jest naprawdę dużo i mogą też zadziwić swoją formą, bo każdy, kto przychodzi, się zastanawia, no jak ta miedź wygląda, no, każdy sobie ma jakieś wyobrażenie, ale na tej wystawie może zobaczyć, jak różne kształty ona i zastosowanie może przybrać. No i tak jak to stare przysłowie też mówi, kto miedź przy sobie nosi, o zdrowie nie prosi, więc to cały czas na naszej też wystawie można pokazywać poprzez właśnie też właśnie biżuterię, bo mało to też każdy wie, że dawniej przynajmniej mówiono, że właśnie miedź też noszono, aby tą miedź dostarczać do organizmu, więc naprawdę tej miedzi, jej zastosowania i jej wykorzystywania na przestrzeni lat można tutaj zaobserwować na tej wystawie bardzo dużych rodzajach.
1: Jest też wystawa, która opowiada o Akademii Rycerskiej, miejscu, w którym mieści się część Muzeum Miedzi.
2: Dokładnie tak. Teraz Akademia Rycerska po dziś dzień oczywiście monumentalny gmach, w którym teraz się obecnie znajdują różne instytucje, tak, bo jesteśmy my, czyli Muzeum Miedzi, jest Urząd Miasta, ale jest Legnickie Centrum Kultury, który organizuje świetne imprezy, między innymi właśnie wcześniej wspomniany Satyrykon rokrocznie i szkoła jeszcze jest muzyczna, więc naprawdę budynek o wielkiej historii, obecnie wykorzystywany w inny nieco sposób, chociaż poniekąd w sumie dalej ta edukacja jest w środku, w tym obiekcie, a my właśnie w tej części muzealnej opowiadamy między innymi poza salą pod wystawy czasowe, to my właśnie też tam mamy tą wystawę stałą, opowiadającą o dziejach i historii tego gmachu, o tym, jak ona się zmieniała na przestrzeni lat, jak wyszła od małego budynku Fundacji Świętojańskiej po ten ogromny, monumentalny, czworoboczny budynek z dziedzińcem na środku, z przepięknymi wnętrzami sali królewskiej, czy też sali maneżowej. Więc naprawdę tutaj na naszej wystawie, która być może nie jest duża,

0: Oczywiście mamy też koncerty we współpracy z różnymi instytucjami oraz też sami organizujemy. Mamy różne debaty, wykłady, mamy promocję książek, wydawnictw naszych, ale też jeśli jest jakaś ciekawa książka regionalna, to oczywiście też organizujemy tego typu spotkanie. No mamy oczywiście też imprezy w naszych placówkach podległych, bo nasze muzeum ma kilka oddziałów. To jest jedna właśnie jedna Akademia Rycerska, drugi to jest Zamek Piastowski, Legnickie Pole, Muzeum Bitwy Legnickiej, więc tam też czasami organizujemy różne wydarzenia. Na zamku oczywiście to się przychodzi myśl, jakieś pikniki średniowieczne, więc nasza oferta w ciągu roku jest bardzo bogata. No, naszym też taką poniekąd też można powiedzieć chlubą jest też od paru lat organizowane legnickie spacery historyczne, gdzie właśnie mieszkańców, turystów zabieramy w podróż po naszym mieście, po nieoczywistych miejscach, zabytkach, na co dzień czasami niedostępnych, zamkniętych niekiedy, więc one też przyciągają ogromną falę zainteresowanych tych tematem i tak samo te inne wydarzenia tak samo ściągają dużo naszych odwiedzających, naszych sympatyków, ale też nie tylko, bo często zaobserwujemy, że ta publiczność się czasami zmienia, więc to też nas cieszy, że też docieramy do nowych odbiorców.
1: No, Muzeum Bitwy Legnickiej, tam też warto zaprosić gorąco.
0: Tak, gdzie bitwą żyje się na co dzień. Nasze Legnickie Pole, jak doskonale wiemy, w 1241 roku w kwietniu odbyła się ważna dla kart historii bitwa. No niestety dla nas nieszczęśliwa, bo zginął w niej Henryk Pobożny, nasz książę legnicki. Niemniej właśnie to nasze muzeum, które no, już ponad 60 lat funkcjonuje w dawnym kościele, w którym według legend odnaleziono zwłoki Henryka Pobożnego i w miejscu tego znaleziska, że tak powiem, można tak powiedzieć, wybudowano kościół, to tam się nasze Muzeum Bitwy Legnickiej mieści. Tam opowiadamy historię właśnie tej ważnej dla naszego regionu i w ogóle dla historii Polski bitwie. Nasz oddział oczywiście w samym centrum, przy pięknej bazylice barokowej się w samym centrum Legnickiego Pola znajduje. Tam mamy właśnie naszą stałą wystawę, ale też czasami tam właśnie organizujemy też różne dodatkowe wydarzenia. No oczywiście w Legnickim Polu rokrocznie też odbyła się ta słynna rekonstrukcja, gdzie my zawsze jesteśmy partnerem i też udostępniamy wtedy nasz obiekt. Czasami są tam wykłady, czasami są koncerty, więc różne rzeczy tam się też znajdują, ale my też serdecznie polecamy, bo właśnie można bliżej poznać historię tej średniowiecznej bitwy.
1: Tomasz Grabowski z Muzeum Miedzi polecał Muzeum Miedzi. Przez cały rok poleca się Muzeum Miedzi z najróżniejszymi wystawami, ciekawymi wystawami. My w naszym programie, w naszej audycji, w naszym informatorze rozrywkowo-kulturalnym polecamy te wystawy, gdy tylko się pojawią, czasami jeszcze zanim się pojawią, no i potem przypominamy, że są, żebyście je odwiedzili, a ja zawsze przypominam też, że do muzeum można wpaść na przykład po pracy. Tak, wracając, przechodząc, jest w centrum miasta, ale można też się wybrać na specjalną wycieczkę ze specjalną okazją. Do biblioteki za to bez żadnej specjalnej okazji możecie wchodzić, a tam czekają na was książki w filiach Legnickiej Biblioteki Publicznej. I teraz Anna Gątowska, dyrektorka tejże, poleci dwie książki, które na pewno są w bibliotece i które możecie pożyczyć, wziąć do domu i poczytać z rozkoszą, bo tylko dobre lektury, takie, które czyta się z rozkoszą, poleca u nas Anna Gątowska.
2: Bolesław Prus jest dla nas ikonicznym autorem chociażby Lalki, która spotyka się z kolejnymi ekranizacjami, a tak naprawdę niewiele osób o tym wie, że był sierotą bez domu, był 16-letnim powstańcem, balansował na granicy życia i śmierci, był fanatykiem matematyki i nie znosił powieści, a napisał właśnie Lalkę chociażby. Moralista, ale i buntownik. Mit, a razem człowiek z krwi i kości. I takiego właśnie ukazuje nam w książce Iwona Kinsler Bolesław Prus Ukryte życie pisarza. Kolejna biografia Haliny Poświatowskiej. Ciągle modna poetka, ciągle duże zainteresowanie nie tylko poezją czytelnicy wykazują, ale także jej biografią. Bo to rzeczywiście wielka postać, bardzo przeżywająca, bardzo wnikliwie obserwująca życie, pięknie pisząca o miłości, o tych różnych niedokonaniach, które miały miejsce w jej życiu z powodu choroby. I właśnie Uparte serce, biografia Haliny Poświatowskiej, napisana biografia przez Kalinę Błażejowską, godna jest polecenia, bo to historia kobiety, która żyła pełnią życia mimo śmiertelnej choroby, a może właśnie dzięki

0: tej chorobie. Kochała, była kochana, tworzyła, inspirowała. Ten portret jej był bardzo zniuansowany. To nie była grzeczna dziewczyna, która pisała wiersze ze świadomością śmierci. Od 10 roku życia chorowała na serce, od 10 roku życia wiedziała, że stać ją na coś więcej, że może tworzyć. I w wieku 18 lat była już mężatką, jako 20-latka wdową, żyła po prostu szybciej. I chyba najpełniej dzięki temu przeżyła swoje życie.
1: Anna Gontowska polecała książki, które możecie pożyczyć w legnickich bibliotekach publicznych, a ja polecam nasz program. Słuchajcie nas.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
1: Dzisiaj w programie, w naszej audycji, w informatorze rozrywkowo-kulturalnym polecamy wystawy Muzeum Miedzi, ale polecamy te wystawy, które mogą umknąć waszej uwadze. A dlaczego? Bo są zawsze i te dostrzec najtrudniej, jak to się mówi, najciemniej jest pod latarnią. To jest oczywista prawda. Więc te wystawy mogą sobie czekać, zapomniane przez legniczan, a my chcemy jej je przypomnieć. Dzisiaj będziemy przypominali taką jedną, najbardziej kontrowersyjną ze wszystkich, ale oprócz tego powiem wam jeszcze, jakie są pozostałe. Akademia Rycerska w Legnicy, dzieje gmachu i instytucji. To oczywiście historia samego gmachu, w którym znajduje się Muzeum Miedzi. Spotkanie dwóch światów, pamięć o bitwie pod Legnicą 1241. Oczywista sprawa. Trzeba do legnickiego pola pojechać i tam oglądać wystawę o tej wspaniałej bitwie, która, jak Konrad byś mówi, mogłaby posłużyć jako tło historyczne do superprodukcji filmowej. Konrad Byś, który pojawi się właśnie teraz za chwilę. Miedź, dzieje niezwykłego metalu, to oczywiście wystawa o miedzi, jak na Muzeum Miedzi przystało. No i właśnie, ta wystawa, o której będzie mówił teraz Konrad Byś, Cień Gwiazdy, relikty legnickich pomników PRL-u. Wystawa kontrowersyjna, no wiadomo, pomniki PRL-u nie wszystkim są w smak, ale wielu potrafi je potraktować jako właśnie pamiątkę po przeszłości na wystawie. Zachęcam, posłuchajcie Konrada Bysia, który przedstawi wam tę wystawę w takim świetle, że może zechcecie ją obejrzeć. No i w Muzeum Miedzi przechowuje się perlowskie pomniki. Mówiąc najprościej, powiedziałem to najprościej, jak to możliwe?
3: Najprościej, chociaż z pewnym takim niedoprecyzowaniem, bo nasze muzeum, owszem, gromadzi różne pamiątki przeszłości i wśród tych pamiątek przeszłości niekiedy ozłoconej, niekiedy takiej, którą chcemy schować na dno szafy, znajdują się relikty pomników, czy elementy z pomników, które jeszcze niedawno w przestrzeni miasta się znajdowały, a swoją treścią, swoją wymową nawiązywały do pewnych idei, nazwijmy to tak najbardziej oględnie, kontrowersyjnych idei związanych z poprzednim ustrojem, z ustrojem komunistycznym.
1: Idei równości, braterstwa i równego podziału dóbr.
3: Chyba w takim troszkę bardziej przyziemnym wymiarze, bardzo lokalnym wymiarze, bo...
1: Jedności robotniczej.
3: Między innymi, choć główną osią tych monumentów, tych reliktów, jednak gdzieś przewija się ta...
1: Przyjaźń polsko-rosyjska w związku z tym, że Rosjan tu tyle było.
3: Tak, jak najbardziej.
1: No w końcu trafiłem, Konrad, ja cię kręcę, znaczy to trzecia próba i się udało.
3: Tak jest, udało się, no ale proszę Państwa, te relikty trafiły do nas tak naprawdę na fali kontrowersji, dyskusji, wielkiej debaty publicznej związanej z uchwaleniem ustawy o zakazie propagowania ustroju komunistycznego, między innymi poprzez budowle czy elementy architektoniczne, pomniki. I na fali odprysk takiej debaty, takiej dyskusji mieliśmy oczywiście w naszym mieście. Jak to zwykle bywa z historią najnowszą, nie zawsze jest to ten okres postrzegany jako historia. Dla wielu osób to jest coś osobistego, coś żywego, bo oni te czasy pamiętają, oni te czasy przeżyli, w nich wyrastali wokół pewnych haseł, wokół pewnych idei, czasem z dystansem, czasem wręcz przeciwnie. No i ta debata oczywiście miała swoje różne odcienie. Ostatecznie zadecydowano, że te elementy pomników należy usunąć z miasta. To był oczywiście proces. Chyba najsłynniejszy legnicki pomnik wdzięczności Armii Radzieckiej z Placu Słowiańskiego, z centralnego placu miasta, niedaleko rynku, tuż przy Urzędzie Miasta. On od wielu, wielu lat budził emocje skrajne, no ale ostatecznie w 2018 roku w marcu zniknął. Dla wielu widok pustego Placu Słowiańskiego był czymś takim, z czym ciężko było się oswoić. No ale tak jak Państwu wspomniałem, my jako muzealnicy gromadzimy. My nie jesteśmy specjalistami od niszczenia, nie jesteśmy specjalistami od gromadzenia, od chomikowania różnych przydasiów. I chociaż może ciężko mówić o przydasiu w kontekście pomnika ze Spiżu ważącego wiele ton.
4: A mnie się wydaje, że to jest bardzo dobre określenie i ono oddaje charakter tego posiadania.
3: Tak, no a dlaczego określamy te elementy pomników jako przydasie? Otóż ustawa, o której Państwu wspomniałem, ona dopuszcza taki wyjątek prezentowania tego rodzaju, nazwijmy to, niechcianego dziedzictwa okresu PRL-u przy różnego rodzaju przedsięwzięciach edukacyjnych, kulturalnych i także wystawienniczych. No a na czym się znają muzealnicy oprócz gromadzenia przydasiów? Na tworzeniu wystaw. I tak narodził się pomysł, by te elementy pomników, rzeźby, głazy pamiątkowe zgromadzić w jednym miejscu, dodać do tego opowieść, która no, zwróci uwagę na kontekst, na wymowę tych dzieł. I tak powstała nasza wystawa plenerowa przy ulicy Wrocławskiej, przy cmentarzu żołnierzy radzieckich. Wystawa zatytułowana Cień Gwiazdy, relikty legnickich pomników PRL-u, którą otwarliśmy w maju 2019 roku.
4: I my na tę wystawę zapraszamy. To wystawa stała.
3: Tak, to jest nasza wystawa stała, niezmienna, jeśli chodzi o, przynajmniej w takiej najbliższej perspektywie, jeśli chodzi o treść, jeśli chodzi o dobór zabytków. No, mieliśmy taki przykry incydent, który wpłynął na obecność zabytków, mianowicie w 2020 roku rzeźba przedstawiająca marszałka Konstantego Rokossowskiego, która w końcu 2019 roku pojawiła się na wystawie, no próbowano ją ukraść latem 2020 roku. Korpus udało się odnaleźć, ale niestety głowa wciąż ma status zaginionej.
4: Głowa została ukradziona.
3: Tak, głowa została ukradziona, stąd no, na wystawie, wbrew tej pierwotnej idei, nie zobaczycie Państwo tego pomnika poświęconego marszałkowi Rokossowskiemu. Została tylko plansza wyjaśniająca cel, ideę, no i wersję pomnika, bo ta rzeźba była drugim podejściem do takiego wielkiego tematu jak marszałek Rokossowski. Pierwszy pomnik się nie zachował. Mamy no, obecnie częściowo zniszczony w pomnik numer 2.
1: Słuchacie informatora rozrywkowo-kulturalnego legnickiego, regionalnego. Mówimy o wystawie stałej w Muzeum Miedzi Cień Gwiazdy, relikty legnickich pomników PRL-u. Oczywiście wystawa kontrowersyjna, jak bardzo. Słuchacie teraz, Konrad byś opowiadał o tym, że część eksponatów została ukradziona. Została ukradziona głowa na przykład jednego z eksponatów. No to są sensacyjne historie, które stoją w tle tej wystawy, więc może warto ją zobaczyć. O niej właśnie, o tej wystawie kontynuujemy rozmowę z Konradem Bysiem z Muzeum Miedzi.
4: Ale to taki fakt, taka historia dodaje też chyba pikanterii całej wystawie, że można przejść i zobaczyć, jak wygląda to, co odzyskano. I pomyśleć o tym, gdzie ta głowa jest.
3: No rzeczywiście.
4: Czy ty o tym czasem myślisz, gdzie ta głowa jest?
3: Może nie aż tak często. Jeżeli wracam gdzieś myślą do tej wystawy, no to rzeczywiście gdzieś w rozmowach pojawia się wątek tej głowy.
4: U kogoś w ogrodzie?
3: Tropów jest kilka, choć rzeczywiście Szalony kolekcjoner jest takim, no, jednym z moich osobistych faworytów. Bo oficjalne śledztwo wykazało, czy wnioski z tego śledztwa były takie, że była to zwykła kradzież na tle takim, nazwijmy to, majątkowym, bo to jednak brąz, który materiał ceniony wśród pewnych grup społecznych jako surowiec, jako, no, źródło dochodu, ale no, jednak gdzieś wyobraźnię, bardziej moją wyobraźnię pociąga bardziej wersja, że może to było zlecenie tajemniczego, szalonego kolekcjonera tego rodzaju artefaktów. Kto wie, proszę Państwa, może kiedyś dowiemy się prawdy, może nawet głowa nam się objawi, a wtedy będzie mogła powrócić w jakiś sposób na naszą wystawę.
4: No, moja wyobraźnia działa jeszcze dalej, bo ja wyobrażam sobie na przykład, że taki szalony kolekcjoner porywa Konrada Bysia, wiezie do swojego ogrodu i każe mu przez całą dobę oglądać wszystkie takie dziwadła przy Dasie, które nakradł z przeróżnych miejsc muzeum.
3: No, pytanie, czy reakcja na te, zapewne byłaby to bardzo, bardzo pouczająca wizyta, tylko myślę, że bardziej obawiałbym się, czy wyjdę żywy z tej, czy to nie jest tak, że to jest ostatnie, co oglądam w swoim życiu, właśnie taki szalony gabinet osobliwości pewnej osoby, no, maniakalnej.
4: Ale jeśli cię wypuści, to my jesteśmy pierwsi, którym udzielisz wywiadu, dobra?
3: Jak najbardziej. Jest wyłączność dla pana redaktora.
4: Jesteśmy, na tę ewentualność jesteśmy już umówieni. Jak widzicie, ta wystawa nabiera coraz większych rumieńców, jeśli chodzi o perspektywę jej odwiedzenia.
3: Tak, od początku też budziła emocje, no bo oczywiście, proszę Państwa, ten element naszej historii jest, co tu dużo mówić, bardzo mocno związany z polityką, z jakimiś podziałami tych sympatii politycznych. No i mogę Państwu powiedzieć, że głosy sympatii, ale i głosy krytyki spadały na nasze przedsięwzięcie z rozmaitych stron i tych, których można by podejrzewać o sympatię do armii radzieckiej, do minionego ustroju, ale także oczywiście te głosy krytyczne zdarzało się, że wypowiadali ludzie, których optykę możemy odwrócić o 180 stopni, czyli osoby o raczej takim nastawieniu patriotycznym czy narodowym. Więc z jednej strony może się to, niektóre głosy na pewno były dla nas jako dla instytucji przykre, ale też myślę, że to jest dobry przykład tego, jaką rolę, jakie emocje powinna budzić wystawa. Dobra wystawa historyczna to jest taka, która zmusza do pewnej refleksji, która budzi emocje, która sprawia, że ludzie te emocje uzewnętrzniają, bo może w ten sposób właśnie oswajamy przeszłość, oswajamy jakieś trudne tematy naszej historii, a to, myślę, jest wartość dla historyka, dla muzealnika, coś, no, co powinniśmy też w pewien sposób uzewnętrzniać od czasu do czasu w cywilizowany sposób.
4: Czyli właśnie w cywilizowany sposób można wspomnieć tamte czasy. Ile tam obiektów jest? Jest trochę zwiedzania?
3: No to jest nieduże, miejsce, nieduża wystawa. Znajdują się tam elementy z pomnika wdzięczności Armii Radzieckiej. To jest rzeźba przedstawiająca żołnierzy polskiego i radzieckiego trzymających dziewczynkę. Płaskorzeźby, które zdobiły cokół. No i niedawno, w 2023 roku, udało się w wyniku przebudowy Placu Sowieńskiego odnaleźć kamień węgielny, monumentalny głaz, który niejako zapoczątkował wznoszenie tego pomnika. Na wystawie znajdziecie Państwo także głazy pamiątkowe poświęcone zdobyciu Legnicy, powstały w 15. rocznicę, jak się wówczas to mówiło, wyzwolenia miasta, monument z 1960 roku, ale także głaz, który upamiętniał zabitych, żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy zginęli w końcu 1946 roku w okolicznościach bardzo, bardzo tajemniczych, bo do dzisiaj nie mamy pewności, jaka była ta oficjalna wersja wydarzeń, czy rzeczywista bardziej wersja wydarzeń. Nieoficjalnych wersji jest kilka.
4: No widzicie, drodzy słuchacze, słyszycie, drodzy słuchacze, to bardzo ciekawa wystawa. Wystawa stała w Muzeum Miedzi, tytułuje się Cień Gwiazdy, relikty legnickich pomników PRL-u. Opowiadał o niej Konrad Byś. No i co, i gorąco zachęcamy, żebyście te pomniki PRL-u odwiedzili, przypomnieli sobie, zobaczyli. Zapraszamy serdecznie.
2: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
4: W naszym magazynie mówimy o tym, co dzieje się w Legnicy, co interesującego, co ważnego, co ciekawego w naszym mieście. Przede wszystkim jeśli chodzi o rozrywkę i kulturę, ale nie stronimy też od edukacji, bo jest bardzo ważna, tym bardziej, że miejsca, które świadczą edukację, bardzo często dostarczają też rozrywki i kultury. Tak jest na przykład w przypadku Kolegium Vitellona, Uczelni Państwowej. Uczelnia kształci bardzo praktycznie w najróżniejszych kierunkach, no ale też samorząd studencki prężnie działa, organizując na przykład juwenalia. Ale więcej teraz w tej rozmowie z Piotrem Nadybskim będzie na temat samej edukacji. Przedstawimy wam wszystko to, czego można się nauczyć na Kolegium Vitellona. Opowiemy o kierunkach, o egzaminach, o praktycznym wymiarze uczenia, bo to jest istota Kolegium Vitellona. Praktycy są wykładowcami, a i praktyk jeszcze jest mnóstwo poza uczelnią, także zachęcam. Posłuchajcie, bo to opowieść o naszej uczelni, Kolegium Vitellona Uczelni Państwowej.
5: Piotr Nadybski, prorektor do spraw rozwoju, Kolegium Vitellona Uczelnia Państwowa.
4: No ja zawsze powtarzam, że jestem w uczelni, w Kolegium Vitellona regularnie, no bo jestem regularnie. Regularnie mówimy o tym, co tutaj dzieje się ciekawego, więc jeśli ktoś słucha naszej audycji regularnie, to doskonale wie, co na uczelni można studiować, ale to chyba też warto przypomnieć, zwłaszcza kiedy zbliżają się te okresy rekrutacyjne, no to może powiedzmy najpierw tak z grubsza, czym Kolegium Vitellona Uczelnia Państwowa jest? Jaki to jest rodzaj uczelni?
5: Kolegium Vitellona Uczelnia Państwowa, wcześniej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa imienia Vitellona w Legnicy, jest uczelnią o profilu zawodowym. Czym ona różni się od takich uczelni typowo akademickich? Otóż my tutaj w naszym procesie kształcenia szczególną wagę przywiązujemy do umiejętności praktycznych. Czyli nasz absolwent w momencie, kiedy opuszcza mury uczelni z dyplomem, jest świetnie przygotowany do tego, żeby podejmować bezpośrednio zatrudnienie. Czyli oprócz takiej wiedzy typowo właśnie akademickiej, można powiedzieć podręcznikowej, bardzo duża część programów kształcenia, które są realizowane, zawiera elementy praktyczne oraz dużą liczbę godzin praktyk, bo w tej chwili jest aż na studiach pierwszego stopnia 960 godzin. To wszystko powoduje, że oprócz właśnie wiedzy takiej typowo teoretycznej, absolwent w momencie, kiedy opuszcza mury uczelni, jest przygotowany do tego, żeby konkretne zadania realizować w zakładach pracy. Z tymi pracodawcami spotyka się już bardzo często w trakcie realizacji studiów. Co więcej, i to też jest duży argument uczelni takiego typu jak nasza, to fakt, że bardzo duża część naszej kadry, oprócz tego, że ma już wieloletnie doświadczenie akademickie, to wykładowcy, ćwiczeniowcy, którzy od lat realizują zajęcia dydaktyczne w sali, to pracują również, można krótko powiedzieć, w przemyśle, tak? Czy pracują w gospodarce, w urzędach, sądach i tą wiedzę, którą na co dzień wykorzystują w swoim miejscu pracy, to swoje doświadczenie, przekazują również studentom. Także największym takim silnym, dużym atutem uczelni jest to, że tutaj to skupienie, czy jego ciężar w bardzo dużej mierze bazuje właśnie na doświadczeniu i umiejętnościach praktycznych.
4: No to ja tu poznałem już mnóstwo takich osób, które opowiadały mi właśnie od strony praktycznej o różnych zagadnieniach, które są przekazywane studentom. To ja może zapytam najpierw, zanim powiemy o tym, o jakie konkretnie kierunki chodzi, to też w jakich trybach można u was studiować, bo z tego co wiem i z tego co już rozmawialiśmy wiele razy, staracie się ułatwić tym, którzy już pracują, którzy mają nieco mniej czasu do tę naukę, żeby ona dostosowała się do ich trybu życia.
5: To, co też jest charakterystyczne dla naszej uczelni, to oprócz tego, że tak powiedzmy w sposób klasyczny absolwenci szkół średnich po maturze przychodzą i rozpoczynają swoje pierwsze studia, to też mamy znaczną grupę studentów, którzy wracają na uczelnię po kilku, czasami nawet większej liczbie lat już z pewnym doświadczeniem zawodowym po to, żeby te swoje kompetencje podnieść, czy czasami jakby przebranżowić się, poszukiwać pracy, czy rozpocząć pracę również w innym obszarze, a także ci najmłodsi studenci, czyli bezpośrednio po maturze, również bardzo szybko w dużej liczbie przypadków podejmują zatrudnienie. I teraz, żeby to było możliwe, to faktycznie uczelnia musi podchodzić elastycznie i w taki sposób otwarty do potrzeb studentów. I jeżeli pan redaktor pyta o te tryby czy formy, w których realizujemy studia, no to po pierwsze klasyczna postać studiów stacjonarnych, gdzie większość zajęć odbywa się w tygodniu od poniedziałku do piątku. To jest pewnym uwzględnieniem, że część zajęć, w zależności oczywiście od kierunku, jakby możliwości, tak, z troską o jakość kształcenia, odbywa się w formule online. To w głównej mierze te zajęcia wykładowe, tak? Wykłady, które najłatwiej jakby z najprostszym sposobem zapewnienia tej jakości kształcenia można realizować. Ale oprócz takiego klasycznego trybu stacjonarnego mamy taki swój autorski tryb, czy w zasadzie formę organizacji studiów, która z dużym powodzeniem jest u nas stosowana już od wielu lat i cieszy się dużym zainteresowaniem. To forma, którą my nazywamy ucz się i pracuj. Polega to na tym, że są to, jeżeli chodzi o program kształcenia, o liczbę godzin realizowanych, są to klasyczne studia stacjonarne, przy czym my te zajęcia organizujemy w taki sposób, żeby ułatwić właśnie podjęcie czy kontynuację w pełnym wymiarze nawet czasu pracy tą aktywność zawodową. I polega to na tym, że te właśnie zajęcia, które mogą być realizowane w formule online, czyli przede wszystkim, tak jak wspomniałem wcześniej, wykłady, odbywają się w tygodniu po południu, czyli w tym czasie, kiedy jakby co do zasady większość aktywnie zawodowych osób dysponuje czasem wolnym, tak? Natomiast te zajęcia, które wymagają bezpośredniego kontaktu z prowadzącym, z grupą, czy koleżankami, kolegami, one są realizowane w wybrane weekendy. Także to pozwala w taki sposób właśnie w miarę wygodne, oczywiście, to zawsze wiąże się z dużym nakładem zaangażowania ze strony studenta. Jednak przychodzi tutaj zdobyć wiedzę, czegoś się nauczyć, więc to zawsze będzie się z tym wiązało. Natomiast co do zasady umożliwia to, tak jak wspomniałem wcześniej, kontynuować czy podejmować zatrudnienie. No i ostatnim takim trybem, tak, czy ostatnią formą jest, czy są studia niestacjonarne. W naszej uczelni one przez ostatnie kilka lat były może trochę mniej popularne, natomiast dostajemy szereg jakby tutaj postulatów, czy odbieramy szereg zapytań od kandydatów na studia, czy już aktualnych studentów o powrót do takiej formuły. I chcąc odpowiedzieć na to zapotrzebowanie w tym roku, w bieżącej rekrutacji, która za chwilę się rozpocznie, przygotowaliśmy szerszą ofertę studiów niestacjonarnych. One różnią się od tych stacjonarnych przede wszystkim tym, że tutaj zgodnie jakby z ustawą, która reguluje powiedzmy te parametry studiów, one cechują się mniejszą liczbą godzin, co dalej pozwala właśnie być bardziej aktywnym zawodowo, czy po prostu pozostawia więcej tej przestrzeni czasowej studentom.
6: Piotr Nadybski, prorektor do spraw rozwoju, jest gościem dzisiaj w naszym magazynie, a rozmawiamy o kolegium witalnym na uczelni państwowej. Kolegium pojawia się dosyć często w naszych audycjach, kiedy to mówimy o edukacji i dzisiaj też właśnie mówimy o edukacji. Podsumowujemy to, jak możecie, w jaki sposób, w jakich formułach możecie uczyć się w Kolegium Witalo na Uczelni Państwowej, ale teraz będziemy mówili już bardzo konkretnie o tym, czego możecie nauczyć się w Kolegium Witalo na Uczelni Państwowej, czyli na jakich kierunkach, wydziałach możecie studiować, a są to kierunki, wydziały bardzo, bardzo ciekawe i bardzo też współczesne, więc zachęcam gorąco. Wracamy do rozmowy z Piotrem Nadybskim, prorektorem do spraw rozwoju. Jakie wydziały, jakie kierunki, czego można się uczyć w Kolegium Witalo?
5: W uczelni funkcjonują w tej chwili trzy wydziały i kierunki, które te wydziały realizują, pokrywają tak naprawdę większość, żeby nie zaryzykować stwierdzenia, że wszystkie takie najbardziej istotne obszary życia społecznego, ekonomicznego. Otóż w strukturach uczelni jest Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych. Tutaj realizowane są takie kierunki jak chociażby prawo, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, czy cieszące się ogromną popularnością nie tylko na naszej uczelni, ale tak naprawdę w całym kraju w ostatnich latach kierunek psychologia. Dalej mamy Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych i to jak już sama nazwa kierunków wskazuje, są to kierunki z obszaru takiego typowo inżynierskiego, jak chociażby zarządzanie inżynieria produkcji czy informatyka, a także kierunki z obszaru ekonomicznego, chociażby rachunkowość, podatki i finanse. Ostatni z wydziałów jest Wydział Nauk o Zdrowiu i tutaj przygotowywane są kadry, które później znajdują zatrudnienie w szeroko rozumianej służbie zdrowia. Najważniejsze kierunki, które można tutaj wymienić, to chociażby pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, czy chociażby dietetyka.
4: No i to też dzięki temu, że tych praktyk jest tak dużo, odbywa się w ten sposób, że trochę też pośredniczycie między pracodawcami a studentami, bo oni mogą sobie przez te praktyki znaleźć osoby, które będą u nich pracować.
5: Tak, zdecydowanie. Bardzo ściśle współpracujemy z olbrzymią liczbą podmiotów i to zarówno publicznych, jak i prywatnych, które są usytuowane w naszym regionie. Ta współpraca po tylu latach już takiego wspólnego funkcjonowania jest ścisła. I tutaj i z jednej strony, ze strony pracodawców dostajemy czasami wprost zapytanie, bo potrzebują tak rozbudowywać swoje kadry o studentów czy absolwentów z pewnym profilem, a i w drugą stronę, jeżeli tylko nasi studenci jakby tutaj odnajdują zainteresowanie czy to konkretną branżą, czy konkretnymi podmiotami, w których chcieliby się rozwijać, a w przyszłości podjąć zatrudnienie, to naprawdę dysponujemy bardzo szerokim wachlarzem takich firm, z którymi współpracujemy. I to, co jest dla mnie osobiście, jako dla nauczyciela, jako osoby współodpowiedzialnej za kierowanie uczelnią, bardzo miłe i satysfakcjonujące, to, że naprawdę duża liczba studentów, którzy trafiają chociażby na praktyki do zakładów pracy, bardzo często wykazując się już na etapie studiów i kompetencjami, i taką jakby właściwymi cechami osobowości, po prostu w tych firmach zostają, kontynuując swoje zatrudnienie.
4: Dla tych młodszych może powiedzmy, którzy zdecydowaliby się na studia stacjonarne, którzy mieliby czas w tygodniu, trzeba jeszcze dodać, że toczy się tutaj też życie akademickie.
5: Tak, jesteśmy dużą uczelnią. To jest, no w zależności oczywiście od okresu w ciągu roku, ilu absolwentów wypuszczamy na rynek pracy. W tym roku akademickim to było blisko 4 tysiące studentów, w związku z tym to jest duża społeczność i w zasadzie mogę powiedzieć, że nie ma tygodnia, a dosłownie czasami w niektórych tygodniach dnia, żeby coś tutaj dodatkowego się nie działo. Juwenalia, czyli taki klasyczny moment w skali roku, kiedy studenci się integrują, bawią się, ale też regularnie odbywają się różnego rodzaju koncerty, imprezy sportowe, wykłady tematyczne, gdzie poza jakby właśnie tą wiedzą taką typowo przewidzianą studiami, studenci też mogą poszerzać swoje horyzonty, funkcjonują też koła studenckie, większość kierunków posiada taką, że tak powiem, komórkę studencką, gdzie studenci mogą swoje pasje czy swoje jakieś szczególne zainteresowania rozwijać, także naprawdę uczelnia i w miarę swoich możliwości i też jakby wykorzystując zaangażowanie studentów, naprawdę dla można powiedzieć tak trochę kolokwialnie, że dla każdego coś miłego powinno się w murach naszej uczelni znaleźć.
4: Powiedział pan na początku, że w zasadzie jeśli chodzi o zapotrzebowanie rynku pracy, to pokrywacie większość albo i wszystkie zawody, w których można by się spełniać, no ale też i pracujecie nad nowymi, no chociażby dzisiaj, z tego co wiem, to będę rozmawiał o ratownictwie medycznym i kosmetologii.
5: Tak, są to dwa kierunki, które może nie zupełnie są całkowicie nowe w uczelni. Ratownictwo medyczne od dobrych lat funkcjonuje w uczelni na poziomie pierwszego stopnia studiów licencjackich, ponieważ było duże zainteresowanie studiami drugiego stopnia, czyli tymi, które pozwalają tak, kontynuować. Uruchamiamy w tym roku akademickim po raz pierwszy nabór na studia drugiego stopnia na kierunek ratownictwo medyczne i tutaj właśnie w odpowiedzi na potrzeby osób, które po ukończeniu pierwszego stopnia już pracują aktywnie w tym zawodzie, będą to studia w formule niestacjonarnej. I podobnie drugi kierunek, który nie jest kierunkiem nowym, bo już w tej chwili odbędzie to trzecia rekrutacja, kierunek kosmetologia, na niego też zapraszamy w tym roku formie niestacjonarnej.
1: To był Piotr Nadybski z Kolegium Witelona Uczelni Państwowej. Mówił nam o studiowaniu tam właśnie. Zachęcał tych, którzy myślą, którzy chcieliby się dokształcać, kształcić. Więc i my przekazujemy te ważne dla zainteresowanych edukacją osób informacje. I jeszcze raz przypomnę, to był Piotr Nadybski, a ja, jak zapewne wiecie, nazywam się Maciej Czujko.
2: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
1: Czas na nasz program, czas na naszą audycję. Audycję, w której mówimy wam o tym, co ważnego, ciekawego, dobrego, mądrego, inspirującego dzieje się w Legnicy. Chyba wszystkie te epitety pasują do Legnickiego Centrum Seniora, przy Legnickim Centrum Kultury, gdzie Elżbieta Chucholska działa od wielu, wielu lat. No i dziś na szczęście powie nam, czym Centrum Seniora jest i kto... Nie, to jest raczej oczywiste. Seniorzy. Tak. Ale co ciekawego dzieje się w Centrum Seniora? Co seniorzy, którzy zdecydują się na dołączenie do Centrum Seniora, mogą tam interesującego robić? Czym się zajmować? Jakie korzyści czerpać z faktu, że przy Centrum Seniora są? Jest tego mnóstwo i obejmiemy to dzisiaj w tej właśnie rozmowie z Elżbietą Chucholską. Ja nazywam się Maciej Czujko. No i właśnie wielką przyjemność rozmowy z Elżbietą Chucholską na temat Centrum Seniora miałem. Tak oto ta przyjemność wyglądała. Brzmiała.
7: Elżbieta Chucholska, pracownik Legnickiego Centrum Kultury i Centrum Seniora.
1: Tak, i o Centrum Seniora będziemy dzisiaj mówili. O Centrum Seniora mówimy dużo w naszych programach, bo ja uważam, że to ważne, żeby chociażby dla siebie szykować ciekawą, interesującą przyszłość. Jak przejdę na emeryturę, to chciałbym, żeby takie centra seniora działały wszędzie, działały prężnie i żeby mnóstwo ludzi się do nich garnęły, bo wtedy działają jak należy. No właśnie. I my dzisiaj będziemy zachęcać, będziemy mówili tym, którzy jeszcze nie dołączyli, którzy się zastanawiają, którzy wchodzą może w wiek emerytalny, a może już są długo i znudzili się w domach, do tego, żeby do Centrum Seniora przyszli.
7: Proszę Państwa, tak, bardzo serdecznie zapraszamy, ale mówiąc o centrum, mam na myśli, że jest to otwarty sposób spędzenia czasu, czyli nie ogranicza ani miejsce zameldowania, ani wiek. No wiek, wiadomo, musi być senioralny, czyli powyżej 60 roku życia.
1: No dobra, dobra, a jakby chciał dołączyć do klubu 36-latek albo 36-latka, która uważa, że robicie fajne rzeczy, to byście przyjęli, czy nie?
7: No oczywiście, że tak. Ja...
1: Co to za cezura, że musi być powyżej?
7: Cenzura. No tworząc takie centra, głównie się myśli o seniorach, prawda? Natomiast tendencją też jest taką, żeby zapraszać młodych ludzi. I tak na przykład sobie wyobrażam, właśnie mówiąc o teatrze na przykład, o którym Państwo pewnie wielokrotnie usłyszycie, zapowiadam to i mam nadzieję, że to nie są słowa rzucone na wiatr. Więc łączenie takich pokoleń też byłoby dobre. Do tej pory nie robiliśmy tego, ale to, co pan przed chwilą powiedział, no, dało mi dużo do myślenia. No,
1: raczej była taka prowokacja, że zobaczyć, czy jesteście grupą otwartą. Dobrze, ale to ważne. To, co padło na samym początku, to, że chociaż działacie w centrum, przy Legnickim Centrum Kultury, to nie znaczy, że tylko osoby mieszkające w centrum mogą do was przychodzić, bo można do was dojeżdżać. Z całego miasta wszyscy zainteresowani waszą działalnością mogą się tutaj pojawiać.
7: Tak, oczywiście, to jest miejsce otwarte. No i też myślę, że rzecz najważniejsza, tutaj nie ma żadnych opłat. Po prostu Państwo przychodzą na spotkanie, podając tylko imię i nazwisko i adres. I to jest wszystko, czego od strony formalnie wymagamy. Natomiast pozostała część, a więc wszystkie zajęcia, warsztaty są bezpłatne. I to jest właśnie chyba, co nas różni od wielu innych klubów, że to jest systematycznie i jest to po prostu bezpłatne zajęcia dla seniorów.
1: Dobra, to teraz wypadałoby powiedzieć co nieco o tych najróżniejszych zajęciach i to trochę potrwa, bo tego jest sporo.
7: Zajęć oczywiście, o których chcę Państwu opowiedzieć, jest naprawdę do wyboru. Pierwsze zajęcia teatralne to już Państwo wiecie. Natomiast polecam też rehabilitację. Wspaniałe zajęcia, które odbywają się raz w tygodniu, ale prowadzone przez profesjonalistów. To jest przez cały miesiąc. Później dodatkowo jeszcze są zajęcia, jak gdyby podsumowujące to, co się w danym czasie wydarzyło. Bardzo polecam, bo są naprawdę rewelacyjne. Dużo osób spoza, nawet można powiedzieć, Legnicy próbowało pytać o stronie, więc myślę, że warto dołączyć.
4: To są zajęcia grupowe, indywidualne? Jak to wygląda? Gdzie ćwiczyć?
7: No, ćwiczymy w sali baletowej, czyli musimy odpowiednie obuwie mieć. Pani, która prowadzi ćwiczenia, to jest rehabilitantka, przychodzi z dodatkowym oprzyrządowaniem, czyli piłeczki, kije, ciężarki, naprawdę to jest profesjonalne podejście do tematu. To jest właśnie mówiące o tym, że często osoby dorosłe mają problemy z kręgosłupem, z stawami. I te zajęcia właśnie skierowane są do tych osób już starszych, które mają problemy. Rehabilitacja cudowna.
4: Dobra, to jedno. Co jeszcze?
7: Jeszcze mamy zespół tańca dawnego, to już od wielu lat działający. Myślę, że to też jest fajna forma też terapii, ponieważ taniec średniowieczny jest o tyle ciekawą formą spędzenia czasu, że to są odpowiednie rytmy, czyli musimy w głowie sobie ustawiać kroki, bo to jest powtarzalność, prawda? Czyli ćwiczymy mózg. Bo jeżeli wiemy, że 4-3, 4-3, więc kora mózgowa nam pracuje, żeby wykonać to poprawnie. Czyli mamy zajęcia właśnie tańca dawnego. Raz w miesiącu też mamy wieczory taneczne, ale przed każdym wieczorem tanecznym, który ma oczywiście ten tytuł, też jest taka etiuda muzyczno-teatralna. I do tej muzyczno-teatralnej etiudy też się przygotowujemy. Na przykład przykładowo czerwcowa będzie mówiła o gorące rytmy salty. I o tym, o tańcu współczesnym też będziemy się przygotowywać. Robi to nas pan Andrzej, więc można wypróbować swoich też sił w tańcu współczesnym, nowoczesnym, czy też użytkowym, bo takie formy też się pojawiają.
4: No i tam może wziąć udział ten, kto chce. Może się zapisać, żeby właśnie przed takim wieczorkiem tanecznym wystąpić.
7: Tak, oczywiście jest jeszcze jedna sekcja. To jest sekcja turystyczna. Co się cieszy, już widzę, że ogromnym powodzeniem spowodowało to nawet to, że ludzie tak zachęceni wyjazdami, że sami nawet umawiają się w grupkach i wyjeżdżają, ale to wydarzyło się dopiero po stworzeniu tej sekcji, a więc...
4: Czyli rozumiem, że są pewnie takie ogólne wyjazdy organizowane przez nas, a że grupa jest prężna, to jeszcze się organizuje w podgrupy.
7: Dokładnie. No i zapraszam, naprawdę można wybrać sobie zajęcia, które po prostu pasują Państwa. No i oczywiście wtorkowe spotkania, które są spotkaniami tematycznymi, informacyjnymi. Zapraszamy gości, które opowiadają nam o różnych sprawach związanych z funkcjonowaniem administracji naszej legnickiej, ale też prawnikiem, notariuszem, więc te spotkania wtorkowe też cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.
4: Elżbieta Chucholska i Centrum Seniora przy Legnickim Centrum Kultury. Dzisiaj mówimy o tym miejscu w naszym programie, w naszej audycji. Miejscu, które jest przyjazne seniorom, miejscu, które seniorów rozwija, miejsce, które seniorów zajmuje, miejsce, które seniorów jednoczy, zbliża, bo to też bardzo ważne, trzeba o tym powiedzieć, trzeba o tym pamiętać, że seniorzy znajdują tam przyjaźnie, relacje, pomoc, wsparcie, otuchę, bliskość, także gorąco zachęcamy, żeby do Centrum Seniora dołączyć, a zachęcamy dzisiaj z Elżbietą Chucholską, która mówi o tym, co ważnego, co interesującego w Centrum Seniora się dzieje. No, u was też można rozwijać swoje pasje i chwalić się właśnie swoimi umiejętnościami najróżniejszymi.
7: Tak, raz w roku organizujemy przegląd twórczości senioralnej, a tytuł jest bardzo ciekawy, bo pod tytułem Co nam w duszy gra? Więc tutaj co nam w duszy gra, to zależy tylko i wyłącznie od legnickich seniorów. Pamiętajcie też Państwo, że najgorsze, co może w życiu człowieka dorosłego spotkać, to jest samotność. Więc jeżeli jest taka oferta skierowana do tej grupy, prośba, korzystajcie z niej. Tu nikt nie będzie samotny. A to jest jedna z przyczyn chorób zaniepokojenia wewnętrznego, że człowiek się czuje po prostu odrzucony. Tutaj nikt nie będzie odrzucony, tutaj czeka przyjazna atmosfera, tutaj możecie poznać swojego przyjaciela, przyjaciółkę, bo w życiu naszym dorosłym też ważne jest, żeby mieć obok kogoś, na kogo można liczyć. A tutaj Państwo na pewno znajdziecie taką osobę.
4: No tak, i najlepszym chyba przejawem tej okazji do tego, żeby się tutaj poznać, żeby się zbliżyć, żeby poczuć się w grupie, to są te wydarzenia, o których na razie się tylko prześlizgnęliśmy, czyli te wasze wieczorki taneczne.
7: Tak, wieczorki taneczne cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. One odbywają się tylko raz w miesiącu z uwagi na...
4: Żeby nie przesadzić, wiadomo, z zabawą trzeba ostrożnie. Nie można też lepiej z niedosytem niż z przesytem.
7: Tak, ale to też związane jest z salą, którą możemy mieć do dyspozycji. No, ale najważniejszym problemem to jest ilość miejsc. To jest 130 osób, które pomościć się może na tej sali. Zapotrzebowanie jest ogromne. Podejrzewam, że gdyby była możliwość, to 150-160 osób by przyszło. No, ale takie są warunki, więc musimy się dostosować. Myślę, że też ciekawostką tych spotkań jest to, że to nie jest tylko typowo zabawa taka taneczna, na którą większość chodzi. To są też wieczór tematyczny. Tak jak teraz mamy wakacyjne rytmy, tak wcześniej witaliśmy wiosnę, tak samo było związane z każdą porą roku. Jest temat, który jest...
4: Świętami niepodległościowe było, nie? Pamiętam.
7: A z świętami niepodległościową to mieliśmy flagę naszą rozwijaną. Mówiliśmy też przy wstępie o tym, bardzo krótkim zresztą, o ojców naszych, którzy doprowadzili do wyzwolenia Polski. To też jest bardzo ciekawe. To było śpiewanie pieśni patriotycznej. To był konkurs. To również było wspomnienie o świętym Marcinie i Gęsinie. Zawsze jest to fragment, który mówi o aktualnościach, a później oczywiście odbywają się normalnie taneczne spotkania na barkach.
4: Jak wy tak rozmawiacie ze swoimi znajomymi w waszym wieku, to dużo jest osób, które jeszcze w ogóle nie bierze udziału w żadnych takich zorganizowanych działaniach kreowanych przez różne grupy senioralne?
7: Powiem, do tej pory nie padło, ale podzielę się własnym doświadczeniem. Co zauważyłam i uważam, że też jako Miejska Rada Seniorów mam przyjemność być przewodniczącą tej rady, a więc musimy zwrócić też na to uwagę. Przeprowadzając się z domku jednorodzinnego do klatki, do bloku, pierwsza rzecz, którą spotkała mnie po drodze, wchodząc tam po dwóch, trzech dniach, podeszła do mnie starsza pani i mówi, czy może mi, ja mówię, że będę tutaj mieszkać, przedstawiłam się i pani mówi, a czy mogłabym jej zamówić przez internet leki? Zaskoczyła mnie ta informacja i zrozumiałam, że troszkę człowiek był odizolowany, mieszkając na osiedlu domków jednorodzinnych, że inny temat to są ludzie, którzy mieszkają w blokach, to są starsze już osoby i wydaje mi się, że nasza też pomoc powinna być skierowana do tych ludzi. A najlepszą formą, żeby ich zachęcić, to jest właśnie wyjście na zewnątrz, chociażby jak te centrum seniora, które działa w Legnicy, żeby po prostu tutaj zobaczyć, że różnoraka pomoc jest możliwa, ale po prostu trzeba wyjść do tych ludzi. A więc...
4: Tak, bo to się ma wtedy po prostu mnóstwo znajomych, których można o tę pomoc w razie konieczności poprosić.
7: Tak, ja myślę, że warto też pomyśleć o takim wolontariacie senioralnym i to będzie jeden z takich tematów, którym też w najbliższym czasie pochylimy się nad nimi, ponieważ coraz więcej osób starszych jest, one będą, to już jest inne pokolenie, to prawda, będą inne potrzeby, ale jeszcze jest dużo 70-latków, 80-latków i 90-latków. I myślę, że tutaj ta pomoc byłaby potrzebna, ale ja naprawdę zachęcam bardzo serdecznie, żeby Państwo przyszli do Centrum Seniora, ale nie tylko. Proszę pamiętać, że takich grup senioralnych w Legnicy jest 9 i każda z tych instytucji oferuje różne zajęcia, gdzie można odnaleźć siebie i skorzystać z tego.
4: No jak jest 9, to na pewno są w sąsiedztwie na Stówę.
7: A które? No bardzo proszę. Mamy najbliższe nas działające, to jest Dom Spółdzielczy Kopernik. Dom Spółdzielczy i Atrium działający. Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wspaniale działający klub na Moniuszki 50+. Dom Dziennego Pobytu. Polski Związek Emerytów i Rencistów. Nie wiem, czy już wszystkie wymieniłam, ale trochę padło. Już także naprawdę jest trochę tych ośrodków, które proponują naprawdę rozrzucone po całym mieście i można skorzystać z tych ofert.
4: Centrum Seniora. O Centrum Seniora opowiadała Elżbieta Chucholska. Przyznacie, że barwnie, przyznacie, że dużo się dzieje, dużo ciekawego. Mam nadzieję, że za tym przyznaniem będzie też szła decyzja o dołączeniu do Centrum Seniora, jeśli jesteście w odpowiednim wieku i jesteście zainteresowani tym miejscem. Mam też nadzieję, że słuchacie naszego programu regularnie, do czego gorąco, gorąco zachęcam. No i mam nadzieję, że jesteśmy zawsze razem.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM.

Głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.